Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

Radio. To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Laj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca.

0: Radio.
1: I've been fighting.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Po reklamie.

0: jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
1: Tydzień w Krakowie.
0: Mam nadzieję, że wypoczęli Państwo po wakacjach i naładowali baterie pozytywną energią. Nie wiem jak Państwo, ale dla mnie początek roku szkolnego, mimo że szkołę kończyłam dobrych paręnaście lat temu, to zawsze taki nowy rozdział, a także czas na nowe plany i wyzwania. I taki też program przygotowałam na nasze dzisiejsze spotkanie. Ci z Państwa, którzy mają chęci i trochę wolnego czasu, mogą zostać mentorami w Akademii Przyszłości. Akademia powstała w Krakowie ponad już 20 lat temu, a dziś swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. To projekt Stowarzyszenia Wiosna, którego celem jest wsparcie dzieci w wieku szkolnym, które nie wierzą w siebie i w swoje możliwości. Takich dzieci jest sporo, a tylko w naszym regionie poszukiwany jest blisko 300 wolontariuszy, którzy podejmą się tego wyzwania przez najbliższy rok szkolny. Będę miała także propozycję dla odważnych pań, które do północy w niedzielę mogą zgłosić swoją kandydaturę do konkursu Miss Seniorek 60+. Wbrew pozorom nie jest to konkurs piękności, bo tutaj liczą się przede wszystkim styl, urok i talent. A skoro mówimy o talencie, to na sam koniec programu oddam głosy dwóm młodym, zdolnym fotografom, którzy poszukują 85 aktorów związanych z Krakowem. A dlaczego? Tego dowiedzą się Państwo już za kilka chwil. Ale na początek czas na krótki przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.
1: Co słychać w Krakowie?
0: To już koniec laby. Początek roku szkolnego przynosi kilka zmian dla uczniów. Przede wszystkim zakaz używania telefonów komórkowych czy obowiązkową edukację zdrowotną. W Krakowie rozbudowano 6 placówek, jedna z największych zmian w szkole przygrochowej. Powstała tam nowa część kompleksu z salami lekcyjnymi, z salą gimnastyczną, siłownią i boiskiem. Z końcem wakacji wszystko wraca na swoje miejsce i krakowska komunikacja wróciła na codzienne niewakacyjne tory. Częstsze kursy, zmiany tras i przygotowanie do uruchomienia linii do Mistrzejowic. Wraz z nowym rokiem zmieniła się siatka połączeń autobusowych i tramwajowych. Spore zmiany odczują pasażerowie podróżujący na lotnisko, mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
2: Zwiększyliśmy częstotliwość połączenia linii numer 300. Przypomnijmy, jest to linia, która łączy lotnisko z centrum Krakowa i linia ta teraz będzie kursowała przez cały dzień co 10 minut.
0: Szczegóły na stronie ZTP. Wydłużono godziny nocnej prohibicji w Krakowie. Zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje od godziny 22 do 6 rano, a nie jak było do tej pory, od północy do 5.30. Za jego złamanie grożą poważne konsekwencje, ostrzega dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miasta, Tomasz Popiołek.
3: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary grzywny, no i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
0: Tak więc po godzinie 22 już alkoholu na wynos w Krakowie nie kupimy, ale zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych, pubów czy restauracji. Blisko 1,5 miliona pasażerów obsłużyło w sierpniu lotnisko Kraków Airport. Według władz portu jest to rekordowy wynik miesięczny w jego historii. Ze statystyk wynika, że najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem były Włochy, a na drugim miejscu znalazła się Hiszpania. I jeszcze dobra wiadomość dla kierowców. Dobiegły końca prace związane z układaniem nowej nawierzchni na przebudowanym odcinku ulicy Piastowskiej. Przywrócono tam ruch dwukierunkowy. Przenosimy się na osiedle Górali, gdzie oczy mieszkańców znów cieszy delfin. Fontanna Delfin przeszła remont i odzyskała dawny blask. A wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja akcji Zajrzyj do Huty. Od 18 do 20 września będą spotkania, wystawy, spacery, gry terenowe, warsztaty dla rodzin, zabawy podwórkowe i pokazy filmowe, a wszystko to poświęcone historii i współczesności Nowej Huty. To na sam koniec proponuję, byśmy wskoczyli na rowery. Wszak mimo końca wakacji pogoda sprzyja, a we wrześniu czekają nas kolejne bezpłatne miejskie kontrole rowerowe. Najbliższa okazja, aby sprawdzić swoje dwa kółka już w ten wtorek przy Klubie Sportowym Baszta przy ulicy Aleksandry 21B. Kontrole będą odbywały się w godzinach od 11 do 19.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
0: Tak jak zapowiadałam, wielkimi krokami zbliżają się wybory Miss Seniorek. Wybory najsympatyczniejszej i najbardziej utalentowanej seniorki Krakowa odbędą się w ostatni weekend września w ośrodku Ruczaj, czyli filii Centrum Kultury Podgórza. Impreza ma charakter międzypokoleniowy. Konkurs uświetnią występy Roberta Janowskiego oraz Jerzego Kryszaka, a całość zwieńczy wspólna potańcówka, uwaga, uwaga, pod batutą najstarszej polskiej DJ-ki, czyli DJ Wiki.
1: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
4: W żadnym stopniu nie jest to konkurs piękności. Ania Magiera, kierowniczka działu marketingu i PR Centrum Kultury Podgórza. To jest konkurs, podczas którego celebrujemy dojrzałość, piękno, ale to wewnętrzne.
5: A w jakich okolicznościach narodził się w ogóle koncept tego typu konkursu? Bo jednak

0: historii uczestniczek konkursu, to może uchylmy rąbka tajemnicy, jak było przed rokiem.
1: Tak, no na przykład jedną z najstarszych, czy najstarszą uczestniczką do tej pory tego konkursu była pani, która miała prawie 90 lat, więc to daje dużo do myślenia. Była też pani, która kiedyś była w Ochotniczej Straży Pożarnej, która działała wiele lat. Były panie, które, jedna pani utkwiła mi, ponieważ przepięknie śpiewała i to naprawdę tak wyróżniała się bardzo i słychać było, że robiła to kiedyś profesjonalnie i okazało się, że jeździła po całej Polsce w czasach swojej młodości i śpiewała na estradzie. Były panie, które dzieliły się swoimi pasjami, jak na przykład pani od tanga, pani Irena Bzukała, która wygrała tamten konkurs, czyli jest naszą Miss Kultury 60+, pierwszej edycji. Zatańczyła wspaniałe tango i naprawdę ja patrząc na to miałam taki Jezu, dlaczego ja nie tańczę? I no bardzo, bardzo inspirujące wydarzenie. Takie, które naprawdę ładuje człowieka pozytywną energią i mocą i naprawdę chce się żyć każdego dnia, rozmyśla się o tym, co można jeszcze nowego robić, bo teraz się mówi, że młodzi nie mają czasu i w ogóle, albo że skupiają się bardziej na tym, żeby właśnie ten czas znajdować dla siebie. Natomiast myślimy o seniorach w takim kontekście, że to są ludzie, którzy mają pełnię czasu, którzy po prostu siedzą przed telewizorem. To już nie są ci seniorzy. Ci seniorzy mają cały czas zabukowany praktycznie, że te panie same wchodząc na scenę mówiły, że one nawet nie miały kiedy tam wystąpić, że naprawdę cudem do kalendarza wcisnęły to wydarzenie, bo tak mają wypełniony kalendarz cały czas jakimiś spotkaniami, czy to w kole gospodyń wiejskich, czy w jakichś tam swoich stowarzyszeniach, czy biorą udział w przeróżnych kursach, zajęciach. 60+, to jest nowe, mam wrażenie, jakieś 15-25, ten zakres czasu, kiedy człowiek się najbardziej rozwija, poznaje nowe rzeczy, nowych ludzi, wtedy chyba się wraca do tego podobnie.
0: No ale ten konkurs też pochłania czas, te panie też się muszą do niego przygotować.
1: Tak, jak najbardziej. No, są trzy kategorie. Pierwsza to jest mój styl, kiedy panie wybierają swój własny strój, w którym najlepiej się czują i nam się prezentują. Opowiadają nam coś więcej o sobie. To jest kategoria, w której rzeczywiście te panie poznajemy. Opowiadają nam, co robią na co dzień, kim wcześniej były, jakie właśnie mają pasje, dlaczego w ogóle biorą udział w tym konkursie. Kategoria druga to jest talent. I tu już widzimy ich pokaz umiejętności. W tamtym roku mogliśmy zobaczyć właśnie pokaz tańca. Jedna pani tańczyła walca z partnerem, druga tańczyła tango z partnerem, inna śpiewała, inna jeszcze pokazywała nam swoje ikony, które pisała, inna pani pokazywała nam swoje obrazy, jeszcze inna pokazywała nam pięknie, ręcznie robione od podstaw bombki. Przepiękne i jury, pamiętam, było wtedy zachwycone nimi, bo naprawdę robiło ogromne wrażenie. Także tych talentów jest cały wachlarz i nie mogę się doczekać, co zobaczę w tym roku. I trzecią kategorią jest strój wieczorowy, czyli to, co panie, wydaje mi się, najbardziej lubią, ponieważ mogą sobie wybrać razem z naszym partnerem naszego wydarzenia, mogą sobie wybrać własny strój wieczorowy, w którym chcą się pokazać, więc to też nie jest tak, że te panie, więc tu mówię do wszystkich seniorek, nie jest tak, że panie muszą mieć gotowy strój w szafie, tylko można do nas przyjść i umawiamy się na konkretny termin i wchodzą panie do sklepu i wybierają co chcą. No czy to nie jest czas marzenia? Ja bym też tak chciała. I w tym stroju się prezentują i tutaj kluczowe będą elegancja i klasa.
0: A kto będzie oceniał urok, szyk i talent naszych uczestniczek?
1: W tym roku powtórzą się dwie osoby z jury, ponieważ będzie to pani Marta Wodyńska, pełnomocniczka do spraw polityki senioralnej prezydenta miasta Krakowa, oraz DJ Wika, czyli najstarsza i najfajniejsza DJ-ka w Polsce, która później również będzie miała swoją potańcówkę z seniorami. Również byłam w tamtym roku na potańcówce i dawno się tak dobrze nie bawiłam. I główną gwiazdą wieczoru, poza paniami oczywiście, będzie Robert Janowski, który będzie uczestniczył w jury podczas konkursu, a na wieczór da nam koncert.
0: Ale to jeszcze nie koniec programu artystycznego. Co jeszcze państwo zaplanowali?
1: Prócz wspomnianych artystów i składu jury będzie również Jerzy Kryszak, czyli jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej.

0: Więc będzie u nas teraz na scenie, będzie można usłyszeć parę jego fajnych żartów. A całość wydarzenia poprowadzi Adam Grzanka, który również jest znany ze sceny kabaretowej, między innymi z formacji Châtelet. Jeśli ktoś myśli, że Miss Kultury 60+, to będzie wydarzenie pełne nadęcia, to tak nie będzie. My się bawimy tym. Jest to konwencja, która nam jak najbardziej odpowiada. Jest to wydarzenie, podczas którego naprawdę chcemy celebrować dojrzałe piękno, dojrzałość i życie po 60-tce, okraszone wspaniałym, pięknym humorem.
1: Ale od momentu zamknięcia zapisów do finałowej gali, tutaj dzielą nas 3 tygodnie, więc rozumiem, że przez te 3 tygodnie będzie odbywała się selekcja jakaś, tutaj dobór, które panie pojawią się finalnie na scenie. Jak to będzie wyglądać?
0: Kiedy zamkniemy już zgłoszenia, odbywa się później pre-casting, czyli komisja konkursu wybiera spośród zgłoszeń 10 finalistek, które później wystąpią na scenie.
1: A czy planują Państwo na przykład tytuł Miss Publiczności?
0: Oczywiście, że tak, ponieważ my sami również lubimy wybierać, więc tak, publiczność będzie miała okazję oddać swój głos i obserwować Panie przez cały konkurs i wybrać swoją ulubienicę.
1: Państwo zaczerpnęli nazwę konkursu od tradycyjnych wyborów Miss, chociaż dobrze już wiemy po naszej rozmowie, że tak ten konkurs nie wygląda, ale czy śladem właśnie tych konkursów piękności będzie na przykład przekazanie korony, bo w końcu to druga edycja, więc mamy laureatkę pierwszej edycji, czy ona się pojawi?
0: No, miała to być tajemnica, ale specjalnie dla Państwa powiem, że tak, pani Irena nas odwiedzi i wejdzie ponownie na scenę w swojej koronie, którą przekaże swojej następczyni.
1: Ale tak z przymrużeniem oka, to myślę, że wszyscy uczestnicy, jak i widzowie czekają na tą wielką potańcówkę, którą poprowadzi DJ Vika.
0: Tak, w tamtym roku był to ogromny sukces. Nie spodziewaliśmy się aż takiej frekwencji na potańcówce, ale się nie dziwię, ponieważ DJ Vika doskonale wie, jaką melodię i jakie piosenki dobrać tak, żeby wszystkich rozruszać praktycznie, że od razu. Więc tak, wydarzenie trwa pół dnia, bo od godziny 14 do 17 będzie konkurs, później o godzinie 18 koncert Acoustic Trio Roberta Janowskiego, podczas którego usłyszymy wiele przebojów, które Robert wyśpiewywał już na największych polskich scenach, także będziemy mogli go usłyszeć na żywo, ten niski, piękny głos. Następnie będzie właśnie potańcówka, która w tamtym roku była szałowa, była szaleństwem i liczę, że takie samo szaleństwo ogarnie uczestników także w tym roku. Ja osobiście wybieram się na potańcówkę, nie będę ukrywać. Takie przeboje bardzo mi się podobają. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Wszystkie szczegóły na temat tego wydarzenia można znaleźć na naszej stronie ckpodgorza.pl. Tam jest cały harmonogram, a jeśli panie będą chciały się zgłosić, tam również jest formularz zgłoszeniowy.
2: A wszyscy, niezależnie od wieku, są na tym dancingu mile widziani.
3: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
4: Co słychać w Krakowie?
2: Pomoże w odrobieniu zadania, porozmawia i wysłucha. Trwa nabór wolontariuszy do Akademii Przyszłości. Celem organizowanej już od ponad 20 lat akcji jest wsparcie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Łącznie w Krakowie i okolicach poszukiwanych jest blisko 300 osób do tak zwanych zadań specjalnych.
4: Nasz Kraków.
5: Małgorzata Rutkowska, Stowarzyszenie Wiosna. Jesteśmy teraz w takim czasie, kiedy bardzo pilnie potrzebujemy wolontariuszy w całej Polsce, nie tylko w Krakowie. Wolontariuszy do programu Akademia Przyszłości, czyli programu, który już od ponad 20 lat w całej Polsce wspiera budowanie wiary w siebie dzieci w szkołach podstawowych.
1: Jakie są jego główne założenia?
5: Główne założenia są takie, że wolontariusz ma spotykać się z jednym uczniem przez cały rok szkolny podczas takich spotkań jeden na jeden raz w tygodniu. To są spotkania, które mogą polegać na wspólnej zabawie, na czytaniu, na grach. Wszystko po to, żeby budować pewność siebie dziecka i nauczyć dziecko szukać małych sukcesów, które odnosi. Każde takie spotkanie jest zakończone wpisem do książeczki, którą nazywamy indeksem sukcesów, które ma być dla dziecka i pamiątką, i takim potwierdzeniem, że wśród jego codziennych zadań, codziennych czynności znajdują się naprawdę duże osiągnięcia, postępy, nauka nowych rzeczy. Wolontariusze mają dzieci zachęcać do tego, żeby próbowały, żeby po nieudanych próbach nie poddawały się, tylko szły do przodu i próbowały kolejny i kolejny raz. W ten sposób chcemy budować ich wiarę w siebie.
1: Skoro to nie są korepetycje, to jest to taki coaching.
5: No niekoniecznie coaching, jest to to, co dziecko lubi robić, w to, w czym dziecko czuje się dobre, albo to, co dziecko chce nauczyć się robić. Nasi podopieczni, dzieci, które uczestniczyły do tej pory w zajęciach Akademii Przyszłości, opowiadają, że mogą na przykład podczas zajęć z Akademii uczyć się szydełkowania, mogą grać w planszówki, mogą być może też poszerzać to, co dzieje się w szkole na lekcjach, ale generalnie nie ma stałego szablonu, nie ma stałego scenariusza, on zawsze jest dopasowywany do tego duetu wolontariusz i dziecko, tak żeby budowali relacje i tak żeby znajdowali mocne strony dziecka, uczyli je iść do przodu, czyli z podniesioną głową zdobywać kolejne sukcesy.
1: A co w przypadku, jeśli no nie jesteśmy za bardzo uzdolnieni, no i też do szkoły chodziliśmy dawno temu, i albo te nasze kompetencje miękkie też nie są na tyle wykształcone, żeby komuś pomóc, to co, ryzykować?
5: Żeby zostać wolontariuszem, nie trzeba być specjalistą, nie trzeba być ani psychologiem, ani nauczycielem, ani pedagogiem. Każda osoba, która chciałaby zostać takim wolontariuszem, będzie do tego odpowiednio przygotowana i wdrożona. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wejść na stronę www.akademiaprzyszłości.org.pl, wypełnić formularz i podczas spotkania z koordynatorem można dowiedzieć się wszystkiego o pracy z dzieckiem. Dostaje się komplet materiałów. Te materiały to scenariusze zajęć, ale też na przykład takie narzędzia jak przygodnik, nasza nowość tegoroczna. Jest taka interaktywna gra, w którą można zagrać. Akcja dzieje się w szkole i zadaniem dziecka jest podejmować decyzje, co zrobią bohaterowie. Jest to fantastyczny sposób na to, żeby uczyć dziecka sprawczości, żeby pokazać mu, jakie znaczenie mają jego decyzje. Gra jest bardzo wciągająca i ci uczniowie, którzy już ją testowali, deklarowali, że chcieliby kolejny i kolejny raz spróbować. To jest taka
1: zakamuflowana codzienność?
5: Może niekoniecznie zakamuflowana codzienność, ale no tak, możemy też w ten sposób na to spojrzeć. Uczymy tam postaw społecznych, uczymy tam sprawczości, choć dzieci w ogóle sobie z tego nie zdają sprawy. One są wciągnięte w interesującą rozgrywkę. W drugiej kolejności, w drugim torem odbywa się bardzo ważna nauka takich postaw życiowych i dodawanie im wiatru w żagle.
1: Może dlatego je to wciąga, ponieważ nie czują, że odpowiedzialność spoczywa na ich rękach, że łatwiej jest się wczuć w postępowanie bohatera.
5: Dzieci bardzo chcą być sprawcze i dzieci bardzo chcą podejmować ważne decyzje i mieć wpływ na to, co je otacza. Ta gra jest świetnym treningiem, żeby w bezpiecznych warunkach móc to przetestować i nabrać takiej pewności, żeby w życiu codziennym także z podniesioną głową podejmować kolejne wyzwania.
1: A jak rozpoznać mocne strony dziecka?
5: Każde dziecko ma takie mocne strony. Nasi wolontariusze potrafią uświadomić to dziecku, choć ono często na początku zajęć mówi, że czuje się głupie, czuje się nielubiane, czuje się gorsze od innych. Tak naprawdę zadaniem wolontariusza jest sprawić, żeby to dziecko wśród swoich codziennych czynności znalazło te, które wychodzą mu dobrze i widziało w nich mocne strony i nie poddawało się, kiedy coś mu nie wychodzi. Tak naprawdę może się to odbywać dużo skuteczniej w takiej formie, która jest dla dziecka przyjemna, czyli podczas gier, zabaw, wspólnego czytania, a nie podczas takich psychologicznych pogadanek.
1: Dzisiaj dzieci chyba mają nieco trudniej niż nasze pokolenie, bo jednak z jednej strony porównują się do swoich jakichś bohaterów, idoli w internecie, ale też są znacznie bardziej narażone na hejt.
5: Zdecydowanie tak. Bardzo dużo dzieci zmaga się z takim problemem w budowaniu relacji rówieśniczych. Bardzo wielu podopiecznych Akademii Przyszłości to są dzieci wycofane, to są dzieci, które raczej stoją z boku, dla których dużym sukcesem po uczestnictwie w Akademii Przyszłości okazuje się na przykład samodzielne zgłoszenie na lekcji, podniesienie ręki. Rozmawialiśmy też z rodzicami dzieci, które obserwowali przez wiele miesięcy postępy swoich synów czy córek i oni opowiadali, że dzieci potrafią samodzielnie zadzwonić domofonem do mieszkania koleżanki i zaprosić ją na wyjście wspólne na plac zabaw. I to dla tych dzieci jest duży sukces i duże osiągnięcie. Wcześniej nie były w stanie powiedzieć dzień dobry, wcześniej nie były w stanie samodzielnie się zgłosić do odpowiedzi, ani zaproponować wspólnego czasu rówieśnikom.
1: Tutaj trzeba też chyba wyraźnie zaznaczyć, że wydaje mi się, że pokutuje takie przekonanie, że podopieczni Akademii Przyszłości to są dzieci z takich domów uboższych, gdzie rodzice są mniej zaradni życiowo.
5: To mit. Akademia Przyszłości jest dla wszystkich dzieci, niezależnie od statusu materialnego ich rodziców. Tak naprawdę dzieci, które zapraszamy do Akademii Przyszłości, to są te dzieci, które mają problem z wiarą w siebie, problem z budowaniem relacji i to są wyzwania, które stoją przed dziećmi niezależnie od ich statusu materialnego.
1: W takim razie w jaki sposób typują Państwo swoich podopiecznych? Czy tutaj współpracujecie ze szkołami? Szkoły typują takie dzieci, które potrzebują wsparcia?
5: Tak, Akademia Przyszłości działa w 260 szkołach w całej Polsce. Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach z wolontariuszami, są typowani przez koordynatorów szkolnych. To znaczy to rodzic dostaje najpierw informacje od nauczyciela, koordynatora szkolnego o tym, że jest możliwość uczestnictwa w Akademii. Jeżeli rodzic i dziecko są zainteresowani, to dziecko zaczyna takie spotkania jeden na jeden z wolontariuszami. Tak naprawdę od tego, ilu wolontariuszy znajdziemy, będzie zależało, jak wiele dzieci będzie mogło wziąć udział w Akademii Przyszłości.
1: A z Państwa dotychczasowego, ponad 20-letniego doświadczenia, kto zostaje wolontariuszem?
5: Żeby zostać wolontariuszem, nie trzeba mieć szczególnego wykształcenia, nie trzeba być psychologiem ani nauczycielem, natomiast trzeba mieć chęci i trzeba mieć gotowość na to, żeby przez rok szkolny raz w tygodniu spotykać się z jednym dzieckiem. Wśród naszych wolontariuszy są zarówno studenci, studentki, ale są też na przykład emeryci, więc grupa wiekowa bardzo różnorodna. Trzeba mieć skończone 18 lat, natomiast nie ma górnego limitu wieku. Każdy może być wolontariuszem. Ważne jest to, żeby mieć w sobie gotowość na spędzanie czasu z dziećmi.
1: To w jaki sposób można się zgłosić?
5: Żeby zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości, trzeba wejść na stronę www.akademiaprzyszłości.org.pl. Tam można znaleźć wszystkie potrzebne informacje i formularz. Najważniejsze, żeby wypełnić ten formularz i czekać na kontakt od rekrutera, który opowie o dalszych krokach.
1: To jeszcze podpytam o jedną kwestię, bo na Państwa stronie można zapoznać się ze statystykami, które przyznam szczerze, że osobiście mnie nieco przeraziły, bo blisko 60% dzieci ma problem z koncentracją, również tyle nie ma wiary we własne możliwości, a prawie 40% jest nieśmiała i ma problemy z rówieśnikami.
5: Wierzymy w to, że spotkania jeden na jeden wolontariusza z dzieckiem pozwolą dziecku poczuć się pewniej, pozwolą dziecku skoncentrować się i nie jest naszym priorytetem poprawa ocen w szkole, ale często to jest taki trochę skutek uboczny tych spotkań. Znaczy dzieci budują relacje z rówieśnikami, dzieci czują się pewniej, a co za tym idzie, często też odnoszą większe sukcesy w nauce. Mamy przykład wolontariuszki, która sama była podopieczną Akademii Przyszłości. To jest dziewczyna, która zmagała się z trudnościami z koncentracją właśnie. Spotkania z wolontariuszką wsparły ją w tym skupieniu, w rozwijaniu własnych zainteresowań. Nabrała więcej cierpliwości i wytrwałości w robieniu tego, co ją interesuje. Teraz, kiedy jest już dorosłą dziewczyną, studentką, postanowiła wrócić do Akademii, tym razem w roli wolontariuszki. I tak się ciekawie złożyło, że jej podopieczny to jest chłopiec z bardzo podobnymi trudnościami, które ona sama miała. Więc ona doskonale wie z własnej praktyki, z własnego doświadczenia, jak sobie z tymi trudnościami radzić. Spotkania tej dwójki są pełne zabawy. To jest rzucanie piłki w szkole, to jest czytanie ciekawostek o tornadach. Ta dziewczyna właśnie w sposób zupełnie przyjemny, przez zabawę potrafi z tym chłopakiem budować koncentrację, wytrwałość, rozwijanie własnych zainteresowań, no i przede wszystkim wiarę w siebie.
1: To wydaje mi się, że tacy wolontariusze to dla Was sytuacja idealna.
5: Zdecydowanie tak, bo oni doskonale wiedzą z własnej praktyki, z własnego doświadczenia, co potrzebują usłyszeć dzieci, które do Akademii dołączają. Oni doskonale czują ich emocje i są w stanie ich wesprzeć, no bo sami tacy byli.
1: To w takim razie, jak zwiększyć pewność siebie u dzieci?
5: Pokazać im, że są sprawcze, pokazać im, że to, co robią, to, co mówią, ma znaczenie i to, jak się czują, naprawdę innych interesuje, innych obchodzi. My jako Akademia postanowiliśmy zadać pytanie dorosłym ludziom, niezwiązanym zupełnie z Akademią, co powiedzieliby małym sobie, co powiedziałbyś małemu sobie albo co powiedziałabyś małemu sobie. W ramach takiej sondy ulicznej usłyszeliśmy naprawdę bardzo interesujące odpowiedzi. Dorośli ludzie dzisiaj mówią do małych siebie, nie przejmuj się tym, co mówią koledzy, ważniejsze jest twoje własne samopoczucie. Oni doradzają małym dzieciom, że oceny nie są najważniejsze, że ich samopoczucie odgrywa dużo ważniejszą rolę, że ważniejsze jest szukanie pasji, a nie podążanie za piątkami i szóstkami w dziennikach szkolnych.
1: Ale jaka to jest zmiana pokoleniowa?
5: Gigantyczna zmiana pokoleniowa. i jednocześnie inspiracja, bo my tym eksperymentem, tą sondą uliczną chcieliśmy pokazać, że aby zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości nie trzeba mieć żadnych szczególnych umiejętności, bo tak naprawdę wiarę w siebie budujemy prostymi zdaniami, prostymi przekazami i komunikatami. Dzieci, które słyszą, że twoje zdanie się liczy, że to, co masz do powiedzenia, ma znaczenie, że jesteś ciekawy, nawet jeżeli myślisz inaczej niż twoi rówieśnicy, jeżeli ubierasz się inaczej niż twoi rówieśnicy, to jesteś wartościowym człowiekiem. Takie proste zdania, pozornie błahe, budują wiarę w siebie. I takie proste zdania to są zdania, które wypowiadają wolontariusze i wolontariuszki Akademii Przyszłości właśnie po to, żeby budować wiarę w siebie dzieci. Tak naprawdę każdy z nas, kiedy wyobrazi sobie siebie samego 1 września czy w pierwszym tygodniu szkoły i przypomni sobie emocje, jakie mu towarzyszyły, ten stres, tą potrzebę wsparcia, to jest w stanie wymyślić, jakie zdanie potrzebował usłyszeć, a to oznacza, że jest w stanie takim zdaniem też wesprzeć dziecko, takie jak dzieci, które są podopiecznymi Akademii Przyszłości.
1: Czyli kluczowe jest to wsparcie.
5: Tak, proste wsparcie. To naprawdę nie trzeba wielkich zdań, nie trzeba wielkich kompetencji, nie trzeba mieć tytułu magistra psychologii czy pedagogiki. Wystarczy przypomnieć sobie, jak sami się czuliśmy, kiedy chodziliśmy do szkoły i czego my sami potrzebowaliśmy. Prawdopodobnie dzieci obecnie także potrzebują podobnego wsparcia.
1: Na początku naszej rozmowy wspomniała Pani o dzienniczku, indeksie sukcesów. Na czym polega tutaj monitorowanie tych naszych mniejszych lub większych sukcesów?
5: Indeks sukcesów to jest taka książeczka, którą dzieci prowadzą przez cały swój udział w akademii. To znaczy wraz z pierwszymi zajęciami zapisują pierwszy sukces na pierwszej stronie i każde kolejne zajęcia kończą się takim wpisem do indeksu sukcesów. Ma on przypominać dziecku o osiągnięciach, które zdobywa na każdych zajęciach. Zadaniem wolontariusza jest wesprzeć dziecko w tym, aby odnalazło, co jest jego sukcesem i odnalazło swoje mocne strony. Te wpisy w indeksach sukcesów są bardzo różnorodne. To czasami są relacje z zajęć, to czasami są duże rzeczy dla tych dzieci, jak na przykład samodzielne kupienie lodów w lodziarni, samodzielne zamówienie posiłku w restauracji. Dla nich wielokrotnie to jest krok milowy.
1: I to, co tutaj Pani wspomniała, absolutnie się zgadza, bo nawet dorośli mają problem z załatwieniem jakichś właśnie prozaicznych spraw, czy może nas nawet traumatyzować zadzwonienie do urzędu.
5: Tak, i właśnie Akademia Przyszłości to jest program, który ma wspierać takie postawy społeczne, takie budowanie pewności siebie, dzięki którym te wyzwania codzienności nie będą już dla nas wyzwaniami w dorosłym życiu.
1: To w takim razie ilu wolontariuszy szukają Państwo w Krakowie?
6: Violetta Laszlo, Stowarzyszenie Wiosna. W Krakowie szukamy ponad 270 wolontariuszy. To zarówno wolontariuszki pracujące z dziećmi, jak i koordynatorzy i osoby wspierające Akademię w pionach specjalistycznych czy koordynatorzy w szkołach.
7: Nazywam się Natalia Kuś i wolontariuszką jestem od 2 lat. Moja przygoda z Akademią Przyszłości zaczęła się od tego, że kiedyś zapisałam się do newslettera Szlachetnej Paczki, czyli pokrewnej akcji, i dostałam po przeprowadzce do Krakowa maila z przedstawieniem ogólnie, czym jest Akademia Przyszłości, czym się zajmują i że to jest taki wolontariat, który właśnie jest bliski mojemu sercu, bo opiera się na pracy z dzieckiem, a ja pracować z dziećmi uwielbiam. Zaczęłam trochę czytać więcej, edukować się na temat Akademii Przyszłości i okazało się, że w sumie to mogę spróbować.
1: Ale skoro lubisz pracę z dziećmi, to studiujesz pedagogikę?
7: Studiuję logopedię, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że nie trzeba studiować żadnego kierunku pedagogicznego, ani nie mieć doświadczenia w pracy z dziećmi, żeby móc zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości.
8: I w tym miejscu muszę postawić przecinek, ale do rozmowy z wolontariuszami Akademii Przyszłości jeszcze w tym programie powrócimy. Tymczasem ja na chwilę znikam, bo najwyższy czas na przerwę.
3: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
8: Podczas wojny przeprowadzano tam eksperymenty medyczne, a za komuny działał tam szpital psychiatryczny. Naznaczony tragiczną historią pałac w Rajsku przez lata popadał w ruinę. Od dekady jednak jest stopniowo odnawiany. Docelowo ma on stać się miejscem pracy artystów, a w popularyzacji tego miejsca w nowej odsłonie ma pomóc projekt z udziałem 85 krakowskich aktorów.
4: Krakowianie z pasją.
9: Cześć, z tej strony Arek Pawlik. Na co dzień spotkacie mnie w Szalik Studio. Tutaj urzęduję, tutaj działam. Projekt 85 okien, którego efektem ma być wystawa właśnie Aktor z okienka, czyli sztuka trwająca ułamek sekundy. Jest to projekt, którego celem jest wypromowanie pałacu w Rajsku, który jest właśnie w, że tak powiem, renowacji. Tam będzie przywrócony styl, który był w 1937 roku, czyli jeszcze przed II wojną światową. Właściciele chcą, by było to miejsce, w którym będzie się odbywała sztuka wysoka. Będą koncerty na przykład na pianinie, będą wystawy, będą spektakle teatralne i wszystko, co związane z wysoką kulturą, gdzie ludzie nie tylko z Małopolski, twórcy nawet z Polski, będą mogli siebie pokazywać i swoją twórczość. Dlatego też stwierdziliśmy, że super będzie zrobione nietypowej promocji temu miejscu poprzez interdyscyplinarny projekt łączący cztery obszary, którym jest architektura, historia lokalna, teatr i fotografia.
1: I pomóc tym mają krakowscy aktorzy.
9: Zgadza się. Do współpracy chcemy zaprosić 85 krakowskich aktorów z różnych teatrów, ponieważ zależy nam na tym, żeby pokazać, że przy tym projekcie łączą się aktorzy z różnych krakowskich teatrów.
1: Jak ten projekt miałby być realizowany? W jaki sposób aktorzy mieliby się przyczynić do przypomnienia świetności tego miejsca? Bo rozumiem, że o to głównie chodzi.
9: Pałac ma kilka wieków swojej historii. I robiąc kwerendy i zbierając informacje historyczne o pałacu, zauważyliśmy, że jest mnóstwo ciekawych postaci, które przewinęły się przez ten pałac, mniej lub bardziej udokumentowane. I każdy aktor wcieli się w jedną z postaci, która w jakiś konkretny sposób będzie patrzeć przez to jedno z okien, które będzie przypisane, i szukać odpowiedniej osoby, której wtedy mogła szukać, patrzeć na jakieś zdarzenie, czegoś wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Każda będzie w jakiś inny sposób i na coś innego w innym czasie historycznym patrzeć i szukać. I to jest kwintesencja tego projektu.
1: Jak konkretnie sobie wyobrażacie, jak będzie wyglądać realizacja tego projektu?
10: Aleksander Szaforostow, reżyser i operator filmowy, fotograf. Każdy z aktorów, którzy wezmą udział w projekcie, staną w każdym osobnym oknem. Połączeni wszyscy podobną kompozycją, a jednocześnie tworząc zupełnie każdy inny swój klimat tego portretu, inną mini historię, emocje, które oni przedstawiają, i w ten sposób będą robione zdjęcia do każdej tej scenki, tworząc jedną wielką wystawę fotograficzną, która promuje, jak mówiliśmy, historię tego pałacu, ale też część kulturowa ogólnie Krakowa i Małopolski, i ci aktorzy też właśnie są tą twarzą i ambasadorami tej właśnie całej esencji sztuki artystycznej regionu.
1: Ale skoro emocje, to potrzebny jest scenariusz, więc do czego chcielibyście się odwołać? Czy jakiś scenariusz już powstał?
9: Za scenariusz odpowiadam ja osobiście. Jest on inny niż te, które do tej pory pisaliśmy, ponieważ na początku rozpisałem 85 okien. Do tego po kwerendach, po różnym czytaniu historii, które nadal pogłębiam oczywiście na temat tego miejsca, bo to cały czas się dzieje. Wybrałem sobie kilkadziesiąt różnych historii, no powiedzmy około 100 historii, które dokładnie opisałem, że jest to taka postać, taką emocję ma pokazywać i taka jest historia związana z tą postacią, która potem będzie już do czytania na wystawie pod tytułem właśnie Aktor z okienka.
1: Ale jak sobie wyobrażacie tak dużą realizację, bo to w końcu 85 aktorów?
10: Tutaj już też dla nas pewne wyzwanie lubimy, mamy wielkie ambicje. Zorganizowanie tego wszystkiego, zaproponowanie każdemu aktorowi wyjątkowej roli, którą ma spełnić, wypracowanie też i wyciągnięcie tej milisekundy z aktora, tej reakcji, którą ma zagrać. Wiadomo, że to nie jest tak, że jak konwer, że aktor podchodzi i robimy zdjęcia. To jest w pewnym sensie taka reżyseria już przed wykonaniem tej fotografii i wyciągnięcia tego właśnie momentu, czasu, przestrzeni, którą z pewnego czasu performansu. Mówimy tak, że aktor jakby zagrywa przed tym aparatem rolę i my próbujemy złapać ten właśnie ułamek sekundy, który będzie najbardziej odpowiadał tematowi projektu i przekazywał najbardziej te najlepsze emocje i reakcje, które jest właśnie best of the best, powiedzmy, w tym.
1: Czyli pokażę tą iskierkę tego miejsca. Jakie są te najważniejsze okresy właśnie w historii Pałacu w Rajsku?
9: Tak naprawdę tutaj historia zaczyna się od 1600 któregoś tam, powiedzmy, roku, no bo to nie jest dokładnie udokumentowane, to raczej mówimy o legendach. Są na przykład bardzo fajny okres, kiedy pałac, no, zwany właśnie Pałacem Sfilingów, który przyjęli w 1750 na przykład roku, bardzo dużo tam ciekawych rzeczy, przebudów w ogóle tego pałacu było, gości, którzy się tam zagranicznych pojawiało. Potem z kolei w wyniku działania historii różnych perypetii życiowych pałac został przejęty przez ówczesnych żołnierzy niemieckich, którzy tam zbudowali Instytut Medycyny Auschwitz. To też jest taki smutny bardzo okres tego miejsca oczywiście, aczkolwiek bardzo ważny z punktu widzenia historii na przykład całej ziemi oświęcimskiej. Na przykład tam miał przez pewien czas swój gabinet dr Mengele, który też robił tam różnego rodzaju badania niesławne. Potem z kolei ważnym też okresem dla współczesnej historii jest zakład, który tam był, zakład opieki psychiatrycznej, tak, w Polsce Ludowej, czy jeszcze w PRL-u. I tutaj jest na przykład ważny okres, ponieważ często były osoby, które tam to pracowały, to były babcie, no najczęściej babcie, ale też dziadkowie, którzy pracowali dosłownie w tym miejscu. Czyli tę historię możemy dosłownie zebrać od wnucząc tych osób, to jest dla nas szalenie, szalenie istotne, tworząc portrety osób z tego akurat okresu.
1: Ale to strasznie smutne okresy historii tego miejsca jednak.
9: Są smutne, ale są prawdziwe i nawiązują do tego, co tam się faktycznie działo, jak rezonuje to z tym, czym ten pałac ma być teraz. Czyli ma być miejscem, w którym artyści w ambicjach właścicieli nawet światowej klasy mieliby przyjechać i tworzyć na zgliszczach czegoś, co było smutne, przykre, ponure, brutalne w pewnym rodzaju wycinku historii, tworzyć coś, co jest piękne, co może tworzyć w ludziach natchnienie do robienia czegoś więcej. Ma być miejscem, takim salonem, gdzie ludzie mogą się spotykać. O, to jest bardzo dobre porównanie. To, co tutaj ja robię w Szalik Studio na Podgórzu. Chcę, żeby aktorzy tutaj, twórcy, artyści spotykali się, wymieniali projektami. To tam coś takiego ma się stać, ale na dużo większą skalę. I to jest coś, co mnie urzekło właśnie w tym pomyśle, że budować coś w miejscu, które ma miejscami faktycznie ponurą, smutną historię, coś, co ma być miejscem, do którego będą artyści, twórcy tłumnie przybywać, żeby zobaczyć to piękno, które ktoś stworzył i ma chęć, żeby tam je właśnie pokazać.
1: Czyli drugie życie tego miejsca.
9: Drugie, lepsze życie.
1: A jak natrafiliście na to miejsce?
9: To jest bardzo fajna historia i to jakby pokazuje, bardzo rezonuje z moim sposobem nawiązywania kontaktu z nieznajomymi ludźmi. Dlatego, że robiliśmy film pod tytułem Podejrzenie w reżyserii Bartka Hermana, naszego kolegi. I to był nasz debiut jako producenta na profesjonalnej kliszy, czyli taśmie filmowej, z przeznaczeniem na festiwale ogólnoświatowe. No i realizując ten film, chcieliśmy załatwić jakieś akcesoria militarne, które by tam do scenografii posłużyły. Ja wygooglowałem sobie, patrzę, o, jest taki pan, który ma prywatne muzeum techniki wojskowej w Rajsku. Wziąłem telefon, dzwonię, dzień dobry, pogadaliśmy, jakbyśmy się znali, nie wiem, lata. Dostarczył nam nie tylko sprzęt, samochód wojskowy i cały czas był na planie filmowym z nami, że po prostu tak to się wszystko zaczęło, że byliśmy tak wdzięczni za tą dobrość, którą nam okazał, to serce i to zaufanie przede wszystkim w produkcję, że potem zdecydowaliśmy się w ramach podziękowania w ogóle nagrać mu podcast o całym tym jego pałacu, o jego osobie w ogóle, która jest fenomenalnie też dla mnie ciekawa. No i tak to się zaczęło, że od słowa do słowa, od słowa do słowa i tak już będzie już trzeci projekt, który będziemy robić, no bo we wrześniu też kręcimy tam film krótkometrażowy na festiwal 48 godzin.
1: A co was urzekło w tym miejscu, kiedy byliście tam po raz pierwszy i robiliście wizję właśnie tej lokacji?
9: Przede wszystkim mnie urzekł sam pomysł, że człowiek postanowił nie dać zawalić się temu pałacowi, tylko faktycznie na wzór pałacy, które są na przykład na Śląsku, postanowił je uratować, założyć fundację, która właśnie celem jest wybudowanie takiego miejsca, przywrócenie takiego miejsca społeczności, o którym już przed chwilą rozmawiałem. I dla mnie ta wizja w połączeniu z tymi cegłami, bo ja widziałem ten pałac, kiedy był bez elewacji, bez wszystkiego, co było wcześniej, bo po prostu były skute mury, cegła z jednej i z drugiej strony, od zewnątrz i od wewnątrz, i powiedziałem, lubię takie odważne projekty, lubię takie ambitne myśli, zróbmy z tego miejsca naprawdę coś, co będzie przyciągało największych tego świata twórców i artystów. I to, ta myśl w połączeniu z tym widokiem mnie właśnie urzekła.
10: Moje pierwsze wrażenia w tym miejscu, że od razu jest dosyć inspirujące, nawet jako miejsce takie wyglądające jako urbex, który trzeba powrócić do swojej pięknej przyszłości.
1: Miejsce, które się eksploruje.
10: Zdecydowanie po prostu oglądanie tego i spacer w tym miejscu już bez całej tej elewacji i początku pracy renowacyjnej było ciekawe pod takim względem, że są różne detale z różnych epok.
1: Bo jak to miejsce teraz wygląda?
9: No na ten moment nie mamy tam w ogóle elewacji i nie mamy w środku jeszcze nic wykończone. Czyli po prostu, tak jak mówiłem, cegły od zewnątrz, cegły od wewnątrz, same gołe mury. Teraz jest proces właśnie wstawiania tych okien, co jest bardzo ważne. Właśnie to się teraz będzie odbywało na jesieni. Okna są oczywiście zrobione tak, jak były historycznie zrobione. Wszystko jest zgodne. Nadmosiężne klamki będą i okucia. No i potem zaczniemy robić elewację i potem środek.
10: Chcemy zaangażować aktorów teatrów krakowskich i w ogóle małopolskich, którzy w przeciągu swojej kariery zostawili ślad w historii kulturalnej, artystycznej całego regionu.
2: A intensywne poszukiwania artystów już trwają.
3: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Wracamy do rozmowy z wolontariuszami Akademii Przyszłości. Ich zdaniem pomaganie jest doświadczeniem, na którym zyskują obie strony. A przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
4: Krakowianie z pasją.
11: Nazywam się Jakub Milczarek i wolontariuszem jestem od 2021 roku. Mnie zainspirowało delikatnie to, że w życiu nie miałem zbyt lekko, więc troszeczkę skręciłem właśnie w złe strony i stwierdziłem, że skoro... A jednak koniec końców mi się udało. Więc stwierdziłem, że skoro mogę fajnym przykładem właśnie pokazać dzieciom, że słuchaj, wcale to nie musi tak ciemno wyglądać, tak? Można tam skręcić, trochę porozmawiać i osiągnąć swoje marzenia, bądź też spełnić jakieś cele, to czemu nie? I spróbowałem. Spotykałem się z moją podopieczną przez 2 lata. Bardzo fajny czas. Dokładnie.
1: Ale jaki problem miała twoja podopieczna? Czy to była kwestia pewności siebie, czy może jakichś problemów rówieśniczych, a może problemów po prostu z jakimś przedmiotem i wiarą we własne możliwości?
11: Jeśli chodzi o problemy, jakie miała moja podopieczna, to zaczynając od braku właśnie pewności siebie, gdzie no, było to bardzo widoczne z tego powodu, ponieważ miała też bardzo duże problemy rówieśnicze w klasie, była tak zwanym kozłem ofiarnym, więc na pewno nie było dla niej miła. Miała też bardzo duże problemy z matematyki. Na początku na spotkaniach określiliśmy plan właśnie działania, tak? Chociaż to było trzecie bądź też czwarte spotkanie, bo przez pierwsze trzy spotkania tak naprawdę musieliśmy przebić się przez taki mur nieśmiałości, tak? Żeby tam właśnie w ogóle mógł porozmawiać z tą dziewczynką. Udało się w końcu, fajnie zapaliśmy kontakt, bardzo mnie właśnie polubiła, co mnie bardzo cieszyło. Wtedy mogliśmy przejść do konkretnej rzeczowej pracy. Akademia pomaga w idei mądrej pomocy, tak? Czyli jakby dajemy instrukcje, ale nie dajemy rozwiązań. Czyli stawiamy w teoretycznych właśnie jakby sytuacjach podopiecznego, żeby potem, jak to się naprawdę wydarzy w życiu, no to żeby mogło sobie poradzić. Więc ja bardzo lubię ten sposób, bardzo, bardzo jest skuteczny. Moja podopieczna osiągnęła bardzo duży sukces, ponieważ po tych właśnie dwóch latach z tego właśnie kozła ofiarnego stała się najbardziej lubianą dziewczynką w klasie. Więc to jest akurat bardzo duży sukces. Z matematyką też koniec końców dała sobie radę, jednak mieliśmy tam właśnie parę problemów, tam musiałem właśnie porozmawiać to z panią od matematyki, żebyśmy tam troszeczkę właśnie dowiedział się na przykład, z czego mogę ją uczyć, żebyśmy tam mogli razem zdać, tak? To był ten temat. No i właśnie mam wrażenie, że przez to, że zaakceptowała ją grupa, to ta pewność siebie u niej bardzo wzrosła i stała się taką małą gwiazdeczką, co akurat jest bardzo, bardzo właśnie miłe i radosne.
1: Czyli pewność siebie i akceptacja wśród rówieśników przełożyła się właśnie na te sukcesy w nauce?
11: Wydaje mi się, że tak, bo jednak w otoczeniu dzieci, przynajmniej z mojego jakby punktu patrzenia, widzę, że na dzieci bardzo oddziałuje właśnie otoczenie i dzieci są bardzo brutalne względem siebie, tak uważam. Tam, czy na przykład wykluczenie społeczne jest bardzo bardziej odczuwalne niż u dorosłych. No, dzieci nie mają lekko, tak? Też jakby poznają świat, nie do końca wiedzą, jak co wygląda, więc potrzebują dobrego wzorca, że po prostu ktoś im ten świat pokazał, tak? I przy okazji był takim dla nich przyjacielem, bo mam wrażenie przez social media właśnie i przez internet, który obecnie jest troszeczkę inny nawet niż kiedyś, przepełniony właśnie czy to jakimiś reklamami, czy innymi rzeczami, żeby tylko sprzedawać różne produkty, to dzieci są też bardzo jakby zmieszane w tym wszystkim i no potrzebują takiego przyjaciela, który im powie, no słuchaj, damy radę, nie? Będzie super, będzie fajnie, tutaj chodź, ci pomogę. Bo tak naprawdę jak spojrzeć na problemy dzieci, to one wcale nie różnią się od tych, które my mamy jako osoby dorosłe, tylko po prostu są w dużo mniejszej skali. I dzieci po prostu no nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić, no bo nie mają prawa wiedzieć, prawda? Muszą się wszystkiego nauczyć same.
1: Na drodze doświadczenia, to w takim razie w jaki sposób osiągnęliście wspólnie ten sukces? Od czego zaczęliście? Bo rozumiem, był plan działania, no ale kiedy zaczęliście odnotowywać te pierwsze sukcesy i jak je osiągnęliście?
11: Po pół roku było widać takie właśnie delikatne przełamanie. Wtedy właśnie też moja podopieczna zaczęła wychodzić do ludzi, tak? Zaczęła tam właśnie rozmawiać. Niektórych konfliktów też nie zaczęła rozwiązywać przemocą, tak? Bo też ktoś jest właśnie jakby, na niego oddziałuje przemoc, to on też w pewnym czasie zaczyna oddziaływać przemocą, tak?
1: A tak jest najlepszą formą obrony, ale to ja nie wiem, czy to jest dobre powiedzenie.
11: To prawda, więc długo właśnie pracowaliśmy nad tym, żeby to się zmieniło i właśnie po pół roku się udało, tak? Moja podopieczna ma bardzo duże marzenie, bo wątpię, że jeszcze je spełnia, ma obecnie 12 lat, ale chce zostać weterynarką. I rozpisaliśmy sobie dokładnie plan, no bo to nie jest nieosiągalny plan, tak? Założyliśmy sobie trzy główne właśnie jakby cele, czyli po prostu ukończenie szkoły z odpowiednimi kwalifikacjami, żeby zdobyć kolejną szkołę i żeby potem pójść na studia. No dobra, tylko to są bardzo duże cele, prawda? Więc rozbiliśmy je na małe kroki i doszliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy obecnie, bo nawet jak dorośli widzą bardzo duże rzeczy, to no, nie chce im się tego łapać. A jak na przykład widzą, że tak kroczek po kroczku mogą sobie powoli dochodzić do tego, chociaż do części tego właśnie, co by chcieli, to są bardziej zmotywowani. I wydaje mi się, że ta motywacja właśnie zawarunkowała na tym, że dziewczynka też zaczęła wierzyć w siebie, tak? No bo jak osiągała sukcesy, mniejsze bądź też większe, to w końcu zaczęła w siebie permanentnie wierzyć.
1: A jak to wyglądało w twoim przypadku? W jaki sposób nawiązałaś nić porozumienia ze swoim podopiecznym?
7: Moją podopieczną była dziewczynka, która obecnie ma 12 lat i zaczynałyśmy współpracę, gdy tych lat miała 10. I miałyśmy bardzo ciężkie początki, bo moja podopieczna zmieniała szkołę, nie miała też za łatwo, jeśli chodzi o naukę, bo to nie była prymuska, raczej zdobywanie wiedzy przychodziło jej z trudnością. I w poprzedniej szkole nie miała również za wielu przyjaciół, miała też problemy z nauczycielami, więc budowanie tej nici zaufania było wyjątkowo trudne, bo każdy jeden błąd mógł ją, że tak powiem, zburzyć, ale zaczynałyśmy od rozmów, od różnych zadań, które sprawiałyby jej frajdę, bo moja podopieczna była małą artystką i bardzo dużo radości sprawiało jej wykonywanie zadań plastycznych, więc w zasadzie wszystkie takie rzeczy, które robiliśmy, opieraliśmy właśnie na malowaniu, na wyklejaniu, na tworzeniu i myślę, że to, że mimo wszystko gdzieś tam w tej naszej relacji było trochę luzu, że nie stałam nad nią sztywno, że nie mówiłam jej konkretnie, co ma zrobić, tylko zostawiałam jej taką swobodność w tym, to też przyniosło super rezultaty. I my skupiałyśmy się raczej na takich drobniejszych sukcesach, które swoją drogą w akademii też są strasznie ważne. I pamiętam, że jednym z lepszych sukcesów, które moja podopieczna osiągnęła, było to, że ona sama przyszła i powiedziała: zrobiłam dobrze to i to, możemy to wpisać w nasz indeks. Czyli w takie miejsce, gdzie te wszystkie sukcesy nasze skrupulatnie zapisujemy. A do tej pory miała z tym trudność i raczej trzeba było jej pomóc tego poszukać.
1: I planujesz dalej się spotykać raz w tygodniu w szkole, tak? Bo tak to wygląda.
7: Aktualnie zakończyliśmy z moją podopieczną współpracę, bo jest już nastolatką, już ma trochę inne priorytety i wyrosła na naprawdę wspaniałą dziewczynę, bardzo pewną siebie, która ma swoje cele i jest świadoma tego, jak je osiągnąć. Myślę, że wrócę do akademii w swoim czasie, do nowego podopiecznego, ale na razie, że tak powiem, muszę zabliźnić trochę tą ranę, która zostawiła rozstanie z moją pierwszą podopieczną, bo to jednak jest moje pierwsze dziecko i będę je wspominać najlepiej.
1: No dobrze, ale pamiętacie to wasze pierwsze spotkanie z podopiecznym? Jak ono wyglądało?
7: Moje pierwsze spotkanie, pamiętam, było w takiej malutkiej bibliotece, bo szkoła też dopiero się wdrażała w Akademię Przyszłości, nie było za bardzo miejsca na spotkania i pamiętam, że i ja byłam zestresowana i moja podopieczna również i to był również mój taki pierwszy raz styczności z tak dużym dzieckiem, bo jednak 10 lat to już jest bardzo, bardzo taki mały, dorosły człowiek i my przede wszystkim rozmawiałyśmy, zadawałyśmy sobie nawzajem pytania, żeby gdzieś tam się nawzajem poznać. Wypełniałyśmy razem takie rzeczy w akademii, które są przydatne w procesie, na przykład rysunek marzenia i dzięki temu po zakończeniu na przykład roku szkolnego mogłyśmy zobaczyć, czy coś do tego marzenia nas przybliżyło. No i wykonywałyśmy zadania plastyczne, dzięki czemu moja podopieczna poczuła, że faktycznie jej potrzeby też są zaopiekowane i może się wykazać w tym, w czym jest dobra.
1: No właśnie, czy wy jakoś tutaj przez Stowarzyszenie Wiosna jesteście przygotowywani do podjęcia się takiego wyzwania, jakim jest właśnie prowadzenie takich zajęć wspierających młodą istotę, tutaj dziecko, które, prawda, zaraz wejdzie w lata nastoletnie, czyli też ma już swój charakterek.
11: Tak, mamy bardzo duże właśnie wsparcie KWAP-ów, czyli Międzymiękortorów Wolontariatu Akademii Przyszłości. Możemy do nich przyjść z każdym pytaniem. To jest taka jakby pierwsza linia frontu, że tak to właśnie powiedzmy. Jeśli mamy cięższy przypadek, to zawsze mamy opcję cięższy pod tym względem, że mamy odpowiednie kwalifikacje, żeby sobie poradzić z tym dzieckiem, to mamy wsparcie psychologiczne w akademii, w której możemy właśnie zadzwonić, jak i również pedagogiczne. Tam jest taki telefon, na który można wykonać z takimi pytaniami, żeby sobie z tym poradzić. I oczywiście są jeszcze szkolenia wdrożeniowe, tak jak i również szkolenia takie okresowe co jakiś czas, które pomagają nam zdobywać odpowiednie kompetencje.
1: A co wam dała Akademia Przyszłości?
7: Mi przede wszystkim Akademia Przyszłości dała lepszą organizację czasu, bo ja na ogół jestem dosyć roztrzepana, a tutaj mimo wszystko trzeba było konsekwentnie podejść do sprawy i powiedzieć: dobrze, widujemy się raz w tygodniu, do tego spotkania ja też się musiałam bardzo przygotować i to było bardzo pomocne i dała mi też taką wiarę w swoje możliwości jako nauczyciela, bo widziałam ze spotkania na spotkanie, że moja podopieczna faktycznie rozkwita, nabywa nowe doświadczenia i sobie pomyślałam: kurczę, chyba się do tego nadaje, bo faktycznie są efekty.
1: A czy to jest też dla ciebie wartościowe pod kątem zawodu, jaki wybrałaś, czyli logopedii?
7: Myślę, że tak. Każde doświadczenie w pracy z dzieckiem jest dla mnie bardzo cenne, a akademia przybliżyła mnie do tego tematu jeszcze bardziej i dała mi taką praktykę, której raczej już nigdzie indziej nie nabędę.
12: A ty? Odrobiłeś jakąś lekcję z Akademii Przyszłości?
11: Ja powiem, że dzięki Akademii Przyszłości zyskałem coś, co myślałem, że straciłem. Taki właśnie błysk wokół, który miałem jako dziecko. Kiedy po raz pierwszy właśnie spotykałem się z moją podopieczną, to mówię, no dobra, wtedy miałem 22 lata, tak? No to mówię, dobra, przecież nie jestem aż taki stary, nie? I spotykałem się właśnie z moją podopieczną wtedy i sobie zdałem sprawę, że jednak jestem trochę stary. Nie umiałem się odnaleźć właśnie w rozmowie z tą dziewczynką i mówię, wow, trochę jednak tego dzieciństwa mi ubyło. I tak słuchając właśnie, przez co przechodzi ta dziewczynka, tak? Właśnie jakie ma problemy, jakie ma życie, też mogłem w sobie pobudzić wspomnienia tego, jak to było u mnie. No nie powiem, że to było bardzo, bardzo właśnie cenne doświadczenie, bo naprawdę można powiedzieć, że zyskałem taki właśnie blask i coś takiego, co się traci, jak jest się już dorosłym, nie? Więc bardzo mnie to cieszy.
12: Czyli to jest sytuacja win-win dla obu stron.
7: Tak, oczywiście, bo i dorosły uczy się wielu rzeczy, których nie nauczy się w codziennym życiu, bo nie nauczy nas tego praca w biurze, spotkania z dorosłymi znajomymi, czy obowiązki, a dziecko uczy się tego, czego nie nabędzie od rówieśników, nie nabędzie tego od rodziców i nie nabędzie tego od nauczycieli, bo my nie spełniamy żadnej z tych funkcji, tylko jako wolontariusze po prostu wkraczamy z inną energią, z innym zadaniem i robimy swoje.
12: Ale to może nawet lepiej, że nie spełniacie żadnej z tych funkcji, ponieważ dziecko też nie czuje takiego może dystansu.
11: Tak, to jest bardzo ważne. Dobrze, że pani poruszyła ten temat, ponieważ to jest bardzo ważne przy spotkaniach z dzieckiem, bo my jesteśmy bardziej jego przyjacielem, mentorem, drogowskazem, a nie jesteśmy kolejnym dorosłym, który pojawia się w jego życiu i mówi, tego nie możesz, tego nie wolno, nie rób tak, tylko właśnie jesteśmy tak obok, bo dzieci są dziećmi i nieważne jak szczerymi i dobrymi byłyby osobami, to o wszystkim dorosłym nie powiedzą.
12: A czy tutaj współpracując z waszymi podopiecznymi, wy zaczęliście tak czulej na siebie patrzeć i oceniać swoje różne działania w przeszłości?
7: Myślę, że tak, nawet mi się trochę łezka w oku kręci, bo ja patrząc na moją podopieczną miałam w głowie, że kurczę, brakowało mi kogoś takiego, kto właśnie stanie obok, powie mi, robisz to dobrze i że to, co się robi, nie zawsze... Nawet nie zawsze musi przynieść skutek. Ważne, że się ktoś tego podejmie, że się spróbuje i to jest super, mieć właśnie człowieka, który podbuduje tą pewność siebie, wiarę w swoje możliwości i niekoniecznie będzie oceniać.
11: To jest prawda, bo nie dość, że właśnie pomagamy dziecku zyskiwać kolejną właśnie pewność siebie. Na przykład w moim przypadku wyglądało to tak, że ja też tą pewność siebie zdobywałem, bo to prawda, ten podopieczny potem staje się takim małym fanem, który po prostu bardzo jest w nas zapatrzony i nam bardzo dopinguje, przez co jesteśmy bardzo zmotywowani, żeby też chodzić na te spotkania, żeby wymyślać coś nowego. To jest perpetuum mobile, takie napędzające się bardzo, bardzo właśnie fajne. Tak, właśnie dużo właśnie wzrosła moja pewność siebie dzięki temu, dlatego, że w Akademii mamy coś takiego, że bardzo uczymy się właśnie patrzeć na sukcesy, tak? Porażką jest tylko niepodjęcie próby.
12: A dołączyć do akcji może każdy. Więcej na stronie Akademii Przyszłości.
3: Update Radia Kiss FM Kraków.
13: Tylko w towarzystwie oczywiście.
14: Oczywiście i tylko na imprezach.
13: Tak jest.
14: Więc pijący?
13: Tylko w towarzystwie na imprezach.
14: to zdrowo zależy, jak często jesteś w tym towarzystwie i na imprezach.
13: No właśnie.
14: Ulubiona szama?
13: Nie, no dobra, nie będę zmyślał, no pizza.
14: Ulubiona płyta?
13: Oj, nie wiem.
14: Ciężko wybrać jedną, co?
13: Nie powiem ci ulubionego, ale mogę ci powiedzieć fajny, którego ostatnio słuchałem.
14: No.
13: Imigrant Fimi Guerrero.
14: Okej. Więc w takim razie ulubiony film?
13: No to ta sama kwestia, nie powiem ci jednego.
14: Wiesz, możesz powiedzieć ten, do którego nawiązuję.
13: Ostatnio byłem na fajnym filmie Zaproszenie Olivii Wilde, mega spoko.
14: Dlaczego hip-hop?
13: Bo zawsze dużo słuchałem hip-hopu. Potem sobie troszkę eksperymentowałem z tą muzyką. To jak ona wyglądała kiedyś, bo była kompletnie inna niż teraz. Ale jakoś tak krok po kroczku zbliżałem się coraz bardziej do tego hip-hopu i chyba w nim się czuję obecnie najbardziej komfortowo. Dlatego sobie wokół niego krążę.
14: Masz taki pierwszy impuls, po którym poczułeś, że ta muzyka najbardziej do ciebie trafia?
13: No tak szybkim strzałem dwa fajne momenty miałem. Raz jak nagrałem pierwszy traczek, co go tam sobie na SoundClouda wrzuciłem z kolegą, to strasznie mi się nie podobało, jak ja brzmiałem, bo wtedy to jakieś takie pierwsze styczności ze słuchaniem siebie, ale potem oddałem to komuś na jakimś Fiverrze, żeby mi to zmiksował i wyszło naprawdę spoko. I pomyślałem sobie, że kurczę, w sumie nieźle. A potem, tak w sumie to nie było jeszcze tak dawno temu, jak jeszcze z półtora roku temu robiłem takie bardziej popowe, alt-popowe demówki po polsku, to w pewnym momencie nagrałem taką jedną bardziej rapową. I właśnie zwrotki były śpiewane, a refren był rapowany, tak trochę... taki trochę nieoczywisty zabieg i potem jak z ziomkiem zrobiliśmy podkład, to naprawdę mi to wpadło w ucho. A potem też jakoś tak stopniowo przechodziłem po prostu coraz więcej w nawijkę. Też jakoś oswajałem ze swoim głosem i tak dalej.
14: A takie jakieś wydarzenie, jakaś płyta, nie wiem, może jakiś koncert, coś było takiego w twoim życiu, że to usłyszałeś, to zobaczyłeś i dobra, zarapuję sobie.
13: Może Stormzy na Openerze, jak przyjechał na zastępstwo, nie pamiętam za kogo.
14: Za A$AP Rockiego, bo tak, go powinęli
13: tak,
14: go wtedy.
13: Tak, dokładnie. I on przyjechał dosłownie kilka godzin przed koncertem, go głosili, on przyjechał i po prostu no tak pozamiatał, że miałem takie, kurde, no fajnie, fajnie.
14: I czyli głównie... Podobał ci się jego performance, czy głównie to, jakie miał numery i to jak składał, jak dynamiczny
13: to,
14: rap?
13: To i to. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że on się w tak jednak trudnych warunkach tak dobrze odnajdzie, bo ani nie przyszło mega dużo osób, tak jakby przyszło na A$AP-a. Ani też go nie słuchałem tak dużo jak A$AP-a, ale po prostu momentalnie jak się pojawił na scenie, to po prostu wiedziałeś, że przyjechał Stormzy i że no jakby to już jest sprawa oczywista. On po prostu tutaj przyszedł zrobić dobre show.
14: Gnój. Tak, możemy, gnój możemy powiedzieć, ale już nie, bo Kamil będzie musiał pikać.
13: Nie. No, sorry, że tak nie podam ci może jakiegoś takiego jednego wydarzenia, po którym miałem jakąś eurekę. Niestety tak to u mnie nie wyglądało. Bardziej to się małymi kroczkami po prostu zbliżałem cały czas do tego hip-hopu. No, ale ten koncert był super.
14: A to wtedy pojechałeś na A$AP-a, wtedy na tego openera, czy pojechałeś na jakiś inny zespół, czy po prostu pojechałeś na openera? Ja tak na przykład mam, że dla mnie to przez kilka lat to były fajne wakacje. W ogóle mnie line-up nie obchodził. Jechałem sobie tydzień też nad morze, cztery dni tam.
13: Też. Nie pojechałbym nigdy, jakby był słaby line-up. A$AP był na pewno jedną z głównych atrakcji, na którą czekałem. Ale też znowu nie pamiętam reszty line-upu, ale zawsze się znajdzie, nie wiem, z 10 super artystów, na których chętnie pójdę.
14: A i tak się nie zdąży na każdego, na którego by się chciało. Co jest jeszcze z takich podstawowych pytań o hip-hopie? Kojarzysz może? Jestem ciekaw, jak bardzo jesteś intu, że właśnie, bo wiesz, że to są takie memiczne pytania, dlaczego hip-hop, skąd pomysł na okładkę, skąd ksywka, o!
13: A, ksywka. to powiem szybko ksywkę i potem śmieszną anegdotkę. Ksywka stąd, że to nie było też znowu coś takiego, że myślałem sobie, o tak, to jest idealne, właśnie mi to wpadło. Nie, chyba 3 dni po prostu siedziałem, miałem takie to nie. I M jest od Max, J jest od drugiego imienia Janusz, po tacie. Pozdrawiam tatę. A Deli jest od nowojorskich Deli. Poprawnie byłoby MJ's Deli, jeśli już, ale MJ Deli jest bardziej dźwięczne, więc... Zostałem z MJ Deli.
14: Tak, łatwiej, no jakbyś miał MJ z Deli, to...
13: No to już tak dobrze już nie wybrzmiewa.
14: Dochodzi ta jedna literka, bo Deli to jest garmażeria, tak? Tak się to tłumaczy na polski najprościej?
13: Chyba tak. Nie jestem do końca pewien. Czekaj, wytłumaczysz, co znaczy garmażeria?
14: Garmażeria, no to są produkty, jak to najłatwiej powiedzieć, Kamilu, podpowiedz. Produkty z... Na przykład masz domową garmażerię, że możesz sobie kupić gotowe produkty, takie jakbyś jadł domowy obiad. Że na przykład pierogi możesz
15: tak,
14: kupić.
15: Tak, trochę tak.
14: Obiad taki po prostu przygotowany.
15: Tak, no to jest po prostu deli od delikatesen i tam po prostu zazwyczaj masz od cholery różnych jakichś street foodowych wariacji. Czy to od kebabów, czy burgery, czy właśnie domowe kanapki. I to wszystko jest bardziej właśnie w takiej no, domowej konwencji, bym powiedział, niż restauracyjnej.
14: Ja wysłuchając twoich wcześniejszych rzeczy, tak mi się skojarzyło, że może MJ jest od Michaela Jacksona, ale to w takim razie nie w złą stronę poszedłem.
15: Tak, tak, manifestowałem sobie, że będziemy na tym samym
14: na tym samym poziomie rozpoznawalności. No słuchaj, jeżeli byśmy mieli przełożyć to, co się dzieje dookoła ciebie i to, co się dzieje dookoła utworu Deli Supreme, to myślę, że niewiele byśmy się pomylili, bo szał jest i ruchy są robione i dzisiaj stuknęła bańka na Spotify, jeśli chodzi o tworzenia. Serdeczne gratulacje.
15: Dziękuję bardzo.
14: Różne są głosy, o tym sobie na pewno też porozmawiamy, ale jest jeden taki, który mnie najbardziej boli, myślę, że możliwe, że ciebie też, że ten tekst jest o niczym, że ta piosenka jest o niczym.
15: A, okej.
14: Okay. Ja myślę, tego, że coś innego. Nie, to może to później poruszymy, zobaczymy, czy trafię też, ale chciałbym, żebyśmy się pobawili teraz w Geniusa. Mam proszę tekst twojej piosenki, więc jakbyś nie pamiętał, to proszę bardzo, przepraszam, że taki wymiętolony, ale
15: pamiętam,
14: sam widziałeś,
15: pamiętam.
14: Że latałem, ale
15: dzięki.
14: Chciałbym, żebyśmy teraz, wiesz, utarli nosa tym wszystkim, którzy piszą takie nieładne rzeczy, że ta piosenka jest o niczym, więc robimy live Rap Genius z MJ Deli o piosence Deli Supreme.
15: Okay, czy ja teraz śpiewam i ty mnie zatrzymujesz?
14: Nie. Myślę, że możemy po prostu przechodzić linijka po linijce w stylu, że

0: furki, mhm. jak się testuje nową furkę i się robi crash test, czyli na przykład furka się rozpędza i ona wjeżdża w ściany i się sprawdza.
1: No, ale
0: czy
1: to
0: ta
1: jest
0: furka może przetrwać?
1: Tak jest, przekładamy to na ciebie, tak. że wychodzisz z utworem i szerzej i czujesz się trochę tak jak crash test dummy.
0: No, czyli że się generalnie eksperymentuje i cały czas staram sobie jakoś wygospodarować swoje miejsce na tym rynku. No i też jakoś ustabilizować swoją stylistykę, z którą też dużo jakoś tam eksperymentowałem i myślę, że dalej będę eksperymentować. No i co, to startupem J. Daly Company, no to jest chyba w miarę oczywiste. Dopiero zaczynam, dlatego startup MJ Daly Company, MJ Daly moja ksywa, Company, że no zakładamy
1: biznes. Firmę.
0: Tak.
1: Z moją muzyką.
0: Tak jest.
1: Tak jak Taco Corp.
0: Tak, dokładnie. Honey Benz on my mind. 100 tysięcy złotych chodzi mi po głowie. Chciałbym zarobić z tego kaskę. Jak chyba każdy muzyk.
1: Normalna sprawa.
0: Normalna sprawa. OKKKKK. Tutaj ta linijka pełni funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną i jest po prostu catchy.
1: I zażarła, jak wszyscy dobrze o tym wiemy.
0: I zażarła całkiem fajnie.
1: A to What You Say, co masz, to jest takie, co ty powiesz na to?
0: Wiesz co?
1: Na te wersy, czy...
0: Powiem tak, ja ten refren zajął mi zdecydowanie najdłużej, bo siedziałem nad nim jakieś bite 2 tygodnie, codziennie w... albo w sypialni, albo w jakiejś tam komórce do nagrywek. I cały czas po prostu nie mogłem go dobrze złożyć, żeby był tak catchy, jak chciałem, żeby był catchy. I to What You Say dodałem po prostu na samym końcu, bo brakowało mi trochę właśnie wypełnionej przestrzeni. Mhm. Sam koniec, plus to się jeszcze rymuje z OK, więc miałem takie, że dobra, to jest spoko klamra kompozycyjna, możemy lecieć dalej.
1: Więc lecimy, zwrotka numer 1.
0: Kręcę bajerę, że robimy stadium tour, fake it till you make it. Że ściemniam po prostu, że ściemniam, że w sensie raz, że ściemniam, a dwa, że pokładam w to jakąś dużą wiarę, że to się może udać. No i to jest też jakoś tam bezpośrednie nawiązanie do tytułu tej piosenki Daly Supreme, bo staram się tu...
1: Tak, tego nie powiedzieliśmy, bo tego chyba nie wszyscy wyłapali, że to jest bezpośrednie nawiązanie do filmu Marty Supreme.
0: Tak, dokładnie. No i tutaj jest po prostu nawiązanie do głównego bohatera, który cały film ściemnia i ściemnia i ściemnia i wchodzi w długi i wszystko mu się też po części przez to sypie. No ale tutaj właśnie bardziej chodzi o to, że by po prostu pokładać
1: i
0: to
1: możemy sobie tak przełożyć
0: wielką wiarę.
1: Stadium Tour na jego, na te Mistrzostwa Świata.
0: Na jego Stadium Tour w Japonii.
1: Czy tak.
0: Co, to się nie do końca tour.
1: Co on tam chciał, nie pamiętam już co on chciał wygrać, bo...
0: On chciał pojechać na Mistrzostwa Świata do Japonii. Tylko, że... Kurde, właśnie nie pamiętam, bo raz, że nie mógł zebrać siana na ten bilet, tak. A dwa, że ta komisja go tak naprawdę nie zaakceptowała, żeby on mógł wziąć udział w tym turnieju, tylko nie pamiętam, dlaczego to
1: chyba
0: się wydarzyło.
1: Chyba przez te jego wybryki podczas meczy, że on tam się tak wściekał, nie
0: możliwe.
1: Wiem, czy nie było czegoś takiego. Ja też
0: możliwe,
1: oglądałem
0: on się
1: przy premierze.
0: On się chyba też pokłócił z prezesem tego całego związku ping-ponga i on też go bardzo nie lubił po tych mistrzostwach, które przegrał. Więc on się domagał rewanżu właśnie z tamtym gostkiem i bardzo zależało mu, żeby oczywiście wystąpić w tych kolejnych mistrzostwach, co się... bez spoilerów.
1: Nie, spokojnie, to myślę, że w dzisiejszych czasach i tak wszyscy wiedzą po 2 tygodnie po, co się dzieje w takich
0: no tak,
1: temat.
0: Ale po co spoilerować, jak ktoś nie obejrzał jeszcze?
1: Okej, to jak obejrzycie film Marty Supreme i odsłuchacie później tę piosenkę, to napiszcie, czy te nawiązania są trafne.
0: Tak jest. Made it bad, now she want me bad, so I'm in her bed. No, zwykły przewózkowy wers, gdzie po prostu się fajnie 3 słowa rymują. Bad, bad, bad. Będę se wspominał o the life I had. No, czyli po prostu walimy w to pełną parą i cały czas się staramy, żeby to pykło, nie?
1: Mhm.
0: Black Thought powiedział, że I'm nice with it. Nie wierzyłem w to for a minute. No to jest chyba najfajniejszy wers. W sensie najfajniejsze backstory ma ten wers, ponieważ ja studiuję w Nowym Jorku i został mi jeszcze rok i miałem z nim warsztaty. W sensie nie do końca warsztaty, co elective po prostu. Czyli taki przedmiot, który ma uważać.

0: I on tam przez większość czasu po prostu opowiadał mega fajne historie z życia wzięte. O tym, jak na przykład, nie wiem, w piwnicy J. Dilly freestylował głosem Busta Rhymesa i po prostu wszyscy byliśmy takie, że wow, jakby to jest najfajniejsza rzecz, jaką słyszałem.
1: Przepraszam, to były twoje wykłady, tak? Rozumiem.
0: W sensie wykładem bym tego nie nazwał. To była raczej bardzo kamera, to były bardzo kameralne zajęcia.
1: No, ale jednak, jak mówisz, że na studiach miałeś zajęcia z Black Dot, a przełożyć to pewnie na jakiekolwiek inne wykłady u nas, to wiesz.
0: Tak, odbiega to troszkę od naszych standardów.
1: Ale to poczekaj, puszczałeś mu jego muzykę, że tak ci powiedział, czy jak to wyglądało?
0: Już mówię. I pod koniec semestru mieliśmy, każdy miał tam zarapować swój numer przed nim.
1: Przed nim i to było na żywo?
0: Tak, na żywo przed nim.
1: Okej. Okay. Normalnie inni na zajęciach też
0: tak,
1: byli.
0: Tak, każdy. Każdy musiał to zrobić. To było częścią zaliczenia.
1: Nice, czyli takie, że trzeba się nauczyć wierszyk i wygłosić. W sensie nie porównuję poziomu, tylko rozumiem, że dla niektórych to może być bardzo stresująca sytuacja. Do tego
0: no, na pewno.
1: Nie każdy ma tą łatwość, że może wyjść i, nie wiem, zapowiedzieć koncert na festiwalu albo zwyczajnie powiedzieć coś, nie wiem, swoim pracownikom w pracy, cokolwiek. Mhm.
0: No, na pewno stresik był też u mnie. No, ale zarapowałem numer. Też się do tego jakoś za długo nie przygotowałem, nie ukrywam. Zarapowałem po prostu numer, ten właśnie, o którym wspominałem, to tam na SoundCloudzie go kiedyś wypuściłem. No, jakby dalej uważam, że ta 16 jest mega spoko.
1: To było po polsku?
0: Tak, to, jest, tak, to było
1: już
0: po polsku.
1: Bez takich, czy było tak dużo wstawek angielskich, czy...
0: Nie, mało. Raczej znakomita większość po polsku i tam się może raz wykopyrtnąłem, język mi się poplątał, ale generalnie dowiozłem tę zwrotę dobrze. No i on do mnie podszedł i zbił mi pionę i miał takie syk.
1: Dał ci uznanie oczami.
0: Dał mi uznanie oczami, aczkolwiek jego oczu nie widziałem, bo on zawsze ma okulary przeciwsłoneczne.
1: Okej. Okay.
0: No ale dobra, miałem wtedy, że takie, no dobra, bardzo mi miło, ale też jakby widzę obecne okoliczności i też jakby traktuję to trochę with a grain of salt, nie? No i potem rok później byłem w barze z kolegą, którego rodzina już od bardzo od zamierzchłych czasów organizuje Newport Folk Festival. To jest taki festiwal, mam nadzieję, że się nie walnę, że to nie był jazz, ale to był folk chyba, tam gdzie Dylan wszedł z gitarą elektryczną i zrobił furorę i wielkie kontrowersje wokół tego były. No i on tam się kręcił właśnie na tym festiwalu i on też był ze mną na tych zajęciach i wpadł na Black Thotha, no bo on oczywiście też mógł się tam kręcić gdzieś na backstage'u z uwagi na tutaj no, jego rodzina to organizuje, więc oczywiście mógł się tam zakręcić. No i zbili piątkę i coś tam pogadali właśnie, że no super byłoby cię zobaczyć jeszcze na tym uniwerku, no bo on też akurat po prostu tam do nas wpadł na jeden semestr. To nie był pierwszy raz, kiedy on tam robił tego elektiva, ale potem zniknął chyba na kolejne dwa. I on powiedział, że no, ja też jakby bardzo mi się to podobało, chętnie bym wpadł, ale tam nie mam czasu, coś tam. I pogadali sobie trochę o tych zajęciach i z tego, co mój kolega mi powiedział, to Black Thought mu powiedział, że that Polish kid was so sick, czy coś w ten deseń. Nie mówię, że tak słowo w słowo powiedział, ale po prostu wspomniał o mnie i mnie skomplementował. No i to jest chyba najfajniejszy komplement, jaki dostałem. Możliwe, że jaki dostanę kiedykolwiek.
1: Nigdy nie mów nigdy, ale jest to wielka rzecz na pewno.
0: Miałem koparę na podłodze przez następne pół godziny.
1: Przeszło ci przez myśl, żeby go zaprosić gdzieś kiedykolwiek na współpracę?
0: Myślę, że jakby się kiedyś udało, to super. Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Bo wtedy to już na pewno będę industry plantem, ale takim industry plantem, że to się w ogóle w głowie nie mieści.
1: Spokojnie, o tym mięsku też sobie porozmawiamy.
0: Ale nie no, oczywiście, że chciałbym z nim coś nagrać kiedyś. No to jest jeden z najlepszych raperów ever. Może kiedyś zapytam.
1: Pozdrów go ode mnie.
0: Pozdrowie.
1: I od całej naszej redakcji. To mi zajmie chwilę, tak? Teraz tu?
0: Ale I Spirit zarobi na ten bilet, nawet jeśli to mi zajmie chwilę. No znowu nawiązanie do Deli Supreme, Marty Supreme, czyli że staram się zarobić na ten bilet i tutaj znowu też nawiązanie, że mieszkam w Nowym Jorku, jestem na emigracji i jednak no, staram się cały czas docierać do polskiej, polskiego słuchacza, więc znowu, że tam zarobię na ten bilet, wrócę do Polski, trafię do naszej społeczności z moim materiałem. East Side, no taki adlib po prostu, no bo znowu w Nowym Jorku jestem. To jest Deli Supreme, Easy Win, jak Billie Jean King, tenisistka, wybitna, po prostu kolejne porównanie, że ściemniam, że wygrywam i że robię to dobrze.
1: Totalnie normalne w rapie, fake it till you make it, tak jak to nawinąłeś.
0: Tak, jestem piękny jak Timothy, znowu Braga, kolejne nawiązanie
1: do filmu.
0: Długie kroki, gdy robię loki, no tutaj żadnej głębi nie ma. Widzę Barry's, po trupach do celu Quo Vadis, idę po to, co moje, jak po pip. No, znowu, czysto przewózkowe linijki z fajnym flow. Zrobię wszystko, żeby wygrać, tak jak bohater Marty Supreme. No i potem wracam do refrenu.
1: Refren mamy.
0: To już było wytłumaczone. Spakowałem już cały mój carry-on, czyli znowu szykuję się do wylotu. Def Jam pisze DM, we should get him on.
1: Tak jest. I to jest moment, w którym ja bym się chciał na pewno zatrzymać. I myślę, że to też jest coś, co ty byś chciał powiedzieć, jak to wyglądało. Jak to wyglądało, że właśnie oni tak powiedzieli, jak tutaj w tej linijce, że damn, we should get him on.
0: Def Jam się do mnie odezwał po trzecim numerze, czyli czy ty też. I gadka była taka, że widzieli, że fajnie nawijam, że jest na to jakiś pomysł. I też było mi wspomniane, że fajnie prowadzę socjale i że po prostu wiem mniej więcej, z czym to się je, żeby jakoś tam siebie rozpromować. No i pogadaliśmy sobie tak wstępnie o tym przez jakąś godzinkę. Oni mi powiedzieli jakieś tam swoje przemyślenia, co sądzą o tej muzie, jakie mają obawy i tak dalej, i tak dalej. No ale to była po prostu luźna gadka. No i wrócili do mnie z ofertą chyba miesiąc później. Byłem, wiadomo, w niebo wzięty. No ale to się też wiązało z tym, że potem zrobiłem sobie półroczną przerwę od wydawania numerów, bo chciałem po prostu dopiąć negocjacje i zależało mi na tym, że jeżeli już zacznę znowu wydawać, to żeby to robić raz a dobrze, już też ze wsparciem. No i finalnie udało nam się w kwietniu dopiąć umowę. No i już na początku czerwca wyszedł pierwszy numer wspólny.
1: Bo to powiedziałeś, że po trzecim numerze. A jakbyś miał podać liczbę numerów, które miałeś wcześniej, nawet nie wypuszczonych, że one były oficjalnie czy na SoundCloudzie, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, to ile by to było? Ile jest tej twojej muzy od, tak jak mi napisałeś na priv, że od 5 lat, to ile mogłoby tego być?
0: No to tak. Jeden numer na SoundCloudzie, dwa numery takie w ogóle jakieś alt-popowe po angielsku, co wydałem z 4 lata temu pod imieniem i nazwiskiem. Dwa numery, które wydaliśmy w zespole, też takim alt-rockowym. Pozdrawiam Olka i Borysa.
1: Pozdrawiamy, tak jest.
0: Więc to mamy 2, 4, 5.
1: Czyli wszystko, co nagrywałeś, to puszczałeś i tak w świat.
0: No nie wszystko. No wiadomo, że i potem, jak już postanowiłem sobie, dobra, przerzucę się na ten polski, no to nasiekałem tych numerów, nie wiem, no. Wiesz, jak mówiąc o stricte demówkach, czyli nieskończonych numerach, no to z parę dziesiąt na pewno zrobiłem. A takich dopiętych to myślę, że max paręnaście. I do Def Jamu, jak poprosili mnie o demówki kolejnych rzeczy, to wysłałem 5 numerów. No więc troszkę się tego nazbierało. Nie wypuszczałem wszystkiego, no wiadomo, że tam nad warsztatem pracowałem. No, kropka.
1: Pytam, bo nie dlatego, że próbujecie jakkolwiek umniejszyć, tylko chciałbym zaznaczyć i chciałbym, żeby też ludzie coś wynieśli z naszej rozmowy w takim stylu, że tak właśnie działa wytwórnia typu Def Jam, czy jakakolwiek inna dzisiaj. Tak. Że ich, jednym z ich głównych zadaniem są takie i funkcje, jakie spełniają osoby typu A&R, mhm. to są osoby, które zajmują się tym, żeby właśnie takiego MJ Deli znaleźć, który ma trzy numery na YouTube, ale widzą w nim potencjał, widzą, że coś może z tym być i będą wiedzieli, jak go poprowadzić. I mhm. tu na tym polega ta główna różnica, że do tych twoich największych zarzutów wobec ciebie, że tu nie było, wiesz, castingu, tu nie było sytuacji w stylu, że tworzymy go od zera, tylko ty już robiłeś muzę.
0: Nie było żadnego castingu. Realia rynku obecnie wyglądają tak, że jeżeli chciałbyś, żeby odezwał się do ciebie majors, to musisz wykonać lwią część pracy sam.
1: Oczywiście.
0: I musisz wiedzieć, jak się promować na socialach, nie stronić od tego. Musi być jakiś tam stały wzrost. Musisz konsekwentnie wydawać muzykę i jeżeli tego się dobrze słucha i też to, jeżeli to dobrze wygląda, bo to jak to wygląda obecnie jest prawie tak samo ważne, jak to brzmi, no to wtedy ktoś przyjdzie do ciebie z ofertą i tak było w moim przypadku.
1: I to jest normalna, naturalna droga, powiedzmy to głośno i jasno.
0: Tak. A co do numeru, który wyszedł teraz i który się odbił szerokim echem, napisałem go, cały ten numer został napisany przeze mnie.
1: Tak, bo zapominamy powiedzieć, że w przypadku Industry Plantów to oni są w zasadzie tylko twarzami. Tak. Że cały, w sensie, wiesz, cały background...
0: Ja się chętnie odniosę do innych definicji tego słowa, bo teraz tym się rzuca na prawo i lewo i no. raz się tym mówi, że jesteś po prostu tam manufactured od zera,
1: nie, bo ludzie
0: a dwa, że po prostu, że też że wkładane są w to jakieś niebotyczne sumy, żeby to tak. poszło viralem. No jest... I ani jedna, ani druga wersja nie jest prawdziwa.
1: Mylone jest... jak ja czytam zdanie... że pcha go duża wytwórnia, otwiera mi się nóż w kieszeni i mówię to w ogóle nie gryząc się w język i w ogóle nie chcę mi się dyskutować z takimi ludźmi, bo też nie da im się tego, mam wrażenie, przetłumaczyć, że jak
0: no, już ktoś postawił sobie, na tobie krzyżek, to ciężko go przekonać. No,
1: już się, wiesz, komuś po prostu tak, koniec, kropka, ja widzę, że on jest na koncie Def Jamu, więc koniec, on nie jest, nie wiem, prawdziwym artystą od zera. Mhm. No, dlatego o tym rozmawiamy, bo może ty będziesz potrafił jakoś odbić tę piłeczkę normalnie niż tak jak
0: jasne,
1: ja, jak się denerwuję
0: bardzo
1: teraz.
0: Chętnie, ja się mogę odnieść do każdego...
1: Tak, zacząłeś od tych innych definicji
0: mogę
1: tego
0: się,
1: słowa.
0: Mogę się odnieść do każdej wariacji definicji tego
1: to
0: słowa.
1: To ile znasz, ile jest?
0: Kurde, no, w sensie, no dwie są chyba teraz tej popularniejsze. Jedna, czyli taka, że jesteś po prostu stworzony od zera i że po prostu wziąłeś się znikąd, a druga jest taka, że niebotyczne sumy pieniążków są wpychane w promocję ciebie i że też w sumie się wziąłeś znikąd, ale reszta jest nieważna, bo po prostu kupę siana w ciebie wpakowali i tyle. I tak, no to do tej pierwszej wersji ja ten numer cały wyprodukowałem sam, napisałem go sam, zrealizowałem się sam. W miksie i masteringu pomógł mi DJ Deszczu Strugi, którego serdecznie pozdrawiam.
1: Kurde, powinienem dzisiaj siedzieć w bluzie WWO w takim razie. No,
0: następnym razem. Nawet w miksie miałem swoją cegiełkę, bo wokale też tam miksowałem sam. Więc od strony czysto muzycznej, no to nie, nikt mi nie pomógł. A jeżeli chodzi o te sprawy tam marketingowe i tak dalej, no kurde, wiecie, no ja jestem na licencji, czyli jestem właścicielem swoich masterów. Do mnie należy finalna decyzja, jaką piosenkę wypuszczam, kiedy ją wypuszczam. Jak wygląda finalna wersja tej piosenki, to nie brzmi dla mnie trochę jak coś, że jestem prowadzony za rączkę i ktoś mi mówi, co mam robić. Czy mam budżet marketingowy? Tak, oczywiście, że tak. Jestem na najzwyklejszym świecie development dealu dla małego artysty i dostaję po prostu budżet, który jest podzielony na single, żebym mógł sobie chociażby zrealizować te nagrywki ładne, tak, teledyskowo tak, podobne, bo teledysk wrzuciłem okrojony mega, bo już mi nie starczyło.
1: Że bukujesz studio na Booksy i ono kosztuje 200 zł jak barber, no jednak trochę inaczej to wygląda.
0: Kurczę, na szczęście akurat studia nie muszę bukować, bo Universal mi udostępnia tak, swoje studia, natomiast ta piosenka została w 90% zrealizowana w mojej sypialni, więc tutaj nawet studio nie było użyte. Więc tak, no, żebym mógł sobie zrealizować te grania, które i tak notabene cały pomysł kreatywny jest realizowany przeze mnie i przez kolegę Marcela i Oliwię, z którymi pracowałem, zanim jakikolwiek Dev Jam się do mnie zgłosił, więc to też jest nasz pomysł,
1: tak,
0: a nie wytwórni.
1: Do tego też oczywiście dążę, bo to Ja widziałem ciebie. Mhm. Widzę cały czas tego samego chłopaka w tych samych, w tych trackach sprzed półtora roku i w tych teledyskach, co wydarzyło się teraz. Gdybyś ty miał być produktem i wiesz, prowadzony za rączkę, i tak jak się to mówi, to ten track i pewnie teledysk wyglądałby zupełnie inaczej.
0: Tak, tak. Ja, oczywiście, że ja eksperymentuję za stylem i to nie wygląda wszystko dokładnie tak samo. W każdym singlu trochę tam się staram jakoś szukać. Staram się jakoś ugruntować w jednej konkretnej jakiejś stylistyce, to mi troszkę nie wychodzi. Ale wydaje mi się, że teraz jesteśmy na dobrym kierunku, ale to wszystko były decyzje, które były tylko i wyłącznie świadomie podjęte przeze mnie i też nikt mi tutaj nie dawał żadnych sugestii, jak to ma wyglądać. No, więc to jest kolejna, wydaje mi się, piłeczka odbita. No a trzecia, że zostały wpakowane jakieś niebotyczne pieniądze w promocję tej piosenki, no znowu muszę się nie zgodzić, bo bodajże, nie wiem, wrzuciłem 30 rolek z tą piosenką na TikToka. Żadna z nich nie była dopalana reklamami. Można to sobie porównać bardzo prosto. Jeżeli włączasz sobie rolkę, która po prostu wstrzeliła się w algorytm i która wykręca 900 tysięcy wyświetleń i ma 100 tysięcy polubień i dużo zapisów i komentarzy, żadna reklama ci nie wykręci takich wyników. I czy były odpalane jakieś reklamy? No pewnie, że tak. Na koncie Def Jamu można sobie porównać, jak rolka ma 1 000 000 otworzeń i 5 tysięcy polubień, i to wtedy widać, że była dopalana reklamą. Natomiast 95% ruchu, które ta piosenka wygenerowała, zrobiła to organicznie. No, zrobiłem to naprawdę najprostszą metodą, jaką się teraz wszystkim mówi, czyli jeden fragment zażarł i potem go wałkuje. Ja wiem, że to nie jest przyjemne.
1: Czy to był pierwszy fragment, który dodałeś? Czy to zobaczyłeś?
0: Tak, to był pierwszy fragment, który dodałem.
1: Od pierwszego fragmentu to już było.
0: Tak. I tak jeszcze notabene z tymi budżetami. Tak, Def Jam wpadł na pomysł, że wpakują we mnie niebotyczną ilość pieniędzy po tym, jak zobaczyli wyniki poprzedniej piosenki, gdzie każda rolka robiła po 300 otworzeń. Mieli takie strzał w dziesiątkę.
1: Tak, i to też rzecz do zauważenia, bo wszyscy piszą, że tę piosenkę ci wybili, to czemu nie wybili
0: czemu
1: poprzedniej?
0: Nie wybili poprzedniej?
1: Gdzie już współpracowaliście i razem ją puszczaliście.
0: Tak, no dobra, można snuć 1500 teorii spiskowych, okej, ale to wyglądało tak, że miałem beznadziejne wyniki przy poprzedniej piosence. Wrzuciłem jeden filmik właśnie z tym fragmentem, który zażarł i budzę się rano i zobaczyłem, że nie ma 300 wyświetleń, tylko jest 5000 wyświetleń. Myślę sobie, super, mamy przełom. I dalej po prostu robiłem to, o czym wspomniałem, czyli dzień w dzień postować ten sam fragment. Trochę do Bożygu. Ja naprawdę, uwierzcie mi, że ja nie jestem tego fanem i to nie jest tak, że mi to sprawia ogromną przyjemność, żeby codziennie wrzucać ten sam fragment, bo to jest męczące. Ale po prostu you gotta play the game, bo takie są obecnie realia.
1: Don't hate the player, hate the game.
0: No, dokładnie. Więc znowu, zarzucę jakieś horrendalne budżety i tak dalej, są po prostu głupie. Te filmiki poradziły sobie organicznie. Możecie wejść na profil i to sprawdzić. Żeby odpalić reklamę, trzeba przekopiować jakieś unikatowe linki, których nigdy nie wysłałem w tej piosence. Bo na przykład w poprzedniej dopaliliśmy właśnie jedną rolkę reklamą i poszła tragicznie. I powiedziałem po 5 godzinach, błagam, wyłączmy to, bo to tylko się kasa przepala.
1: Okej.
0: Więc no nie, te to zarzuty są po prostu nietrafione. Jeżeli ktoś już sobie wyrobił zdanie, no to pewnie go nie zmienię, ale po prostu zagrałem tak, jak gra wymaga i piosenka po prostu obroniła się sama.
1: I udało się i twój TikTok też jest ciekawym stadium. I ciekawie można też odbić piłeczkę, przewijając go do samego dołu, jak nagrywałeś rolki do swoich pierwszych numerów, na przykład tam na tle Queensbridge, gdzie są właśnie dwa komentarze i kilkaset wyświetleń, to gdyby tak było, jak ludzie mówią, to już wtedy by to tak żarło, że i tak by było dopalone od samego początku. No.
0: Też mam ciekawą anegdotkę na ten temat. Jakie to czasami potrafi być losowe. Jak rok temu Pronto zrobiło jeden viralowy filmik, który tam miał właśnie jakieś 120 tysięcy odtworzeń, to, no to wtedy oczywiście, dobra, dalej wrzucałem i promowałem tę piosenkę. Wtedy zrobiłem jedno małe głupstwo, że właśnie wtedy wrzucałem różne fragmenty tej piosenki i wtedy już gorzej zażarło. To jest za mała próbka oczywiście, żeby postawić tezę, ale wtedy to szło dużo gorzej niż jak teraz zrobiłem jeden viral i katowałem ten sam fragment. No ale w pewnym momencie już mi się skończyły te rolki estetyczne z prądu. Miałem takie, dobra, wrzucę starą piosenkę jeszcze raz. Wrzuciłem ten sam filmik z lekko przesuniętym fragmentem, który wcześniej zrobił 500 wyświetleń, a tamten zrobił 60 tysięcy, więc...
1: No tak, TikTok to też jest loteria wielka.
0: To jest trochę loteria.
1: Lecimy dalej z tekstem, czy jeszcze coś odnośnie tych zarzutów, chociaż na pewno sobie jeszcze do tego wrócimy.
0: Chyba wszystko, co najważniejsze powiedziałem.
1: Tłumacz, a propos odbijania piłeczki, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk.
0: Tak, tam za to ping-pong, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk, znowu tam za to ping-pong, ponieważ mówimy o filmie Marty Supreme, odbijam piłeczkę, to chyba tego nie trzeba tłumaczyć.
1: Ja to 2026, God, to się udało.
0: Fajnie, bardzo mnie to cieszy. Znowu mega przewózkowy tekst. No, six God to wiadomo nawiązanie do Drake'a, a po prostu taka gra słowna, że 2026, no bo wydajemy w
1: to. To musimy się zatrzymać w takim razie przy nim. Czy to jest jakaś twoja inspiracja, idol tego typu?
0: Bardzo go lubię. W sensie, no, koleś jest po prostu hegemonem.
1: Gigantem,
0: jest
1: tak.
0: Absolutnym gigantem. Uważam, że Iceman jest naprawdę całkiem spoko płytą.
1: Lubię tę płytę, uważam, że to
0: Whisper
1: jest...
0: Whisper My Name, tak. Taki sztos. Genialny
1: kawałek. Najlepsza, jaka wyszła w tym roku według mnie, bo tylko te słuchałem z zagranicznego rapu.
0: No nie wiem, czy się zgodzę, ale płyta na pewno fajna. Bardzo go lubię muzycznie i uważam, że miał najlepszą zwrotkę w disie z Kendrickiem. Ostatnia zwrotka Family Matters to jest najlepsza zwrotka tego całego disu dla mnie w ogóle bezapelacyjnie.
1: Czyli powiedziałbyś, że on wygrał?
0: Nie.
1: Ale zwrotkę miał najlepszą.
0: Absolutnie nie. Przegrał zdrowotnie, ale zwrotkę miał najlepszą.
1: Ale przy takim gigancie, jakim on jest, to...
0: Ciężko wygrać.
1: Nie wiem, czy on też... Nie wiem, czy on to jakoś teraz odczuwa bardzo.
0: No, liczbowo nie, a czy go ego boli dalej? Oj, bardzo, na pewno tak.
1: I chyba w Los Angeles nie zagra prędko koncertu, chyba że to się wydarzyło i teraz plotek upłynął.
0: Nie, czy ja wiem. W sensie...
1: Nie będzie blokował.
0: Nie wiem, jeszcze wiem. Zaczekajmy pół roku i zagra.
1: Dobra.
0: Jakoś w to nie wierzę.
1: Dobra. A taki taki happening, jak on ostatnio zrobił, 20 dziewczyn versus jeden Drake, zrobiłbyś?
0: Nie.
1: A jak urośniesz tak jak on?
0: Nie, 3 razy nie, 4 razy nie.
1: Wrócimy do tej rozmowy za 10 lat, kochani, kiedy to się właśnie wydarzy i dobrze, ten shot będzie ci wyciągany.
0: Zrobimy czek wszystkich tutaj moich statementów.
1: Okej, mamy... to jest większe... to jest większe.
0: To jest większe niż twoja dywidenda. To ewidentnie robię to konsekwentnie. To, znowu, czysto przewózkowe linijki. Słowo sto pełni tu funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną, ponieważ po prostu fajnie wybrzmiewa.
1: Jedno z ulubionych słów raperów, wiadomo.
0: Też bardzo, tak dokładnie, ulubione słowo raperów. Ostatnio powiedziałem komuś, że to brzmi jakbyś, nie wiem, tym bark otwierał sko.
1: Okej. Dobrze, taka onomatopeja.
0: Fajnie to brzmi, więc sobie to wplotłem. Ewidentnie robię to konsekwentnie, a te brednie o mnie to fake agenda, wiadomo. Niech gadają. Robi się gorąco, już pytania mi wiercą. Najpierw bad bitch, na friendzone, sorry, ale mam...
1: To w sumie teraz o mnie, tutaj o nas, o tej sytuacji, że robi się gorąco,
0: tak, to... Tak, już pytania mi wiercą. Może nie konkretnie o to, najpierw bad bitch, na friendzone, ale tak, pytania mi wiercą. Potem kolejna linijka, znowu czysto przewózkowa. Sorry, ale mam na okurantkę z Odessą Zion. Kolejne lanie wody.
1: Musisz powiedzieć o Odessa Zion, że...
0: Odessa Zion to jest też aktorka właśnie z Marty Supreme. Ona tam grała... Chyba można powiedzieć dziewczynę Martiego.
1: Tak.
0: No tak, no bo potem oni mieli happy end razem. Modelką Dior, to też tutaj akurat to nie ma głębszego znaczenia, po prostu dalej przewózka, The Shit We Be On, przewózka.
1: No i jest podwójny, bo jest modelką Ozion, modelką Dior. Boże, Odessą Ozion, no tak. Modelką Dior.
0: Bawimy się flow, Odessą Ozion, modelką Dior, The Shit We Be On. Kiedyś wypiję naważone piwo, ale na razie robię sobie własny ambience, czyli... Co tam kiedyś przyjdzie, to przyjdzie. Na razie robię swoje. Już do mnie piją. Znowu tutaj gra słowna, wypiję, piją do mnie. Pokazałem zwrotę, no i się w pierś biją. Sentinel Prime Transformative Kino, tutaj niezwykle przemyślana gierka słowna, Sentinel Prime Transformers Kino. Wow.
1: No bo Transformersy, mamy Sentinela Prime'a jednego
0: tak,
1: tam
0: tak,
1: z
0: jesteśmy wielcy,
1: robotów.
0: Jesteśmy wielcy, lecimy dalej. Robię takie ruchy, że mi walnął Rico. O mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. No, robię duże ruchy.
1: Nie każdy wie, co to jest Rico też. A to jest też fajna przewieziona linijka.
0: No słuchajcie, Rico to są na przykład zarzuty, które miał postawione Young, tak? Za prowadzenie organizowanej grupy przestępczej. Więc nie ukrywam, że jakoś tą sytuacją się troszkę sugerowałem przy pisaniu tej linijki, aczkolwiek on ma dużo więcej złych rzeczy za uszami niż ja. Ale w sensie allegedly, sorry, allegedly. Więc tutaj po prostu taka przewózka, że no, że już w ogóle bombki strzelił, nie? O mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. Znowu taka gra słowna, usłyszał o mnie wszędzie. Sprawdziłem, czy Tio po portugalsku to też jest wujek, bo miałem takie, że po hiszpańsku, a po portugalsku to jest, dobra, też działa. Krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. Mam krzywą przegrodę po tacie, pozdrawiam tatę i mam katar przez 180 dni w roku. Ale słuchajcie, mam krzywą przegrodę, ale wbrew control steel tight jak stilo, czyli wszystko jest ok. Nasty flow, więc mów mi Rico, znowu gra słowna, znowu Rico, tylko tym razem Rico nasty, a nie Rico zarzuty. Taka raperka. Jakby ktoś nie wiedział. No i potem wyje. Mam, żongluję techniką, stopa bas, grube, chyba mają 100 kilo. Deli Supreme, jak Marty Ego. Przepraszam.
1: I to przejście też jest takie wymowne, że to, co mówiłeś, że miałeś przerwę, bo chciałeś właśnie dowieźć dobry materiał, a tu mamy It's Been a Couple Months. Czyli to jest właśnie, rozumiem, o tych kilku miesiącach i że wierzyłeś, że to nadejdzie. Znowu jest manifestowane.
0: Totalnie tak. Ale nie myślałem o tym w ten sposób. Ale dzięki, to jest akurat tak. To jest super wytłumaczenie tej linijki.
1: Czyli jednak muszę założyć to konto na Geniusie i to zacząć.
0: Zdecydowanie. Bezapelacyjnie. Tak, możemy tak powiedzieć. No bo trochę mi się cywideło, zanim wróciłem z nowym materiałem, więc tak, super, dzięki. I'll believe it when it comes, the rush, I want it all day, all day, all day. No czyli po prostu chcę się czuć tak, jak kiedy robię muzę zawsze. No i znowu powtórka, It's been a couple months, I'll believe it when it comes i wracamy z ostatnim
1: refrenem.
0: Powtórzeniem refrenu.
1: Ten moment, na przejściu, gdzie wjeżdża ten chór, to miałeś w głowie jakąś konkretną inspirację? To jest taki moment, taki można powiedzieć Kanye West moment trochę. Albo Childish Gambino z takich jego...
0: No ja jestem wielkim fanem i Childisha, i Kaniego, Gambino z 3005, tak?
1: Tak.
0: Się nazywa album.
1: Kawałek, no.
0: No to jest fantastyczny album. Nawet mam go na winylu. I też ten album jest dlatego mega fajny, bo go Ludwig Göransson wyprodukował, czyli ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Oppenheimera. To jest ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Czarnej Pantery, do Sinners. Za Sinners dostał Oscara, za Oppenheimera też dostał Oscara. No koleś jest po prostu... No, brak słów, szczerze. Ale on jest chyba Szwedem. A jak wszyscy wiemy, Szwedzi po prostu kumają to lepiej od wszystkich.
1: Jeździ się do Szwecji na specjalnie nagrywać płyty, no, żeby oni zrobili te hity.
0: Dokładnie. No, fenomenalny producent, kompozytor. Tę płytkę też zrobił właśnie w takim dreamy, trapowym klimacie i ta płyta jest po prostu super. I czy miałem jakąś inspirację do tego fragmentu? Nie, ja po prostu, ja lubię, jak często w nutkach się bawię takim troszkę patosem właśnie, jak trochę to ten cinematic feel słychać i po prostu celowałem trochę z tym bridge'em.
1: Tak, dobrze, że to nie jest za długie, bo wtedy mogłoby to czuć za bardzo. Powiedziałem po polsku.
0: No tak, jasne. Z jednej strony to jest taki moment oddechu od tej nawiki, a z drugiej strony, no tak celowałem z tym fragmentem, żeby to było, wiesz, takie patosowe.
1: Po tym numerze, kochany, Czujesz teraz większą radość czy presję?
0: Powiem tak, że ostatni tydzień nie przestawały mi się łapy pocić, w sensie masa stresu. Nie tak, że cały czas, bardziej taka huśtawka emocji, że rano wstaję i myślę sobie, a potem godzinę później już siedzę cały po prostu zlany potem. Więc ja się kompletnie nie spodziewałem, że to tak zażre i wiadomo, że liczyłem na to, że dobrze pójdzie, ale poszło aż za dobrze, można by rzec. Bo dlaczego tak mówię? Bo taki single to może być z jednej strony taki blessing, a z drugiej strony curse, że jeżeli, wiesz, teraz kolejne single nie będą na takim poziomie, to będzie cały czas
1: Wiesz, że drugi numer teraz zadecyduje o wszystkim. Drugi numer, mówię oczywiście w cudzysłowie.
0: Staram się już tak nie myśleć, że o wszystkim zadecyduje, bo to by było słabe.
1: My się tutaj...
0: Jak się nie uda z kolejnym, to będziemy grzać dalej, żeby się udało z trzecim, czwartym, piątym, szóstym. I takie trzeba mieć nastawienie, ale wiadomo, jasne, że mam presję. Ja przez tydzień nie mogłem się zdecydować, jaki utwór kolejny wydawać. Już miał być gotowy na wczoraj, w sensie w sobotę już miał być gotowy na wczoraj.
1: Że miał być już puszczony?
0: W sensie sklejony, wysłany do miksu, masteru. No ale już podjąłem decyzję i mój toxic trade wygrał, czyli wjeżdżamy z przytupem,
1: a
0: z kolejnym numerem.
1: Ile w tych huśtawkach, takich jak mówiłeś, że rano było tak, później była ta presja i spocone łapy, a wcześniej taka wielka radość z patrzenia, jak to rośnie z dnia na dzień. Ile było w tym zasługi i tutaj już w cudzysłowie ludzi, że wiesz, tak jak są teraz te memiczne filmiki, że w poniedziałek każdy propsował, a w piątek każdy mówi, że to jest muzyka do picia maczy. Co to znaczy w ogóle? Czy ty wiesz w ogóle, co to znaczy? Muzyka do picia maczy? Bo ja nie rozumiem tego.
0: Słuchaj, no to jest... Jakieś te pociski są wzięte z tego, że nutka poszła po prostu zbyt viralowo w pewnym momencie i już wtedy było takie Nie.
1: Nie może mu się tak udać.
0: Co za dużo, to niezdrowo. Nie no, w sensie, tak na serio, nutka poszła viralem i wiadomo, że jak się coś popularne zrobiło, no to będzie na to dużo hejtu. Więc od tego nie uniknę i po prostu z tym muszę nauczyć się jakoś funkcjonować. Na razie moim pomysłem jest po prostu niesprawdzanie social mediów i się nie denerwowanie na zapas, więc o tych filmikach na przykład teraz od ciebie słyszę pierwszy raz, bo...
1: To z jednej strony przepraszam, ale cieszę się, że możemy też to skonfrontować.
0: Ale nie, to jest miłe akurat. W sensie takie, że no tak, zgadzam się, bo sam byłem świadkiem, jak sobie to sprawdzałem cały czas, jak wiesz. Jak te filmiki najpierw wykręcały tak jeszcze po 100-200 tysięcy i tak, że już szły naprawdę dobrze, ale nie tak, że naprawdę dobrze, to... 95-90% komentarzy to były same propsy, no a w momencie, jak już to tam skoczyło na te listy top 50 i wszyscy zaczęli do tego kręcić filmiki, no to już się troszkę narracja zmieniła, ale to znowu, no to jest normalne, no niestety to jest po prostu normalne i wydaje mi się, że najlepszym sposobem, jak mogę teraz sobie z tym poradzić, to po prostu wydawać więcej muzy i robić to konsekwentnie i dowozić tą muzą, a nie się przejmować na zapas jakimiś komentarzami.
1: I to jeszcze odnośnie komentarzy.
0: Że mnie pozdrawiają.
1: Tak, jeszcze nie. Ja te też nie wiem, o co chodzi. Ja już jestem dziadkiem.
0: To jest taki trend, który się wziął, nie wiem, z pół roku temu, czy coś takiego, że jak ktoś wypuszcza słabą nutę, to się mu pisze, to jest moja ulubiona piosenka, pozdrawiam cię po Tel Awiwu. No bo wiadomo, jakie jest jednak nastawienie większości osób względem
1: Izraela.
0: Boże, czuję
1: się, jakbyś mi tłumaczył, jak zrobić znak zapytania na klawiaturze, nie? Naprawdę. Nie.
0: Więc teraz to przyszło do mojej sekcji komentarzy.
1: Mnie też, no.
0: Tak. Jedna śmieszna rzecz, którą akurat widziałem, bo ktoś mi podesłał screena jakiegoś filmiku. I jak masz takie pasemko na dole filmików, że jak jest tam najczęściej wyszukiwane hasło związane z tym filmikiem. I było napisane MJ Telly Izrael, o co chodzi? I to było akurat mega śmieszne.
1: No i widzisz, internet jest takim niesamowitym miejscem, że mogą się wydarzyć takie rzeczy jak z tobą, a z drugiej strony może być też taki, no, momentami straszny, bo to jest tak naprawdę, ty się mierzysz z tym na samym początku. W zasadzie powinienem zacząć tę rozmowę od tego, od pytania, jak ty się czujesz?
0: No, jest duży mętlik w głowie, wiadomo. Adaptuje się z dnia na dzień.
1: Jeszcze tego. Z tych takich komentarzy, wiesz, jakie jeszcze najczęściej się pojawia? Jesteś, ja tu sobie to przerodziłem w pytanie, czy jesteś bardziej jak Shafter, czy jak Taco Hemingway?
0: Ani ten, ani ten.
1: A jak dobrze jesteś zaznajomiony z ich muzyką w ogóle?
0: Dobrze, bardzo dobrze. Tak mi się, znaczy, mam nadzieję, że zaraz szybkie strzały nie padną w kontekście, dobra, piąty trakta, pocztówka z WWA. Masz tak, to nie, ale słucham i tako i słucham Shaftera. I w momencie, jak już poszła po prostu jakaś nawałnica komentarzy, że to jest Shafter, to już wtedy miałem takie, że kurde,
1: ale to jest,
0: serio?
1: Nie. Ja to mówiłem u siebie, jestem praktycznie przekonany w 100%, że to wynika tylko z tego, że ludzie znają Shaftera z jego stylu, że z makaronizmów. I tylko dlatego to łączą.
0: Tak, też mi się tak wydaje, bo ani...
1: Nie ma żadnego innego punktu wspólnego, nic.
0: Zgadzam się. Wydaje mi się, że jednak Shafter raczej by tak szybko nie nawijał, no, po tak. Pierwsze. On ma raczej laid-back styl, przynajmniej na tych starszych rzeczach. Mam te wstawki angielskie, aczkolwiek uważam, że i tak Shafter miał dużo bardziej takie witty, ciekawsze nawiązania do popkultury i dużo bardziej różnorodne niż chociażby to jest w tej piosence. Więc to uważam, że to porównanie nie jest trafione, a to, że na tunie nawijam w pierwszej zwrotce i na refrenie, no to chyba nie jest wystarczający punkt zaczepienia, żebyśmy byli tutaj jakimiś bliźniakami sonicznie. Nie.
1: Bliźniakami na majku.
0: Nie, tak samo tako.
1: No właśnie, skąd ten tako?
0: Żaden tako, ja nie potrafię tak dobrze nawijać storytellingowo.
1: Gdybyś chociaż miał wąsy.
0: Gdybym miał wąsy, ale nie rośnie mi zarost, więc obawiam się, że nie będę mieć wąsa w najbliższym czasie. Ani nie nawijam tak storytellingowo, ani cała ta piosenka, okej, ma swoje backstory i ma swój kontekst, ale jest jednak dużo bardziej chaotycznie poskładana niż typowa piosenka tako, więc znowu, ani stylistycznie, ani strukturalnie to nie jest do siebie podobne, ani maniery nie mam do niego podobnej. No, chyba wystarczy, bo to już przeszedłem przez każdą najważniejszą kwestię.
1: Możesz jeszcze rzucić na przykład...
0: I śpiewam trochę więcej i też tego śpiewania będzie więcej później.
1: Tak, to prawda. Nawet na tych kilku singlach to słychać. Możesz rzucić jeszcze po ulubionym projekcie od jednego i od drugiego, no, tak, żebyśmy mieli jakąś fajną klamrę.
0: Okej. Kurczę, no Shafter... Pierwszy bądź drugi projekt chyba bym je stawiał na równi. Aczkolwiek pierwszy... Pierwszym każda piosenka jest dla mnie bezapelacyjnym.
1: Spoko, ja też
0: slapem.
1: Nie wymówię tego tytułu. Ja nie wiem, jak to się nad nim czyta.
0: Och, de Voix, czy coś takiego?
1: Kamil, jak się czyta ten tytuł?
0: O. Dzięki, że zwróciłeś uwagę, że tutaj staram się wykręcić z tego. Audiotele też jest super. Pager, Martin Shkreli, Bigos, Itako i Shafter. Genialne. A tako?
1: Swoją drogą?
0: Tako nie wiem, bo nie jestem... Właśnie z tako nie jestem aż tak... osłuchany, jeżeli chodzi o płyty od deski do deski. Każda płyta ma super numery, ale tak, żeby spojrzeć na te albumy bardziej holistycznie, to tutaj mam trochę braki.
1: Żeby wskazać jeden projekt, to wskaż jeden numer.
0: Taki najbliżej, taki, który ma miejsce w moim serduszku, najwygodniejsze miejsce w moim serduszku, to nostalgia.
1: Już cię puszczam. Ja zawsze na koniec mam takie pytanie, dzięki któremu nasi goście mogą właśnie zapowiedzieć rzeczy, żeby mieli te 3 minuty na 30 powodów, żeby sprawdzać nadchodzące rzeczy. Ty jesteś tak świeżą postacią i tak naturalną postacią, którą ja tutaj widzę i przez ten czas, jaki rozmawiamy, że zadam to pytanie trochę inaczej. Mhm. 3 minuty na 30 powodów, dzięki którym ludzie powinni zostać z twoją muzyką i żeby byli ciebie ciekawi.
0: Dobra, nie obiecuję, że zrobię 3 minuty, ale cześć. Ja nazywam się Max, pseudonim MJ Deli i chciałem ciebie gorąco zachęcić do sprawdzenia moich najbliższych numerów. Będą różnorodne, ale też nie będą kompletnie odbiegać od stylistyki mojej poprzedniej piosenki. Jeżeli ci się spodobała, to myślę, że się nie zawiedziesz niedługo. Będą traki, które mają dużo energii. Będą traki bardziej nostalgiczne. Będą nutki, które wjeżdżają totalnie z przytupem. Drugie będą bardziej cinematic, bądź właśnie z takim patosem, jaki miała poprzednia nutka. Więc na pewno nie będziemy się nudzić razem. I myślę, że zainwestowanie w ten sound teraz to dobra inwestycja. Pozdrawiam serdecznie.
1: To był MJ Deli, bardzo ci dziękuję. Bardzo miło było poznać i...
0: Liczno. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i też mega dziękuję za wszystkie miłe słowa, które powiedziałeś wcześniej, bo naprawdę jest mi bardzo miło, dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło, że przyszedłeś, bo jestem przekonany, że po płycie już dzisiaj nie będzie chciało na wywiady chodzić. Hear me out w Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is. Kiss FM. Radio Kiss FM Kraków. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie
3: ceny. Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Teraz ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
15: Kiss FM.
10: Radio Kiss FM Kraków.
16: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
17: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
18: Tydzień w Krakowie.
17: Powoli mija pierwszy tydzień września, choć oczywiście obowiązków po wakacjach stopniowo przybywa, więc na nasze dzisiejsze spotkanie przygotowałam same kulturalne propozycje. Opowiem co nieco o Festiwalu Równości, który po raz siódmy organizuje Dworek Białobrodnicki. Zabiorę Państwa do Akademii Sztuk Teatralnych na spektakl studentek i studentów czwartego roku oraz do Zakopanego. Tak jest, Zakopane na fotografiach Klaudii Kot mogą teraz Państwo zobaczyć na wystawie w Klubo Kawiarni Hevre. O tym opowiem nieco więcej już za chwilę, bo na ten moment czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
18: Co słychać w Krakowie?
17: Tunele, kładki i łatanie dziur w ścieżkach. Zespół rowerowy przy prezydencie pokazał listę inwestycji, które mają być zrealizowane w ciągu najbliższych 4 lat. Wśród nich długo wyczekiwane inwestycje, mówi Jarosław Barański z Velo Małopolska.
8: Kładka nad rzeką Prądnik Białucha na Dąbiu, tunel przy stopniu wodnym Dąbie, tak żeby on był szerszy.
17: Jest też postulat, by w kolejnych budżetach miasta pojawiła się stała kwota na rozwój infrastruktury rowerowej. A teraz o budżecie obywatelskim. W nim do podziału 54 miliony złotych. Głosowanie w 13 edycji ruszy 11 września. Wybieramy spośród 440 projektów, z czego ponad 70 ogólnomiejskich. Oddać głos będzie można przez internet oraz w stacjonarnych punktach do głosowania. Coraz bliżej wybory, rzecz jasna, nie tylko w budżecie, ale też na prezydenta Krakowa. Krok bliżej jest też do drzew na rynku głównym. Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg związany z sadzeniem drzew według koncepcji przygotowanej przez naukowców z Politechniki Krakowskiej. Dla każdego drzewa specjaliści przygotują specjalną podziemną donicę. A skoro mówimy o zazielenianiu miasta, to czas też na kształtowanie postaw ekologicznych. Mobilność dla każdego to hasło Europejskiego Tygodnia Mobilności, który potrwa w tym roku od 16 do 22 września. I właśnie 22 września odbędzie się Dzień bez samochodu. Pomoże w odrobieniu zadania, porozmawia i wysłucha. Trwa nabór wolontariuszy do Akademii Przyszłości. Chodzi o wsparcie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Łącznie w Krakowie i okolicach poszukiwanych jest blisko 300 osób do tak zwanych zadań specjalnych.
12: Główne założenia są takie, że wolontariusz ma spotykać się z jednym uczniem przez cały rok szkolny podczas takich spotkań jeden na jeden raz w tygodniu. To są spotkania, które mogą polegać na wspólnej zabawie, na czytaniu, na grach. Wszystko po to, żeby budować pewność siebie dziecka i nauczyć dziecko szukać małych sukcesów.
17: Mówi Małgorzata Rutkowska ze Stowarzyszenia Wiosna. Więcej informacji na stronie Akademii Przyszłości. I jeszcze dźwiękowy pejzaż miasta. Tak można opisać wystawę Kraków Dźwięki, Melodie, Słowa w Domu pod Krzyżem. Ekspozycja w centrum uwagi stawia dźwięki, które stanowią o charakterze miasta, wyjaśnia kuratorka Monika Widzicka.
13: Zdecydowanie Kraków ma w swojej audiosferze elementy, które go wyróżniają. Ma symbole dźwiękowe, które są rozpoznawalne, jak hejnał krakowski, jak dzwon Zygmunt, których znaczenie przekracza dalece granice miasta.
17: Wystawa będzie czynna do 11 października.
18: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
17: Równość nie jedno ma imię, a potwierdzeniem tych słów jest program tegorocznej 7. już edycji Festiwalu Równości. W 3 weekend września w salach zabytkowego dworku Bioprodnickiego będą poruszane głośne współcześnie tematy. Będzie mowa o równości płci, o funkcjonowaniu tęczowych rodzin oraz o zapobieganiu krzywdy wobec zwierząt. A wszystkie te dyskusje odbędą się pod hasłem Wszyscy się zmieszczą, bo to właśnie wspólny stół jest symbolem rozmowy, spotkania i inkluzywności.
18: Z mikrofonem przez Kraków.
19: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Dorota Halberda, organizatorka wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki i koordynatorka Festiwalu Równości. To będzie 7 z przodu tym razem. Mam nadzieję, że też szczęśliwa, co będzie znamionować to, że będzie nas dużo. Będziemy mogli się spotkać, rozmawiać, uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, warsztatach i wszystkich wydarzeniach towarzyszących. 19 i 20 września w tym roku spotykamy się właśnie po raz 7. Zarówno w plenerowej przestrzeni pięknego dworku Białoprądnickiego, jak i w naszych uroczych salach, gdzie wraz z profesor Joanną Heinderek od kilku lat realizujemy różne projekty równościowe, antydyskryminacyjne. Są to spotkania, warsztaty na temat inkluzywności, przeciwdziałania wykluczeniom. I powiem pokrótce, że Festiwal Równości zrodził się właśnie z pierwszych spotkań, które nazywały się Horyzonty Równości, aby poszerzyć trochę tą formułę i zagęścić szereg działań, które okazuje się, że można prowadzić na wielu polach, a ta edycja festiwalu 7 ma po raz pierwszy takie hasło przewodnie, które dla nas jest jakąś taką wytyczną, znakiem, który mam nadzieję nas bardzo dobrze powiedzie, czyli Festiwal Równości Wszyscy się zmieszczą. Oparliśmy to stwierdzenie na takiej konkluzji dotyczącej tego, jak funkcjonujemy i społecznie, i z innymi istotami żywymi, bo to jest dla nas priorytet, czyli zarówno podczas festiwalu mówimy o naszych problemach i trudnościach związanych z ludźmi, natomiast cały czas tym głównym trzonem i jednym z trzecich zawsze paneli podczas festiwalu jest taka równość międzygatunkowa na tak wielu obszarach. Ale ten rok jest wyjątkowy też z jednego powodu, bo poszerzyliśmy też w ogóle formułę festiwalu o kolejny, drugi bardzo mocny dzień, czyli mamy więcej paneli dyskusyjnych, które dotyczą między innymi, albo w głównej mierze właśnie, widzenia szerokiego tego świata zwierząt, które cały czas jeszcze w obecnych czasach niestety są dyskryminowane, poniżane i traktowane w niewłaściwy sposób. Ale o tym za chwilę powie moja serdeczna koleżanka, która też również w tym roku po raz pierwszy koordynuje Festiwal Równości. Mam nadzieję, że będzie to dobry prognostyk na kolejne lata, że będziemy wspólnie działać, ale wrócę do idei stołu, która jest jednak kluczowa, czyli wszyscy się zmieszczą. Myślenie o tym, że różnorodność może być kłopotem, chcemy właśnie zmienić to podejście. Dla każdego możemy dostawić krzesło, żeby go poznać, żeby spojrzeć w oczy, żeby móc rozmawiać i wymieniać poglądy, ale korzystając z właściwych argumentów. I po to jest to dodatkowe krzesło przy stole, które nie wyklucza, a zaprasza właśnie do wspólnych działań i budowania po prostu społeczności, która myślę coraz bardziej w tych czasach potrzebuje wsparcia, uważności i takiego szerokiego rozumienia spraw społecznych. No i na tym opiera się cały festiwal, to znaczy mówimy o trudnych tematach związanych ze współczesnością, o tym, co nas gryzie, głównie w odnośnie do przemocy, właśnie dyskryminacji, czy to płciowej, czy to seksualnej, czy to jakiejkolwiek innej. I dlatego skupiamy tu uwagę właśnie na tych panelach i będę teraz próbowała jakoś to bardziej uszczegółowić. Bo w ten niedzielny dzień, od którego zawsze zaczynaliśmy właściwy festiwal, czyli rozmowa przy budowaniu programu, gdzie mamy te trzy panele główne, rozmawiamy między innymi o przemocy i stygmatyzacji związanej z płciami. Dalej ten podział jest bardzo ostry i stwarza nam różne pola konfliktów, a my chcemy to zmienić. Więc za każdym razem próbujemy zadać pytanie, czym przemoc jest i czy ma płeć, jak to postrzegamy, jak musimy się z tym mierzyć i co możemy zrobić, by po prostu przeciwdziałać zarówno na polu języka, jak i na polu aktywnego działania tym dyskryminacjom, wykluczaniom na różnych polach właśnie, czy to zawodowym, czy społecznym, kulturowym i tak dalej, i tak dalej. Na ten panel przemoc, stygmatyzacja i płeć, który rozpocznie się o godzinie 11 w niedzielę 20 września, zaprosiliśmy Patrycję Durską z krakowską rzeczniczkę do spraw przeciwdziałania przemocy i profesora filozofii Zofii Leszka Sosnowskiego, więc będziemy po prostu mieć takie, nie wiem czy strony, ale dwie przestrzenie właśnie do rozmów na ten temat i po raz kolejny poddamy właśnie słowo przemoc takiej głębokiej analizie i do tej dyskusji serdecznie właśnie już zapraszam od godziny 11. Drugim ważnym tematem, który jest przedmiotem szerokich dyskusji społecznych w Polsce, ale myślę też nie tylko w Polsce, ale w ostatnim czasie szczególnie jest to aktualne, czyli kwestia tęczowych rodzin i tego, czy można zawierać związki jednopłciowe i czy można opiekować i wychowywać wspólnie potomstwo. Mamy ustawę, która w sierpniu tego roku wprowadziła możliwość zalegalizowania związków, czyli przerejestrowania tych, które zostały zawarte za granicą. O tym będziemy między innymi rozmawiać, ale w Polsce jeszcze to nie jest uregulowane. Nie możemy jeszcze w Polsce zawierać związków jednopłciowych. I ten temat poszerzyliśmy właśnie o rodziców i o dzieci, tak? Tęczowe dzieci, tęczowi rodzice, i będziemy rozmawiać między innymi z Piotrem Żbikowskim od godziny 13:30. No właśnie, bo rodzice tęczowi na co dzień muszą stawiać czoła i homofobii, i transfobii, i różnym rodzajom hejtu oraz przemocy wobec właśnie ich dzieci. To się dzieje na co dzień i chcemy się dowiedzieć, jak się tym tęczowym rodzicom żyje, z czym się mierzą i jak możemy tam przeciwdziałać właśnie tej przemocy, o której wspomniałam. Więc to jest ten drugi panel. Natomiast

0: Pokazujemy i będą o tym rozmawiać m.in. Elżbieta Talar-Suchan, współprzewodnicząca koła partii Zieloni z Krakowa, a także przedstawicielka Stowarzyszenia w imię zwierząt Monika Kochut, a także Monika Konieczna. Więc to jest taki duży blok paneli i jeszcze raz zwrócę uwagę na to, że bardzo serdecznie zapraszam do otwartej dyskusji. Zawsze można zadawać pytania, później także po panelach podyskutować z panelistami, z panelistkami i dowiedzieć się czegoś więcej. Ale jest jeszcze jedna bardzo kluczowa rzecz podczas tego festiwalu, ponieważ co roku spotykamy się z przedstawicielami całej strefy trzeciego sektora, czyli NGO-sów, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i to jest też taki filar naszego festiwalu, czyli reprezentanci działań aktywistycznych na rzecz mniejszości w każdej dziedzinie życia ludzkiego i pozaludzkiego. Coraz więcej mamy organizacji, które też zajmują się działaniami na rzecz zwierząt, ale pozwolę sobie wymienić te, które już potwierdziły ten udział, czyli będą z nami Chatka Gołębia, W imię zwierząt, Koci Patrol, Przyjaciele Konia Petrusa, Human Awards for Animals, Siostry Rzeki, Fundacja Tytano, Fundacja Instytut Dialogu Obywatelskiego, Istota, Akcja dla Dzikich, OTOP i Fundacja Szklane Pułapki. Zapraszamy też pozostałe NGO-sy, do nas można dołączyć w każdym momencie. Będą to stoiska z gadżetami, z informacjami.
1: Wszystkie tematy, które Państwo wzięli na tapet, są jak najbardziej na czasie, ale wydaje mi się, na szczególną uwagę zasługują tematy dotyczące zwierząt, ponieważ to są jednak tematy, które nie obejmują religii, nie dotyczą polityki jako takiej i jednak w ostatnich latach łączą bardziej ludzi, jeśli mówimy właśnie o tej koncepcji stołu, bo też świadomość społeczeństwa rośnie na temat krzywdy zwierząt.
2: Paulina Ornatowska, specjalistka do spraw administracji w Dworku Białoprądnickim i koordynatorka Festiwalu Równości. W tym roku porozmawiamy głównie o odpowiedzialności za dzikie zwierzęta, o relacjach międzygatunkowych, ale też o wolontariacie, czyli jak tym zwierzętom pomagać na co dzień.
1: I w tym miejscu postawię przecinek. A do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
3: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy, a przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, witam i zapraszam.
4: Z mikrofonem przez Kraków.
1: Tak jak zapowiadałam na początku programu, zabieram Państwa na wycieczkę do Akademii Sztuk Teatralnych, gdzie zobaczymy przedstawienie pod tytułem Poganie w reżyserii Weroniki Weruszy-Kowalskiej. To spektakl dyplomowy studentek i studentów czwartego roku krakowskiej AST. Punktem wyjścia są motywy zaczerpnięte z kultury słowiańskiej, które przez wieki porządkowały ludzkie doświadczenie narodzin, życia i śmierci.
4: Krakowska premiera.

pieśń odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego i każdej z nas i towarzyszy ludziom w tych, myślę, najbardziej emocjonalnych i newralgicznych momentach w życiu, chociażby dalej mamy takie dni w ciągu roku, kiedy śpiewamy. Weronika Kowalska, reżyseria, scenariusz, muzyka i aranżacja. Ale pieśni też zapisana jest historia człowieka, a pieśń sama w sobie jest takim najintymniejszym wyrazem emocjonalnym. Najgłębszym, na taki, na który się trzeba też umieć odważyć. Jest takie słowiańskie powiedzenie, że najpierw się mówi, potem krzyczy, a potem śpiewa, nie ma nic dalej. Śpiew jest najpotężniejszym wyrazem duszy. I pieśń jest związana bardzo mocno z rytuałem, który zaczął się od zawołania i od tego pierwszego momentu, kiedy człowiek w poszukiwaniu sensu poczuł, że mówienie nie wystarczy, że jest jeszcze jakiś sakrum, jest jeszcze jakieś metafizyczne formy wyrazu i z tego pragnienia wyrazu zrodził się zawołanie, a potem śpiew. Dlatego, prowadząc badania w ogóle nad sensem pieśni, nad tym, dlaczego śpiewamy, myślę, że zrobienie o tym przed

0: zestawienia w kontekście współczesnych historii i naszego życia tu i teraz, może być to takim ciekawym też spojrzeniem na nasze życie emocjonalne, to co mamy w sercach zapisane i to co być może ukrywamy, albo może chcielibyśmy pokazać, albo powinniśmy zostawić. I ta pieśń jest nośnikiem informacji.
1: Kto śpiewa, modli się dwa razy.
0: Tak, mogę się z tym nawet zgodzić, ponieważ w zasadzie to, czy ktoś potrzebuje modlitwy do Boga katolickiego, czy potrzebuje do, nie wiem, do nieba, do słońca, to tak naprawdę zasada jest ta sama. Mam potrzebę wyrazu skomunikowania się ze sobą. Prawda jest taka, że moim zdaniem jest to potrzeba wejścia do głębi siebie i zobaczenia, co tam jest, co ja tam mam. Nie, na to też trzeba odwagi. Tak samo jak do śpiewania też potrzeba odwagi.

0: szczątkami.
1: Stworzyłyście spektakl w takim razie z pogranicza sztuki teatralnej, etnografii, etnologii i antropologii i pewnie przy okazji jeszcze literaturoznawstwo, bo domyślam się, że sięgacie też tutaj do tej dziedziny nauki.
2: Patrycja Babicka, scenariusz i teksty pieśni. Tak, sięgamy do bardzo wielu źródeł literackich, od mitologii słowiańskich przez różnego rodzaju demonologię, białą magię, czarną magię, po rzeczywiście literaturę, która historycznie omawia, i tu mam na myśli klasyczne analizy Marianion, jak Niesamowita Słowiańszczyzna, czy Wampir, jak też literaturę współczesną, traktującą o rytuale rytuałach pogańskich i słowiańskich, czyli na przykład przewodnik po świętach słowiańskich Anny Stasiak. Interesowałyśmy się również filozofią współczesną, jakby w kontekście starych rytuałów. Tutaj na przykład mogę przywołać Jonathana Lira i jego książkę pod tytułem Nadzieja Radykalna. Ale też, redaktorze, spytałeś o to, skąd poganie. Więc też grzebaliśmy w różnego rodzaju etymologicznych znaczeniach tego słowa, i poganin to po prostu pierwotnie był człowiek z ludu, czyli nie miał tego znaczenia, który z czasem
1: nacechowało się negatywnie.
2: Tak, i religijnie. Po prostu religia najpierw katolicka docierała do tych takich bardziej oświeconych ośrodków, czyli po prostu nazwijmy to do miast.
1: A lud kultywował swoje.
2: A lud kultywował swoje. Rzeczywiście to też jest tak, że sięgamy po ten materiał po to, żeby z nim podjąć dialog, ponieważ to, co jest najpiękniejsze jakby w tamtym świecie, to jest jakby takie pierwotne myślenie o człowieku, który żyje w harmonii z naturą. Ta natura determinuje jego wszystkie wybory, jego losy, i w jakiś sposób człowiek po prostu funkcjonuje cały czas w kontakcie z tym, co jest jakimś takim naprawdę znaczącym sakrum. Mówię znaczącym, ponieważ trochę chcemy po prostu wrócić do czasów, w których jeszcze cywilizacja nie odebrała nam myślenia o etyce, o relacjach, o wierzeniach itd.
1: A nie było zbyt dużego ryzyka otarcia się trochę o, przepraszam, cepelię, mówiąc właśnie w kontekście słowiańszczyzny. Też zapytam od razu, czy sięgamy po tę słowiańszczyznę nam bliższą, czyli nie wiem, rytuały około krakowskie albo gdzieś tam z północy. Czy ujmujecie rytuał słowiański tak całościowo, holistycznie?
3: My tak naprawdę... ja wiem, że to się może kojarzyć z jakiegoś rodzaju ludowizną, cepelią, folklorem, ale tak naprawdę, jeżeli sięgamy do tych głębokich emocji, prawdziwych, szczerych, nazwanych i wyzwolonych poprzez śpiew, wiem, że to może brzmieć jakaś ezoinfluencerka, ale w ogóle się tym nie zajmujemy, to nie ma tutaj niebezpieczeństwa, to nigdy nie było założeniem. Słowiańszczyzna sama w sobie jest dla nas, i poganie jest, bazujemy na podstawie symboli. My korzystamy z tych symboli, korzystamy z tych opowieści, próbując rozpracować, co one dzisiaj znaczyły. Myślę, że też ja osobiście rozczytuję też te rzeczy inaczej niż w czasach, kiedy mieszkałam w domu i moi dziadkowie śpiewali takie pieśni w domach, czy na pogrzebach, czy na jakichś uroczystościach wiejskich, poświęceniach pól i tak dalej. Inaczej wtedy to rozumiałam, a inaczej dzisiaj, kiedy faktycznie zajmuję się rozczytywaniem tych symboli, i nagle okazuje się, że w wieku 35 lat dochodzę do tego, że faktycznie te parę słów, które kiedyś uważałam za jakieś błahe powiedzenie, dzisiaj czytam kompletnie inaczej. Mam wrażenie, że to jest jakaś prawda, głęboka prawda o człowieku, która została nazwana. Być może też bez świadomości to było rzucone jako jakieś hasło.
1: Która nam została też zabrana trochę.
3: Zabrana, bo już dzisiaj się nie lubię też generalizować, że my dzisiaj czegoś nie robimy jako ludzie.
1: Ale nie robimy, bo nie śpiewamy, albo śpiewamy już coraz mniej.
3: Nie śpiewamy, bo już i nie mamy lęku takiego. Wiadomo, że tutaj u nas w Polsce za progiem jest wojna, przeżyliśmy pandemię, więc jakiś generalny niepokój pojawił się już w społeczeństwie, ale się do tego szybko przyzwyczailiśmy, idziemy już dalej. Jakby życie pędzi dalej, Instagram pędzi dalej, technologia pędzi dalej, ale myślę, że w momencie, przytoczę teraz takie stare słowiańskie przysłowie, bardzo stare, cieszy się dziecko i starzec, jak przeżyje luty i marzec, czyli jeżeli ziemia nie obrodzi mi odpowiednio w tym roku, to prawdopodobnie moje dzieci i moje rodzice tego nie przeżyją, a ten lęk to jest naprawdę potężny powód do tego, żeby zacząć się zastanawiać, co sprawia, że ta ziemia obradza i co ja mogę zrobić, żeby ją uprosić i przebłagać. I to jest też historia o wdzięczności.

0: Czyli w takim razie też trącacie strunę ekologiczną. Zmieniamy kierunek ze strony aktorskiej. Ty jesteś studentką aktorstwa. Spektakl pewnie w dużej mierze śpiewany. Jeżeli sięgamy po pieśni, to będzie w dużej mierze śpiewany. Dla ciebie, jak ty odbierasz ten spektakl, jak odbierasz właśnie ten komunikat, przekaz? Słowiańszczyzna to w ogóle było gdzieś w twoim spektrum zainteresowań?
1: Ja pochodzę z Podlasia. Zuzanna Piotrowska, aktorka. I moja postać Szeptuchy jest bardzo mocno inspirowana Szeptuchą z Podlasia, Walą, która jeszcze parę lat temu przyjmowała do siebie ludzi, niestety już zmarła. I w tym momencie nikt tego po niej nie przejął, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Teraz jeszcze nikt nowy się nie pojawił.
0: A co ta Szeptucha robiła? Bo to Znachora każdy z nas pewnie oglądał. I to taki Znachor był dołęgowski. Nie wiem, czy to dobrze zdeklinowałem.
1: No, ja byłam u Szeptuchy, kiedy byłam mała, bo miałam jakieś problemy, pamiętam, byłam bardzo przywiązana do rodziców, miałam lęk separacyjny, tego typu rzeczy. No i moi rodzice zdecydowali się zaprowadzić mnie do Szeptuchy. I Wala brała do siebie ludzi z kolejki, ale miała taką niesamowitą cechę, że potrafiła wyczuć, kto tej pomocy potrzebuje bardziej. Więc nie przyjmowała ludzi, którzy byli gdzieś tam na początku, tylko potrafiła wyjść, pokazać palcem i przyjąć tą osobę, powiedzieć: teraz ty. Jak ja tam zaszłam, to pamiętam, że byłam przerażona, no bo wzięli mnie do jakiejś chaty, posadzili na krześle i coś się będzie działo. A Wala tylko na mnie popatrzyła, moi rysy zaczęli tam tłumaczyć, co mi się dzieje, ona tylko powiedziała: wiem, wiem. I Wala zawsze, no, na pewno inaczej to robiła w stosunku do każdego. U mnie to akurat było tak, że pamiętam, że okadzała mi głowę, położyła mi szmatkę na głowie, a później pokruszyła herbatniki i te herbatniki mi zawinęła i powiedziała, żebym przez 7 dni codziennie rano jadła te herbatniki.
0: A na 3 zdrowaśki do pieca nie kazała wsadzać?
1: Nie. Nie. I pamiętam, że po tygodniu brania tych herbatników mi to przeszło. Po prostu. I wiem, że pomogła naprawdę ogromnej ilości ludzi. Ja byłam tylko jakąś tam jedną personą. Później moja młodsza siostra też u niej była i też jej pomogła. Więc no, moja postać jest bardzo wzorowana na niej. Bo ona miała mnóstwo takich wspaniałych cech, jak na przykład to, że wyglądała przerażająco, nie uśmiechała się, ale zawsze pod koniec rzucała taki jeden malutki uśmiech i człowiek miał taki: okej, dobra, będzie dobrze.
0: Czyli twoje bezpośrednie doświadczenia też tutaj grają istotną rolę. Wiedziałeś o tym, tworząc ten spektakl: o, mamy fajną kandydatkę gdzieś tam z Podlasia. U Szeptuchy była? Celowy zabieg, czy nie?
2: Nie, i powiem szczerze, że to może być nawet, to było momentami nawet przerażające, że myśmy te role przydzieliły, bo to był proces długi. Prosiliśmy też studentów, studenci też mieli różnego rodzaju zadania, napisania różnych rzeczy, historii, a myśmy oprócz tego sobie już myślały o jakichś kierunkach, gdzie, w jakim kierunku uderzyć, z czym, co nam to zrobi dla tej historii, czego potrzebujemy i tak dalej, i tak dalej. To był 3-miesięczny proces. Natomiast zaskakujące było to, że namierzyłyśmy to już wcześniej. Potem Zuza opowiedziała o tej historii i takich w ogóle jakichś symbolicznych rzeczy podczas tego procesu, gdzie pracujemy na symbolach i w ogóle na kole, na jakiejś przyczynowo-skutkowości, pojawiało się bardzo dużo. Ja nie będę teraz o wszystkich momentach mówić, ale my tutaj na siebie teraz patrzymy i się uśmiechamy, bo naprawdę w ciągu tych ostatnich 4 miesięcy wydarzały się rzeczy, gdzie myślałyśmy sobie: nie, słuchajcie, to jest niemożliwe, w sensie to niemożliwe. No ale może jest to siła sugestii, może jest to siła silnie stworzonej wspólnoty, bo myśmy naprawdę ze sobą spędzili dużo czasu i na rozmowach, i na pracy, na poszukiwaniu głosu, na poszukiwaniu sensu muzyki też aktorzy, co jest, myślę, ważne, istotne i naprawdę znamienite, że grają przez cały spektakl sami na instrumentach. Tam nie ma zespołu muzycznego doangażowanego, jak to miewamy w zwyczaju w teatrze czy w szkole teatralnej, tylko wszystkie utwory są zaaranżowane na zespół, który tam siedzi, więc też się wszyscy uczyli na tych instrumentach grać. Ale to tylko na boku chciałam powiedzieć, bo jest to, myślę, że jedna z interesujących części też tego przedstawienia. Natomiast faktycznie wydarzały się rzeczy metafizyczne i zaczęliśmy się trochę bać. Nawet Patrycja powiedziała mi: czy to przypadkiem nie skończy się tak, że my naprawdę, ponieważ jest tak silna energia tutaj między nami, też się tak zaprzyjaźniliśmy ze sobą już, jako w ogóle, jako twórcy i studenci i tak dalej, że czym przypadkiem my tu kogoś nie wywołamy i żeby się nie okazało, że na premierze będzie chodził jakiś dziwny gościu po korytarzu i się okaże, że powie, że jest Welesem.

0: Premiera spektaklu ma miejsce w ten weekend, a na próbę wybrał się mój redakcyjny kolega Kuba Kusy. Dziękuję.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
0: Wracamy do rozmowy na temat tegorocznej odsłony Festiwalu Równości Dworku Białobronnickim. Wydarzenie składa się zarówno z dyskusji z ekspertami, jak i z szeregu wydarzeń towarzyszących. W planach m.in. szycie psich legowisk, tworzenie pinów i spacery ornitologiczne. O czym mówią w kolejności pojawienie się na antenie Paulina Ornatowska oraz Dorota Halberda, koordynatorki projektu.
2: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
3: Poprowadzę dwa panele dyskusyjne. Rozpoczynamy o 14:00 od panelu Ptaki, pasja i odpowiedzialność, w którym przybliżymy ideę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Z Pawłem Łabajem, fotografem ptaków, porozmawiamy o tym, jak działa właśnie najmłodsza w Polsce lokalna krakowska grupa OTOP, jak Paweł zaczął swoją przygodę z fotografowaniem ptaków, ale przede wszystkim porozmawiamy też o takiej etyce przyrodnika, no bo zazwyczaj jak fotografujemy przyrodę, to my przychodzimy do domu tych zwierząt, więc my jesteśmy u nich gościem. Natomiast o 15:30 zastanowimy się, jak pomagać dzikim zwierzętom i wraz z przedstawicielkami Fundacji Akcja dla Dzikich Zwierząt porozmawiamy o tym, czemu boimy się na przykład reagować, gdy widzimy cierpiące zwierzę w mieście. I zazwyczaj za tym idzie to, że po prostu nie wiemy, jak to zrobić. Też prawo w kontekście dzikich zwierząt jest bardziej restrykcyjne niż w kontekście zwierząt towarzyszących. Więc o takich realiach ratowania miejskiej fauny, o pracy ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt oraz porozmawiamy również o tym, jak dołączyć do wolontariatu. I tutaj moimi gościniami będą lekarz weterynarii Karolina Ptak, założycielka właśnie fundacji, oraz Magdalena Białas, edukatorka przyrodnicza. I będzie to taka, mam nadzieję, duża dawka wiedzy, jak pomagać dzikim, jak stworzyć taką drużynę, żeby tym dzikim było troszkę lepiej. Natomiast na finał soboty o godzinie 18:00 czeka nas taka prawdziwa uczta, czyli spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim, znanym szerzej jako Marcin z lasu. Marcin to niezwykły człowiek, operator i leśnik, autor książek o zwierzętach i pokaże nam swoje autorskie materiały filmowe z głębi polskich lasów i jak zwykle mam nadzieję żywo opowie, jak wygląda życie wilków, niedźwiedzi, lisów, co robią, gdy nie patrzą na nich ludzie. Także mam nadzieję, że będzie w sobotę ciepło, mądrze i z dużą dawką humoru. Natomiast niedziela to dzień pełen działań plenerowych, warsztatowych i bezpośrednich spotkań.
0: No właśnie, bo to chciałam zaznaczyć, że Festiwal Równości to nie są wyłącznie wykłady i prelekcje.
3: Tak dokładnie, tutaj Dorota wspomniała o strefie NGO-sów, ale ja tutaj wspomnę o takich wydarzeniach towarzyszących, na które będą zapisy, ruszą niebawem. I tak o godzinie 12:00 zapraszamy na wyjątkowe rodzinne warsztaty o gołębiach. Poprowadzą je Magdalena Białas, która dzień wcześniej będzie tutaj z nami na panelach, oraz graficzka i artterapeutka Jolanta Lędzioszek. Warsztaty podzieliłyśmy na takie dwie części. W pierwszej dzieci i rodzice poznają krakowskie legendy i niezwykłe supermoce, które mają gołębie, a w drugiej części, takiej bardziej plastycznej, spojrzymy na niezwykłe mieniące się pióra tych ptaków i stworzymy błyszczące formy artystyczne z takim użyciem folii strukturalnych, więc mam nadzieję, że będzie spektakularnie. Przeniesiemy się na zieloną trawę, na jogę z psami. Zajęcia ruchowe dla opiekunów i ich psów poprowadzi Katarzyna Bryk, certyfikowana nauczycielka jogi. I tutaj warto zaznaczyć, że to nie są warsztaty behawioralne, ale taki łagodny ruch na świeżym powietrzu i budowanie więzi ze swoim czworonogiem. Na zakończenie festiwalowych wrażeń o 16:00 wyruszymy w teren i zapraszamy na spacer ornitologiczny, który poprowadzi Paweł Łabaj, też znany nam z dnia wcześniejszego. Przejdziemy się po terenie Centrum Kultury Dworek Białobronnicki oraz po Parku Kościuszki i będziemy wypatrywać, rozpoznawać ptaki zarówno po wyglądzie, jak i po głosie. I nie trzeba mieć żadnego doświadczenia, wystarczy ciekawość. No i jak ktoś ma, to można zabrać ze sobą lornetkę.
4: Tak, dodam do całej Tego bloku towarzyszących wydarzeń jeszcze kilka, bo będzie po prostu wesoło, wspólnie, artystycznie, będzie można też twórczo się zrealizować i zapraszamy też na warsztaty upcyclingowe, nośny temat. To są warsztaty sitodruku z panią Magdaleną Potaczek-Szwed. Będzie można przynieść koszulki, torby. Na specjalnych takich modułowych szablonach będzie można stworzyć wzory, zmienić coś starego w coś nowego, żeby nie kupować nowych rzeczy, ale nadać temu po prostu nową jakość, nowe życie. Nie trzeba się zapisywać. Od godziny 13 do 16 będzie można podejść i sobie to zrealizować. Natomiast jeszcze będą możliwość zrobienia sobie takich fajnych haseł festiwalowych, czyli swojego także własnego pina. To też przy tym stoisku. I tutaj nie ma znaczenia wiek. Każdy może bez względu na na to, kiedy się urodził, do nas przyjść i zrobić sobie swoją ciekawą rzecz z materiału i z szablonu. Oprócz tego zapraszamy na warsztaty z charytatywnego szycia legowisk dla bezdomnych zwierzaków. Natomiast mamy też dwa takie bardzo mocne, intensywne działania artystyczne w Galerii Baszta, czyli w Galerii Site Specific. I w sobotę o godzinie 17 spotkamy się z artystką Suri Stawicką, która jest performerką i zrobi taki specjalny kilkugodzinny performance Czynnik Zewnętrzny. Będzie ona jakby próbować dokonać takiej rekonfiguracji tego statusu bycia w świecie w odniesieniu do na przykład koncepcji właśnie gender studies czy takiego posthumanizmu. Jest to druga część takiego dyptyku performatywnego Suri Stawickiej. I zapraszamy do podziemi w Galerii Baszta, czyli do ruin z połowy XVI wieku. I to będzie właśnie w sobotę. Oprócz tego będzie już wspomniana joga, ale także plener malarski dla takiej starszej grupy seniorów. Od godziny 10 w naszym plenerze będzie można się też wyżyć zupełnie dowolnie, artystycznie. Ale jednym z dodatkowych wydarzeń towarzyszących jeszcze będzie instalacja także w Galerii Baszta, Site Specific Maxa Stępniowskiego, Przeprawa, na którą zapraszam na 26 września. To jest takie poszerzenie naszego festiwalu, ale szczegóły już Państwo znajdziecie na naszych stronach internetowych www.dworek.eu oraz oczywiście profilach facebookowych i instagramowych Dworku Białoprądnickiego.
5: Zastanawia mnie tak, jakie Państwo mają oczekiwania po tej 7 już edycji, z jaką refleksją uczestnicy Festiwalu Równości odejdą od tego metaforycznego stołu.
4: Tak sobie myślę o tym, że przy tej próbie odpowiedzi to będzie to takie indywidualne, myślę, bo to bardzo wszystko, te wartości rezonują ze mną jako z osobą prywatną, nie tylko reprezentującą Dworek Białoprądnicki. I tak sobie myślę o takim 3C, które też jest taką moją wytyczną drogą, czyli ciekawość, czucie i codzienność. To znaczy, żebyśmy w tej naszej codzienności, a nie tylko na plakatach, na afiszach albo gdzieś w mediach, funkcjonowali jako tolerancyjni, wyrozumiali i widzący szerzej, tylko w tej codzienności, gdzie spotykamy się w sklepie, gdzie trzeba popilnować psa, gdzie trzeba posłuchać, czy coś się u sąsiada złego nie dzieje, a jeśli tak, to zgłosić. Byli uważni i czuli na to, co wokół. Oczywiście na nas samych także, żebyśmy się mogli sami przyglądać sobie także ze zrozumieniem, bo to też jest o tym, ale widzieli te różne perspektywy, nie tylko zamykali się w tej jednej linii narracyjnej, która jest nam bliska, tylko potrafili zobaczyć te narracje bardzo różne, które nie zawsze muszą być przeciwstawne. One są po prostu inne i o tym jest różnorodność, wielokulturowość, o tym jest tolerancja, o tym i o tym jest też ciekawość do innego człowieka.
5: Zmieniamy temat. Mieszkańcy Kurdwanowa mają swoje święto. W ten weekend już po raz 30 odbywa się festyn Jesień Kurdwanów. Wydarzenie, które przez lata zyskało status kultowego i doczekało się nawet porównań do festiwalu w Opolu. Nie bez powodu. Przez scenę w Parku Kurdwanów przewinęła się plejada gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, o czym opowie jego wieloletni producent Piotr Wasilewski.
2: Ciekawostki o Krakowie.
6: 30. festyn Jesień Kurdwanów to szczególna impreza. Impreza, która powstała w rok po powstaniu spółdzielni. Jej pomysłodawca i przez ponad 25 lat organizator, prezes ówczesny spółdzielni, pan Stanisław Sierant, uznał, że warto konsolidować społeczność poprzez spotkanie. No i takie spotkanie wtedy oferował właśnie festyn. Takich imprez było w miastach niewiele. Dzisiaj wiemy, jest tego znacznie więcej, ale wtedy było to nieliczne spotkania, stąd tradycja jesieni kurdwanów jest jedną z największych w naszym mieście. Nie ma takiej żadna spółdzielnia mieszkaniowa poza właśnie nią. To, co zresztą jest i doceniane zarówno przez mieszkańców, którzy się chwalą, że takiego festynu mogą nam inni pozazdrościć, to, że partnerzy, a nawet patroni tego wydarzenia częstokroć mówili, iż nie ma takiej drugiej spółdzielni mieszkaniowej, która w sposób systematyczny, z determinacją od lat robi taką imprezę. I tę determinację spółdzielni bym podkreślił, że właśnie chciano robić imprezę, która tak bardzo się podoba mieszkańcom. I choć ostatnio nie udało się zrobić takiej pełnej krasie tego wydarzenia, ale okazało się, że tęsknią za tym mieszkańcy i stąd 30. festyn dla podkreślenia jubileuszu, gdzie jak zwykle program jest bogaty. Cechą wyróżniającą festyn na Kurdwanowie jest także pewna empatia wobec społeczności, taka otwartość na akcję społeczną. Od prawie 30 lat przy każdym festynie odbywa się zbiórka akcja krwiodawstwa. Od ponad 20 lat jest organizowany konkurs i wystawa psów rasy mieszanej, połączony ze zbiórką karmy dla schroniska dla zwierząt. Wcześniej były też takie zbiórki finansowe za sprzedaż określonych produktów, którą przekazywano także na rzecz ubogich. Są akcje, które pokazują, jak zachowywać się w sytuacjach trudnych, jak udzielić pierwszej pomocy.
0: Wydaje mi się, że warto tutaj podkreślić, że impreza przez te lata, przez te 3 dekady, jednak jej popularność wykroczyła poza teren dzielnicy i zapisała się w kalendarzu takich cyklicznych miejskich wydarzeń.
6: Trzeba tu podkreślić, że z lokalnej imprezy stała się imprezą szeroko znaną w Krakowie, bo przecież tłumy, które bywały na tych imprezach w poprzednich latach, nie tylko na koncertach gwiazd, ale w ogóle chciały być, pokazywały, że o tym mówiono i wręcz, jak wspomniałem, czekano, kiedy kolejna edycja tego wydarzenia się odbędzie, a też spowodowano, że odbiorcy przywykli, bo ta impreza zwykle odbywa się w pierwszy weekend, w pierwszą niedzielę każdego września. Jesień Kurdwanów, czyli coś, co jest na pograniczu końca lata i powitania jesieni.
0: Przez lata wabikiem były też gwiazdy, które pojawiały się na scenie. W tym roku gwiazdą główną jest, tak jak pan wspomniał, Blue Cafe, ale przez lata naprawdę tu wystąpiła rzesza rodzimych gwiazd.
6: Tak, można powiedzieć, że przez te lata, 3 dekady, to takie małe mini Opole, no bo przecież byli u nas i to niejednokrotnie zresztą. Krzysztof Krawczyk, Maryla Rodowicz, Ryszard Rynkowski, Zbigniew Wodecki, Sikorowski Andrzej, Maciej Maleńczuk, Urszula, Andrzej Dąbrowski, zespół Boys, Wojciech Gąsowski, Rudy Schubert, Blue Cafe, było też już u nas ponad 10 lat temu, Czerwone Gitary, Shaking Dudy, Vox 2+1, Skaldowie. Można by bardzo dużo wymieniać. To, jak gdzieś w statystykach patrzono, to jest ponad 70 podmiotów gwiazd, które wystąpiły, a obok tego oczywiście wiele orkiestrentych, bo to też jest pewna specyfika, że na każdym festynie jest orkiestra, która przemarszem przez osiedle otwiera to wydarzenie. Ale także młodzież, teatry uliczne. Były 2 teatry uliczne z Ukrainy w swoim czasie. Także kabarety. Więc przekrój jakby rozrywkowy jest duży, ale też chodzi o to, żeby zapewnić uczestnikom festynu kontakt taki z kulturą, z artystami na każdym poziomie bezpośredni. Prawda? Nie za pośrednictwem telewizji, ale też, żeby oni mogli obok siebie zobaczyć, że na ich terenie dotknąć tych artystów, spotkać się z nimi. Więc jest to coś, co w jakiś sposób także zbudowało pewną tradycję tej imprezy, którą chętnie wspierali sponsorzy, bo musimy dodać, co jest bardzo ważne, że ta impreza jest wyłącznie sponsorowana ze środków zewnętrznych, pochodzących od partnerów i od sponsorów. Że zainteresowane były też media. Przypomnę, że tam przez kilka lat, kiedyś były też bezpośrednie transmisje telewizyjne z tego wydarzenia w telewizji, która uznała, że jest to wydarzenie godne do zaprezentowania szerzej niż tylko lokalnie.
0: Teraz przerwa.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
0: A teraz czas na kulturę. Zakopane zawitało do Krakowa. A to za sprawą krakowskiej fotografki Klaudii Kot, której wystawę To nie jest pocztówka, możecie zobaczyć w klubokawiarni Hewre. Jak deklaruje autorka wystawy, to prezentacja stolicy polskich teatr od nieoczywistej strony.
2: Krakowianie z pasją.
7: Klaudia Kot, fotografka. Wystawa To nie jest pocztówka jest taką próbą autorskiej interpretacji mojego spojrzenia na Zakopane, na miasto, w którym miałam przyjemność mieszkać przez jakiś czas, w którym robiłam też mój dyplom magisterski i dyplom licencjacki na krakowskiej ASP. Więc jest to taka historia, która interpretuje moje Zakopane, ale też można się tutaj cofnąć trochę do tych historii, fotomontaży, po co on w ogóle był, bo jest to fotomontaż. Jest to cała seria prac. Jest to też trochę taka prowokacja do tego, żeby zachęcić ludzi do zbudowania sobie własnego spojrzenia na jakieś miasto, na jakąś przestrzeń, bo nie zawsze jest to jakiś obraz, który my widzimy po prostu powierzchownie, trzeba w to wejść. No i tutaj fotomontaż ma różne warstwy. Jest to forma cyfrowa, którą zbierałam od 2019 roku. No i później powstały z tego prace interpretujące miasto Zakopane.
8: Czyli możemy powiedzieć, że Zakopane zawitało do Krakowa, czyli te prace, na podstawie których powstał ten fotomontaż, datujemy od 2019 roku, czyli to z od czasu twojego dyplomu, czy jeszcze wcześniej?
7: Tak naprawdę gdzieś ten pomysł kiełkował już dużo, dużo wcześniej i zaczęło się to wtedy, kiedy ja zaczęłam biegać po Tatrach, bo ja w wolnym czasie, wcześniej więcej, teraz mniej, biegałam po górach i ten cykl zrodził się właśnie z takiej miłości do gór. Z tego samego powodu ja przeprowadziłam się też na rok z hakiem, myślę, że półtorej roku do Zakopanego. Tam właśnie też robiłam dyplom. To było w 2019 roku, tak? Ale sam pomysł powstał od miłości do gór i później właśnie od tego, że ja wybrałam góry, no ale w tym mieście też trzeba było jakoś żyć i próbować wchodzić w taki dialog z mieszkańcami, z turystami, którzy wszędzie byli widoczni. No i taki pomysł właśnie, żeby pokazać te fotomontaże jako troszkę takie karykaturalne spojrzenie, to co nas uderza na pierwszy rzut oka, bo tam są takie kompilacje krajobraz górski, krajobraz miejski, tak? I te warstwy, które odkrywamy patrząc na fotomontaż i staramy się jakoś zestawiać sobie te światy, bo to są różne światy, tak? Zakopane teraz, a Zakopane 100 lat temu, które ja znam z fotografii archiwalnych, które miałam okazję przeglądać, robiąc ten materiał w Muzeum Tatrzańskim, w ich archiwum, no to są zupełnie inne światy, tak? Tamtego Zakopanego już nie ma.
8: To jaki kontrast chcesz pokazać?
7: Bardzo interesują mnie te współczesne wpływy, też kulturowe. Turyści, którzy przyjeżdżają i odkrywają naszą kulturę, odkrywają Góralszczyznę, odkrywają sztukę dawnej bohemy zakopiańskiej. I u mnie wyrosło to tak naprawdę z tej inspiracji krajobrazem. Później też z tego, co dotarłam do źródeł, to samo chociażby sprowadziło Witkacego do Zakopanego, tak? I tutaj z jednej strony to jest taka krytyka tego, jak Zakopane wygląda teraz, co stało się w momencie, kiedy wprowadziliśmy tam tak naprawdę wszystko i mieszkańcy nie potrafili powiedzieć stop, tak? Ta konsumpcja bardzo mocno jest widoczna tam, konsumpcjonizm tak naprawdę. No i tak naprawdę ja pokazuję w tej wystawie to moje spojrzenie, że tak naprawdę góry przez jakiś czas zasłaniają nam wszystkie problemy tego miasta. Dopiero jak wejdziemy w tą tkankę, pozwolimy się porwać temu nurtowi, to okazuje się, że no, te góry są ucieczką i dla mnie one były ucieczką, dlatego widoczne są prawie na każdej z tych prac, a w pierwszych planach pojawiają się jakieś szyldy, niestosowanie ustawy krajobrazowej, góralszczyzna rodem z Chin, tak? Więc tu każdy znajdzie coś innego.
8: Czyli jednak nie pomijasz tych aspektów, że jednak jest to miasto nastawione głównie na turystykę.
7: Przede wszystkim tak. I też momentami pokazuje to, że jest to turystyka, która wymknęła się mieszkańcom spod kontroli.
8: A gdzie w tym wszystkim jest ta ludowość, z której właśnie Zakopane zasłynęło?
7: Ludowość, tutaj mówiąc w kontekście moich fotomontaży z wystawy, przejawia się tak naprawdę w szczegółach i detalach, które można odkryć w architekturze, w wytworze też prac twórców ludowych, którzy oczywiście w Zakopanem i w okolicznych miejscowościach są aktywni. Więc tak naprawdę chciałabym, żeby odbiór mojej wystawy, odbiór moich fotomontaży o Zakopanem nie był tylko krytyką, czy jakimś manifestem, czy prowokacją. Tak jak powiedziałam, u mnie od zachwytu górami, Tatrami, przeszło to właśnie w sztukę ludową, która bardzo mnie zafascynowała i zafascynowała mnie właśnie jako osobę z zewnątrz, bo ja jestem z większego miasta, pochodzę z Krakowa i właśnie u mnie trochę to zachłyśnięcie spowodowało skłonienie się ku tej sztuce ludowej. Ja jeździłam po pracowniach twórców na Podhalu w Zakopanem, prowadząc taki projekt, który realizowałam przez 4 lata, od 2020 do 2024, i to był diamentowy grant. Ja go realizowałam z ramienia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i dzięki tym badaniom powstały właśnie fotomontaże. To jest tylko fragment tak naprawdę tej całości, ale wszystkie rozmowy, które przeprowadziłam z twórcami ludowymi i też z badaczami, z etnografami, chociażby z Muzeum Tatrzeńskiego, skłoniły mnie do tego, że no, warto patrzeć na tą sztukę ludową inaczej i ona też musi iść w parze z rozwojem tutaj, powiedzmy, kultury, rozwojem cywilizacji, bo wtedy nadamy jej inne znaczenia, tak? Dlatego pomyślałam sobie, że będę robić ten projekt w kontekście sztuki ludowej, ale pod kątem rozwoju nowych mediów chociażby, tak? Dlatego też wtedy w trakcie tych badań wprowadzałam jakieś nagrania głosowe, robiłam wideo, no oczywiście robiłam też fotografię, ona była jako forma dokumentacji, ale z tych fotografii, które wykonałam, wykorzystałam fragmenty, tak? Czyli z tych fragmentów z kolei później stworzyłam fotomontaże. No i to można zobaczyć na wystawie.
8: Jak mamy rozumieć fotomontaż?
7: Fotomontaż tak naprawdę może sięgać do początków swojej historii, po co je tworzono, jako właśnie takiej formy manifestacji, trochę też prowokacji i chęci pokazania czegoś wbrew jakiemuś danemu ustrojowi politycznemu chociażby, tak? Fotomontaż, w zależności jak go zastosujemy, czy on jest bardzo scalający świat z prawdą, no to może powodować takie wrażenie, że trochę tutaj modyfikujemy świat, na który ktoś patrzy i doprowadzamy do tego wizualnego takiego błędu, tak? Czyli ktoś zastanawia się, czy to, co widzi, istnieje naprawdę, czy ktoś tam mieszał na tyle, że no jest to po prostu fikcja obrazowa, tak? I u mnie jest to w zupełności fikcja. Czasami też w wybranych pracach, co będzie można zobaczyć na wystawie, modyfikowałam to w ten sposób, że idealnie pokazuje, że te światy wcale ze sobą nie istnieją, bo na przykład jest tak widoczna różnica jakby jednej warstwy z drugą, a są też takie prace, które płynnie na przykład przelewa się obraz konia, który wozi turystów z willą zakopiańską, a później zaraz za tym są góry. No, dla oka, które obserwuje Podhale regularnie, wiadomo, że jest to fikcja, jakby ten obraz by nie istniał, bo te przestrzenie miejskie i górskie nie zlewają się aż tak ze sobą, nawet jak patrzymy z jakichś punktów widokowych, tak?
8: A dlaczego zdecydowałaś się na tę formę i z jaką wizją, z jaką refleksją chcesz pozostawić odbiorcę swoich prac?
7: Istotna dla mnie tutaj jest kwestia tego, że jeżeli poznajemy jakiś temat, będąc właśnie artystami czy artystkami, to zbieramy sobie różne informacje. Ja tak pracowałam, że tworzyłam sobie bazę różnych materiałów wizualnych i tak jak ten grant diamentowy, który realizowałam, założyłam sobie, że będę przetwarzać te informacje po to właśnie, żeby ze sztuki ludowej w takiej formie, jak każdy ją zna i jest w stanie sobie przyswoić, będę to interpretować właśnie w sposób wizualny. No i ten fotomontaż jest moim narzędziem, jest moją formą interpretacji tego po prostu.
8: A dlaczego po raz kolejny wzięłaś Zakopane na tapet?
7: Wydaje mi się, że warto jest sięgać do swoich największych inspiracji i u mnie był taki licznik i myślę, że to było istotne. Zakopane bardzo dużo zmieniło w moim życiu i ono było trochę taką ucieczką. Wydawało mi się na początku miejscem idealnym i chciałam sprawdzić, czy tak jest. No i dopiero jak poznajemy coś i jesteśmy w stanie ten licznik przestawić trochę, tak? Bo okazuje się, że faktycznie góry zasłaniają bardzo dużo problemów. Góry są ucieczką, ale pytanie, czy na przykład jesteśmy w sferze bycia w ucieczce, przetrwać większość swojego życia, no nie? Czyli powiedzmy, masz jakiś problem, chcesz się nad czym zastanowić, idziesz w góry, wydzielają się w ogromnej ilości hormony szczęścia, wymyślasz różne pomysły, będąc na szczytach, wracasz z tych gór do Zakopanego, no i tworzysz sztukę, tak? I później znowu potrzebujesz tej ucieczki, znowu uciekasz i znowu wracasz. I to jest taka dosyć rozbudowana sinusoida, co w moim takim życiu twórczym sprawiło, że byłam na takiej fali właśnie, tak? Gdzie można dawać sobie takie schronienie, uciekać, wracać i tak dalej, co bardzo mocno przyczyniło się do różnych refleksji, tak? Bo mogłabym spokojnie powiedzieć, że dla mnie ten czas tworzenia w okresie zakopiańskim, o ile można to tak powiedzieć, no był bardzo twórczy, tak? Miałam bardzo dużo przemyśleń i to jest też taka dla mnie metafora, jak wygląda to życie artysty tak naprawdę.
8: No. No w końcu to jest miasto związane nieodłącznie ze sztuką. Miłość do gór, miłość do natury, jeśli chodzi o ciebie, pozostała, ale zastanawia mnie, w jakich okolicznościach narodziła się twoja miłość do Zakopanego, bo wydaje mi się, że dla nas, Krakusów w końcu rodowitych, to Zakopane albo się kocha, no albo nie.
7: Trochę tak jest i dużo osób mnie też przestrzegało przed tym pomysłem właśnie przeprowadzki do Zakopanego. No zobaczysz, to jest moje miasto, wszyscy wszystko o wszystkich wiedzą, tam się nic nie da ukryć i pewnie szybko uciekniesz. No i poznałam też, poznałam dwie skrajności. Ludzi, którzy przeprowadzili się tam z różnych części, czy to Krakowa, czy różnych części Polski, właśnie z miłości do gór. No i to jest kwestia priorytetów, tak? Jeżeli te góry są dla nas najważniejsze, to zawsze znajdziemy tam jakąś pracę albo będziemy pracować zdalnie. No i robimy to dla gór albo po prostu chcemy czegoś więcej, tak? I też jeżeli czujemy, że się gdzieś dusimy, no to to miejsce warto zmienić, tak? Też Zakopane było w takim szczególnym okresie mojego życia, bo ja właśnie wymyśliłam na ten projekt magisterski temat związany z przemieszczaniem się, tak? Kiedy realizowałam dyplom licencjacki w pracowni, która nazywa się Pracownią Archisfery, to jest taka autorska nazwa od profesora Bilińskiego z ASP krakowskiej, no to wydało mi się to oczywiste, że łatwiej mi będzie realizować taki temat, będąc na miejscu, tak? Bo ja najpierw te pierwsze takie badania do licencjatu robiłam w ten sposób, że jeździłam z Krakowa. Sama ta droga była dosyć uporczywa. Łatwiej mi było być na miejscu, chodzić po górach i robić te zapisy w postaci różnych śladów, bo ten dyplom też był bardzo mocno skonfrontowany z taką sztuką, którą nazywamy walking art, związaną z używaniem GPS-a, robieniem różnych szkiców, robieniem dokumentacji, no i stworzeniem finalnie takiej pracy multimedialnej, tak, intermedialnej tak naprawdę, a tutaj jest taki wycinek tego, no bo fotomontaż polega na tym, że łączymy różne części obrazu fotograficznego po to, żeby stworzyć ten obraz szokujący lub w jakiś sposób melancholijny, zależy oczywiście od odbioru.
0: A ja przypomnę raz jeszcze, wystawę Claudii Kot możecie zobaczyć do końca października w Klubo Kawiarni Hevre na Kazimierzu. Wstęp wolny.

0: reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Teraz ostatnia reklama.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
12: Kiss FM.
0: Radio Kiss FM Kraków. Hear me out. W Radio Kiss FM. Yeah, you know what
13: it is. Dzisiaj pierwszy raz chyba będę rozmawiał z gościem, który mnie nie lubi.
14: O, ciekawe.
13: Siemanko, Eryk.
14: Cześć, miło, miło. Nie ciekawe, nieprawda, właśnie nie.
13: Nie zaprzeczasz, nie potwierdzasz.
14: Nie, zaprzeczam. Nie żywię do ciebie żadnej urazy, ani żadnej ten... Kurde, no uważam, że zawsze wyrażasz swoją opinię jakąś na dany temat i jeśli ktoś miałby się do tego przyjechać, to by się przyjechał, ale...
13: Bardzo się cieszę, że dwa razy przeklnąłeś na samym początku. Mamy to za sobą. Będziemy
14: już,
13: wiedzieli.
14: Teraz już bez.
13: Tak. Witam w klubie tych, co nie zdali matury z matematyki za pierwszym razem.
14: Cześć. A za którym zdałeś?
13: Nie, no za drugim. Ale chyba tak ledwo, okay, że tam tym jednym czy dwoma punktami już tak...
14: Ja za pierwszym razem 28, później 31.
13: No, u mnie była tragedia. Nie wiem, ile miałem za pierwszym, ale... No nie, u mnie to były schody już, ja pamiętam, od 6 klasy podstawówki już mnie zaokrąglanie przerosło.
14: Tak, no nie, to ja matematyka nienawidzę do dziś dzień.
13: Dobra, odpuśćmy tą szkołę, bo się zaraz zrobimy, wiesz, będzie nam smutno. Witam też w klubie Czapek do tyłu. Byłeś w Łodzi.
14: Dobra.
13: Na Łódź Summer Festival. Co tam się w ogóle wydarzyło i kiedy to się wydarzyło, że to jest jakiś taki rapowy, hip-hopowy Woodstock teraz? Mam wrażenie.
14: Kurczę, nie wiem. Ja pierwszy raz byłem w Łodzi na tym festiwalu. Byłem ogromnie zaskoczony w ogóle tym przedsięwzięciem. Cały czas rozkminiałem, jak to się opłaca, jak to działa i na jakich warunkach jest to robione. No Woodstock chyba przez to, że pogoda była taka, jaka była i się zrobiło błoto. Teren po prostu wymagający, uważam, podstawianie festiwalu, tym bardziej, że w Polsce wszystkie festiwale zawsze mają tą taką jakąś, nie wiem, ja nie pamiętam openera na przykład bez deszczu. I uważam, że ogólnie robienie dużych festiwali w Polsce w lato
13: Risky.
14: Jest dosyć ryzykowne, że walnie deszczem, ale... No ja byłem mega zaskoczony tym, że właśnie przyjechaliśmy gdzieś tam na próbę w Łodzi, no to realnie tam jeszcze na naszej próbie jeździły pod sceną sprzęty, maszyny, które wysypywały żwir, żeby utwardzić ziemię. No ja jak tam byłem, to ja myślałem, że ten festiwal się za tydzień dopiero zaczyna, bo to wyglądało jak jeden wielki plac budowy, ale finalnie chyba wyszło fajnie i wiadomo, było to błotem, ale na koniec dnia jest to darmowy festiwal dla ludzi.
13: Tak, właśnie ten Woodstock to też z tego, bo o ile ja dobrze pamiętam, nie wiem jak jest teraz po przemianowaniu tego na Poland Rock Festival, ale to było zawsze darmowe z tego.
14: Okej, to ja nie wiem, bo nigdy nie byłem.
13: Ja też faktycznie, ale okay. tak się mówiło, że tam można po prostu przyjechać, bo to też było jakoś powiązane z Wielką Orkiestrą, tak mi się wydaje, że to było też takie święto, które miało tegoroczną zbiórkę, czy tam poprzednioroczną tak przypieczętować.
14: I też Woodstock chyba był zawsze właśnie, tam padały te rekordy właśnie frekwencji zawsze, nie?
13: A tutaj tam 220 tysięcy ludzi na BDS-ie. Tak, ty byłeś na scenie, tak?
14: Byłem.
13: Jak wygląda ze sceny 220 tysięcy osób?
14: Nie do opisania, szczerze. W sensie tak, że ciężko, wiadomo, grałem tam jakieś swoje koncerty, nie wiem jaki największy nawet grałem, tak szczerze. Pewnie bym strzelał w jakieś 10 tysięcy osób, to było jakieś gdzieś tam największe, gdzie ja występowałem. No i grałem i zawsze to robi wrażenie, ale szczerze po tym, jak, bo Borys zaczyna tak, że tam trzy kawałki gra sam, a później my wyszliśmy na scenę. No to jak my jeszcze byliśmy za sceną i Borys poprosił o zapalenie latarek, no to ja miałem coś takiego, god damn, że już widziałem dużo latarek ze sceny, ale czegoś takiego to w życiu nie widziałem. Myślałem, że zemdleję realnie, jak tam wyjdę. Było coś niesamowitego, niesamowity widok.
13: Przytłaczające. Potrafię sobie to wyobrazić, że ze sceny, bo ty graliście tam numer wspólnie?
14: Nie, ja tam byłem koleżeńsko.
13: Okej. Myślałem, że może na Polone Funky się udało zagrać.
14: Nie,
13: waszym koncercie tego nie... Bo graliście też jako dress code.
14: Graliśmy, tak. Na Polone Funky graliśmy, ale jako przez to, że to był dress code, to my zawsze dress code'owe imprezy robimy bardzo dzisiaj tak imprezowo, więc na Polone Funky tam w remiksie były, więc bez takiego jakiegoś wielkiego grania. Ale tak, no ten koncert BDS-u zapamiętam chyba na całe życie, bo to było coś niesamowitego. Aczkolwiek chciałem zauważyć to, że jak były latarki zapalone, to robiło wrażenie, ale na koniec dnia, jak po prostu graliśmy ten koncert, to tej ilości ludzi tam nie było widać. W sensie, że my realnie ludzi może widzieliśmy troszkę za realizatorką, więc tam do tej realizatorki obstawiam mogło być z 20 tysięcy ludzi. Jak ja później zobaczyłem na Instagramie zdjęcie i zobaczyłem, jak ta realizatorka realnie jest blisko sceny i zobaczyłem tę masę ludzi za tym, no niesamowite.
13: Ciekawe, czy oni to jeszcze przeniosą gdzieś na przykład w przyszłym roku, żeby mogło wejść 320 tysięcy.
14: Z tego, co gadaliśmy, to chyba nie ma takiej przestrzeni w Łodzi, żeby to zrobić.
13: A na waszym koncercie jak było?
14: Fajnie, aczkolwiek my zaczynaliśmy grać, jak otwierali bramki, więc i scena była tak ustawiona, że tutaj ludzie wchodzili, nasza scena była tutaj i nikomu się nie chciało obchodzić jakby publiki dookoła, więc my realnie graliśmy tak koncert, że po jednej stronie było 100 osób, a po drugiej 10 koła, więc śmiesznie to wyglądało, ale fajnie, uważam, że zawsze jest... Ciężko się otwiera festiwale. Ja też nie jestem jakimś turbofanem grania w dzień. O wiele trudniej jest mi się wtedy skupić i jakby gdzieś tam z tą publiką rezonować. Może mam jakąś taką, nie wiem, fobię społeczną, że ciężko jest mi zapanować nad ludźmi. Aczkolwiek w porządku było, fajnie. No już trochę tego przegraliśmy, więc to był kolejny po prostu.
13: Ja widziałem te nagrania. Myślałem, że to przez to, że tam, nie wiem, była jakaś po prostu się zrobiła... To... Tak.
14: Nie. No to właśnie było przez to, że my dosłownie zaczynaliśmy grać, jak ludzie wchodzili na teren festiwalu i wszyscy szybko biegli, najszybciej, żeby zająć barierki i przez to, że to było tak, no to po jednej stronie się zgromadzili ludzie, a po drugiej tam komu się chciało, to oprzeć naokoło.
13: Okej, no to życzymy festiwalowi, żeby się rozwijał chyba jak najlepiej, bo takie wydarzenie darmowe, a jak wszyscy dobrze wiemy, za darmo to uczciwa cena, to jak najbardziej.
14: Tak.
13: Nie będziemy ukrywać, że widzimy się z okazji twojej płyty, która nazywa się...
14: Family Brand.
13: Najlepszy numer i dlaczego?
14: Ojejku, to ja bardzo się kłócę ze sobą i nie wiem, który numer najbardziej mi się podoba. W sensie uważam, że naprawdę jechaliśmy teraz właśnie też do Łodzi z moim kierowcą i puszczałem mu cały ten album od A do Z. On mi powiedział tak, stary, nie chcę ci lizać dupy, ale dla mnie to jest swój najlepszy album i jest bez skipa dla mnie. W sensie tak mi powiedział i bardzo mi się cieplutko na serduszku zrobiło. Ja pewnie jestem bardziej gdzieś tam krytyczny wobec siebie i pewnie już, że album jest grany, a pewnie teraz bym jakiś numer wyrzucił.
13: Spokojnie, to jest następne pytanie.
14: Tak. Aczkolwiek najfajniejszy chyba Get Low. To jest coś takiego, czego ludzie jeszcze ode mnie raczej nie słyszeli. Jest to ciekawe i właśnie gdzieś tam, jak każdemu z moich znajomych to puszczam, to każdy mówi, że wow. To jest numer taki troszkę EDM-owy, troszkę klubowy, troszkę taki... ja w nim czuję gdzieś tam lata 90. Jest to... Tak, no, ciężko jest mi, musiałbyś to słyszeć.
13: Nawiązanie tytułu do Lil Jona jest świadome, czy
14: nie.
13: Okay.
14: Przypadkowe. Ale numer jest ogólnie o imprezowaniu i o rzucaniu dupą.
13: Dobra, no to właśnie mamy to, co mówiłeś przed chwilą, że coś na pewno będzie do poprawy albo do wyrzucenia.
14: Aha.
13: Utwór, który już teraz czujesz, że mógłbyś poprawić.
14: My. Taki tytuł jest. My. Uważam, że mieliśmy taki problem z tym numerem, że ja go początkowo nagrałem na Tajbicie z YouTube'a. I w ogóle bardzo mi się ten numer podobał na Tajbicie z YouTube'a. Później trochę siedzieliśmy nad, żeby zrobić to po prostu jeszcze ciekawiej i zrobić to jeszcze lepiej. Siedzieliśmy i gdzieś tam nam czasu trochę zabrakło, żeby tak dokręcić tą śrubę. Gdzieś tam mi brakuje drugiej zwrotki, bo to jest refren, zwrotka, refren, a później jest taki sampelek puszczony. Więc bardziej chciałbym na pewno przysiąść do tego numeru. Aczkolwiek uważam, że tak czy tak jest w porządku. Jest w porządku, jest spoko.
13: Raper, którego zaprosiłeś, ale się nie wyrobił.
14: Raper, którego zaprosiłem, ale się nie wyrobił.
13: Nie dosłał zwrotki, wiesz jak jest.
14: Mm-hmm. To żaden.
13: Nie odczytywał, wiesz jak jest.
14: Aha. Kurczę.
13: Nie odpisywał. Przybił się, ale no nie udało się.
14: Tak, żeby ktoś jakby mi powiedział wprost, że się nie dogra, to tak nie było. Aczkolwiek zastanawiam się teraz, bo na pewno do kogoś pisałem i ktoś mi nie odpisał, ale nie wiem czy... do Igiego chyba pisałem i od Igiego nie było wiadomości zwrotnej, ale tak, że ktoś się przybił i nie dosłał zwrotki, to nie. Tam mieliśmy jakby numer, na którym była pewna osoba, ale później tam z prywatnych jakiś ten musieliśmy usunąć ten feature.
13: Okej, nie chcesz powiedzieć, kto to był?
14: Był to Mister Polska.
13: To dostałem, mam tą zwrotkę.
14: A, masz,
13: jego...
14: Mistera Polski.
13: Tak.
14: No to tam później były małe komplikacje, aczkolwiek to nie żadne jakby... Jak to powiedzieć?
13: Niesnaski między wami.
14: Tak, nie, że bardzo poziomalsku i tak dalej, po prostu wynikły jakieś rzeczy, że nie mogła się pojawić ta zwrotka na albumie i ja to kumam i myślę, że jeszcze zrobimy kiedyś coś.
13: No to Iggy, jak to oglądasz, to sprawdź DM-y. Mister Polska, do następnego trzymamy kciuki. To kto się najszybciej dograł w takim razie?
14: Łajcior.
13: Tak myślałem, no.
14: Łajcior. Właśnie ja byłem mega w szoku, że Łajcior się szybko dograł, bo zawsze jakoś tak mi się kojarzyło, że do Łajciora ciężko jest się dobić, a realnie wysłałem Łajciorowi numer, on po chwili dosłownie odpisał, że... i chyba na drugi dzień rano mi wysłał zwrotkę, albo nawet wieczorem wysłał mi już wgraną zwrotkę, więc Łajcior się najszybciej.
13: To jest maszyna. Ja lubię opowiadać taką anegdotkę, pozwolę sobie, jak widziałem go, jak pracował na hotelu Trójce.
14: Aha.
13: I każdy, kto mówi na przykład, że Łajcior to nie jest raper, czy cokolwiek, to na przykład jak się widzi taką osobę, jak pracuje w studiu, to kompletnie się zmienia zdanie.
14: Prawda.
13: Ja byłem na przykład świadkiem, nie wiem, czy wiesz, na czym Hotel Trójka polegał, że on był ten wyjazd w Międzyzdrojach, to był ostatni hotel,
14: no,
13: nie?
14: No.
13: Był ten wyjazd w Międzyzdrojach, tam było kilka tych
14: domków,
13: w których można było nagrywać, chyba 3 albo 4. Mhm. I były sytuacje, że były naprawdę pozajmowane i Łajcior po prostu chodził i mówił, jest jakiś wolny studio, gdzie ja mogę zrobić kawałek. Po prostu nosiło go, chciał robić muzę i na tym to polegało. No nie tak, teraz jeszcze jak on ma, nie wiem, czy ty byłeś u niego w studio tam na chacie?
14: Byłem.
13: To wydaje mi się, że to jest po prostu dla niego o tak. W swoich warunkach.
14: Tak. No w sensie widziałem już kilka razy gdzieś tam, jak Łajcior jest zajarany tą muzą i jest to zawsze mega inspirujące i uważam, że ziomek wie, co robi, a przede wszystkim jest mega jakby obeznany w muzie i bardzo dużo kmini i kuma, więc tak, o dziwo Łajcior się najszybciej dograł.
13: A czemu o dziwo? Myślałeś, że będzie inaczej?
14: Myślałem, że będzie inaczej, w sensie, bo wiem, że czasami ciężko było mi się do niego dobić.

0: Przypominają mi się teraz twoje słowa u Winiego, jak powiedziałeś, że mógłbyś całą jego płytę High School zarapować.
1: Tak.
0: To już rozumiem,
1: tak,
0: skąd to połączenie.
1: Tak. No to po kolei, no, Koder to mój przyjaciel, gdyby nie on, nic by nie było mojego muzycznego prawdopodobnie, bo to on jakby pokazał mi ten cały świat i jest moim producentem, przyjacielem po dziś dzień i bardzo dużo mu zawdzięczam i to jest po prostu naturalne, jesteśmy przyjaciółmi, on zawsze ma masę placementów u mnie i zawsze będzie miał, bo jest, uważam, jednym z najlepszych producentów w Polsce, tekściarzem, jest zajebistym, no po prostu jest zajebistym raperem. Dalej, z Szaranem się poznaliśmy na Młodych Wilkach, albo nawet wcześniej z Szaranem się poznałem, ale gdzieś tam na Młodych Wilkach jakby się dotarliśmy. Super koleś, uważam, że ma super przewózkę, z super miłym, fajnym gościem, bardzo go lubię i szanuję i też słucham jego muzy, więc ja go odkryłem gdzieś tam przy Ponad Blok, jak się wybijało, ten numer jego taki, to Wini chyba też go gdzieś tam wynalazł.
0: Możliwe.
1: Wtedy. I ja to tam wtedy sprawdziłem i mówię, kurde, jaki fajny ziomek, że fajną ma stylówę. Lubimy się po prostu, jesteśmy ziomkami. Max z Natury 2000, jesteśmy z tego samego miasta, jak czasami Koder nie miał czasu albo miał inne sesje, to Max zawsze mnie przyjmował do siebie i robiliśmy razem numery. Bardzo lubię cały ich kolektyw, uważam, że są bardzo ogarnięci, też fajną muzę robią i myślę, że kwestia czasu, żeby tam dalej zaczęli się przebijać, bo każdy z nich ma, uważam, fajną stylówę. Kogo mamy dalej?
0: Kizownik.
1: No dla mnie Kizo, wiesz, to jest król bangerów i król w ogóle wakacji i wszystkiego i gdzieś tam zawsze, jak byłem małolatym, to tak mówiłem, kurde, ale kiedyś by z Kizo było, trzeba zrobić numer. No i się udało.
0: A więc... do niego się ciężko było dostać, czy
1: nie, stosunkowo
0: to
1: nie, bo jak byłem z moją narzeczoną jakiś czas temu w Dubaju,
0: tak,
1: to...
0: Tak myślałem, no.
1: To się zgadaliśmy i sobie tam poszliśmy coś zjeść, posiedzieć i się zakumplowaliśmy, więc nie było trudno, tym bardziej, że Maciek jeszcze z nim robił ostatnio polską wiksę.
0: Tak, w ogóle uwielbiam.
1: Świetny kawałek, uważam, świetny kawałek. Więc tak, dalej kogo mamy? Plan B, no to za dzieciaka po prostu słuchałem i gdzieś tam zapytałem, czy miałby ochotę, więc się pojawił i fajnie.
0: A takie sekundkę, bo przy okazji tego fitu wychodził na twoim kanale na YouTube taka zapowiedź.
1: Tak.
0: Czy coś jeszcze nagram.
1: Tak.
0: I to było po prostu tylko do tego singla taka wideo zapowiedź, czy to miało jakiś większy sens,
1: zamysł? Nie, to
0: zamysł?
1: Było do tego singla.
0: Okej, okay, po prostu.
1: Taki teaser jakiś, żeby coś ciekawszego, fajniejszego zrobić, więc takie coś sobie nagraliśmy. Dalej kogo mamy? Bero.
0: Bero został. No tak, to wiemy, że High School na pewno.
1: Tak, no Bero w ogóle, ciekawostka jest taka, że ja jak słuchałem Bero, to Bero był pierwszym raperem, polskim raperem, którego ja przesłuchałem i usłyszałem w ogóle. Brat mi, pamiętam, ściągał na iPoda Nano High School i jakieś tam te starsze numery. I on miał ten numer Let's Ride i Let's Ride 2 i to były takie numery, gdzie on wsiada w auto i nawija o tym, co widzi. No i ja spytałem i gdzieś tam się poznaliśmy, ja mu powiedziałem.
0: Będzie Let's Ride 3?
1: Tak, i na moim albumie po 15 latach Bero rapuje na Let's Ride 3. No i to jest w ogóle jakieś największe spełnienie marzeń chyba takie, że zrobić realnie numer z gościem, który jako pierwszego miałeś gdzieś tam na słuchawkach i turbo się tym jaram i jest to super.
0: To wtedy jak go zaczynałeś słuchać i mówisz, że był pierwszym tym raperem, którego słuchałeś, to co było w jego muzie takiego, że chciało ci się tego słuchać po prostu?
1: Kurczę, nie wiem, szczerze nie wiem, bo byłem dzieciakiem, który miał 14 lat, pewnie w większości z tych tekstów nawet nie rozumiałem, o co w nich chodzi i tak dalej, ale to było chyba case z tego, że miałem starszego brata, który jarał się rapem, słuchał rapu i on po prostu mi wgrywał te rapowe kawałki, co miał na tego iPoda. Ja po prostu jeździłem do szkoły i tego słuchałem, bo nie miałem czego innego słuchać i gdzieś to tak we mnie zostało, nie? W sensie, że ja pamiętam, jeszcze miałem VNM-a. Wtedy propane dwójkę chyba.
0: W tym czasie możliwe, no. Albo jedynkę, albo dwójkę.
1: Albo dwójkę. Miałem Tusz na rękach, był taki ziomek, Tusz na rękach.
0: Z Kielce.
1: Tak, okay, tak, że... no. To pamiętam, że tych trzech artystów, tak pamiętam, jak to byli tacy moi pierwsi.
0: No ciekawy początek.
1: Ciekawy, no. Ciekawy.
0: A VNM nie udało się, nie próbowałeś?
1: Nie próbowałem. A VNM raz spotkałem w parku, jak biegał sobie, zdjęcie zrobiliśmy, ale tak nie próbowałem.
0: Nie zobowiązująco w żaden sposób, tak,
1: tak,
0: po prostu.
1: Tak, więc fajnie. No dalej mamy Łajciora. No dla mnie Łajcior... Po prostu, no jakby znamy się z Borysem, znamy się z całą jakby ekipą 2115, lubimy się bardzo i tak dalej i mówię, kurde, czy nie chcesz się dograć i po prostu wysłał mi zwrotę i ją wrzucił, no ale też to jest na pewno duże marzenie dla mnie takie.
0: I chyba tylko Kukę nam został.
1: Tak, i Kukę, no Kukę super koleś, w sensie.

0: jakby bardzo go cenię i uważam, że robi zajebistą muzę i jest... O dziwo, jest tak fajnym i zwykłym, normalnym ziomkiem, nie wywyższającym się i bardzo sobie jakby cenię wszystko, co on robi. Po prostu jest super gościem. Do tego bardzo podoba mi się jego muzyka i gdzieś tam nagraliśmy jeden numer i gdzieś tam brakowało mi tego refrenu. I się go zapytałem po prostu, czy to zrobi bez większego problemu. Przyjechał do studia, wygrał zwrotę, refren i tak powstał ten kawałek. No.
1: Dlaczego aż 17 numerów?
0: Bo ja mam straszny problem z płodnością muzyczną.
1: Że za dużo robisz.
0: I to dużo, za dużo. No. W sensie tak, że mi bardzo ciężko było wybrać te 17 numerów.
1: Okej, to i tak była pewnie konkretna selekcja.
0: Tak. No ja zawsze tak mam, że bardzo dużo numerów robię i wiem, że wielu artystów ma taki problem, że muszą wydać album, a na przykład nie mają 3 numerów i muszą na szybko dogrywać i wymyślać jakieś ten, a ja mam ten problem, że po prostu robię za dużo i muszę później wybierać, co jest najfajniejsze i co najbardziej mi się podoba. No i dla wielu pewnie to będzie coś z tego, dla mnie to jest trochę przekleństwo, ale no trochę wiem, że nie próżnuję i gdzieś tam każdy kolejny numer to jest po prostu gdzieś tam część drogi pewnie uczenia się cały
1: czyli
0: czas.
1: Czyli jakbyś chciał zrobić Family Brand Besides, to by było z czego wybierać.
0: Tak. No rozmyślam nad deluxem teraz bardzo takim jeszcze, żeby gdzieś tam za miesiąc dorzucić, bo tych numerów jest po prostu i też szkoda, żeby gdzieś tam leżały w szufladzie, ale zobaczymy, zastanowimy się.
1: Żebyś tego deluxa nie robił tyle, co Kubi producent. Dobra. Złoto w preorderze już?
0: Nie.
1: Jeszcze nie.
0: Teraz, jak są te inne warunki, to ciężko.
1: Czyli...
0: Za album ciężko.
1: Za album ciężko.
0: Ciężej niż za single na pewno.
1: No to tak.
0: Ja
1: tak,
0: stary miesiąc, dwa miesiące temu dopiero za V24 dostałem złoto.
1: Okej. Okay. No,
0: a tam były napalone funky, Enzo były. Mhm. Albumy, więc nie, tutaj nie.
1: No bo to i tak rozumiem, że pewnie 80-90% tego to cyfra.
0: Tak. No, w głównej mierze tak.
1: Designer powinien odnieść większy sukces.
0: Nie.
1: Jest okej, jesteś zadowolony.
0: Tak,
1: miesiąc temu wyszło.
0: Nie, ten numer zaraz milion wybija, no to jest w sensie ja się turbo jaram. W sensie uważam, że na taki numer, że mało jest realnie w Polsce, uważam, odbiorców, którzy by się jakoś mega jarali tego typu brzmieniem i takim twardym po prostu łupanką i powtarzającym się refrenem, więc wykręcając takie liczby na takim numerze, to tylko mogę być zadowolony i się cieszyć z tego.
1: Utwór, którego ludzie nie docenią, ale według ciebie to banger.
0: Jak mam się nie wczuwać?
1: Dlaczego?
0: Bo jest bardzo osobisty. I znaczy nie wiem, nie
1: no właśnie,
0: wiem, czy nie docenią.
1: Ciężko
0: jest mi to stwierdzić, czy nie docenią, bo może akurat ktoś doceni.
1: Może być takie rezonowanie, wiesz, to często jest tak, że właśnie słuchamy kogoś, żeby poczuć to, że ta osoba czuje to samo, co my, no
0: tak,
1: nie?
0: Tak. No zobaczymy, nie wiem, ale bardzo mi się podoba ten numer i mam nadzieję, że docenią. A tak nie wiem, czemu tak w sumie powiedziałem, że nie docenią. Może docenią, zobaczymy.
1: Podczas którego numeru był najlepszy vibe w studiu? Podczas tworzenia?
0: Chyba Get Low. Jakoś bardzo...
1: Highlight płyty?
0: Ten Get Low?
1: No.
0: Kurczę, nie wiem, zobaczymy, ale dla mnie chyba tak, bo bardzo szybko nagrałem ten numer i do teraz mam tak, że jak jadę autem i gdzieś tam muszę szybko przejechać, więc nie dam rady sobie całego albumu odpalić, to ten Get Low na zapętleniu sobie słucham, więc tak, bardzo, bardzo lubię ten numer.
1: No dobra, a może podczas tego numeru, o którym mówiłeś przed chwilą, jeszcze przed Get Low, miałeś tak, że podczas pisania uroniłeś łzę? Wzruszyłeś się?
0: Wiesz co, ja mam tak, że ja mam duży problem dosyć z nawijaniem jakichś takich bardzo poważnych rzeczy gdzieś tam, które bardzo mnie dotykają, w sensie ciężko jest mi się czasami otworzyć nad takimi rzeczami i po prostu wywołuje to we mnie jakieś takie duże emocje, że czasami wolę odpuścić chyba nawet niż gdzieś tam wylewać. Może jeszcze po prostu jestem za młody i się tak nie umiem otwierać, albo nie przepracowałem sobie jakichś rzeczy w głowie, z którymi nie jestem pewien i uważam, że gdzieś tam może jeszcze nie jest czas i miejsce, żeby wydawać takie kawałki. I też te poważniejsze numery na pewno o wiele ciężej mi się pisze, bo muszę tam trochę więcej jakby sam ze sobą popracować, żeby chcieć powiedzieć to, co chcę powiedzieć na tym kawałku. Ale myślę, że gdzieś tam kiedyś do tego pewnie dojdzie, jak sobie przepracuję jakieś rzeczy, nauczę się z niektórymi rzeczami swoimi żyć. Więc to jest pewnie kwestia czasu, mi się wydaje.
1: Bo to chyba też działa tak, że jak piszesz taki tekst,
0: no,
1: no to siłą rzeczy starasz się, żeby tekst był też jak najlepszy. No bo to jest tak dla ciebie ważne, że to nie może być...
0: Tak, więc jak ciężko jest ci się czasami skupić, żeby nawet pomyśleć o temacie, który chcesz poruszyć, a jeszcze żeby dobrze jakby przedstawić ten temat i żeby każdy go zrozumiał w taki sposób, jaki ty chcesz, żeby został zrozumiany, to jest to ciężkie. Jest to ciężkie i gdzieś tam uczę się cały czas tego. W sensie nie będę ukrywał, że o wiele łatwiej po prostu w momencie, w którym jestem, robi mi się muzykę, która przede wszystkim jest dla mnie przyjemna, która przede wszystkim jest dla mnie naturalna i z której czerpię fan przede wszystkim, nie? Że to jest takie, kocham robić takie kawałki, z których po prostu czerpię fan i siedzę w studiu z bananem na twarzy i się jaram i mówię, kurde, zrobiliśmy super kawał dobrej roboty, zajebisty kawałek, a ciężej jest, kiedy muszę gdzieś tam swoje takie personalne emocje gdzieś wylewać i ciężej mi się pisze takie kawałki na pewno.
1: Bo wiem, że to jest wygodne, że fajnie się robi napalone funky, fajnie się robi Get Low i jeżeli ma być jakiś dużo poważniejszy numer, to ta energia, którą trzeba włożyć w stworzenie takiego kawałka, to jest ta energia, którą w tym czasie byś zrobił, nie wiem, 3-4 inne utwory, no nie?
0: Tak, no pewnie tak, w sensie, kurde, ja też nie jestem, wiesz, jakby większość polskich numerów, które ja słuchałem, przy których jakby odczuwałem największe emocje, to były smutne numery i to były ciężkie numery i wiesz, no widząc Borysa teraz na Wood Summer Festival, który gra Kamień z Serca i płacze realnie na scenie, no jest to coś niesamowitego i jest to tak emocjonalne, że po prostu no ciary, człowiek ma ciary, nie? A gdzieś uważam, że moja droga jest jeszcze na tyle krótka stosunkowo do tego, jakie mam plany i co chcę w życiu robić, że na mnie i na te mocne numery, które, w których pewnie się otworzę tak w 100% jeszcze przyjdzie czas, bo jeszcze jestem w tej drodze, w której jakby wiele rzeczy się uczę, wiele rzeczy widzę pierwszy raz, na wiele rzeczy nie mam swojej opinii jeszcze wyrobionej, a chciałbym po prostu przekazywać rzeczy, z którymi jestem w 100% zgodny, nie? Jak miałbym teraz poruszać jakiś temat, z którym sam nie wiem, jak sobie czasami poradzić, no to nie miałoby żadnego, wiesz, no nie oddałoby tej energii, którą taki kawałek powinien oddawać, uważam.
1: Bo powiedziałeś o tych numerach, o tych poważniejszych kawałkach,
0: których słuchałeś. Na takich kawałków.
1: I chciałem zapytać, o jakie miałeś na myśli, o które słuchałeś. Jakie to były numery?
0: Ojej, właśnie na przykład takim numerem, który zawsze wywołuje u mnie ciarki, to jest Zorza od Kłeby. Mhm. Na przykład taki, że bardzo gdzieś tam mnie to zawsze ruszało. Kamień Serca Borysa to jest stosunkowo nowy kawałek, aczkolwiek też to jest taki kawałek, który gdzieś tam, no jak ludzie pisali sami ostatnio, że ciężko było się nie popłakać na tym Mój Summer Festival, jak on to grał, no to zgadzam się w tym 100%. Nawet ja miałem taki moment, że przez chwilę mi się szklane oczy zrobiły. Jakie były jeszcze takie numery? Musiałbym się pewnie tutaj chwilę dłużej zastanowić.
1: Może od VNM-a na weekend czy coś, bo na jak weekend. Mówiłeś.
0: Ja zamykam się na weekend w domu. No na weekend, no to
1: klasyk,
0: to
1: taki, co?
0: Klasyk. Na Propane był chyba taki numer, żebym teraz nie walnął, ale Zapiekanki. Było coś takiego.
1: Tylko nie wiem, czy na Propane, ale był taki numer, taki storytelling. Tak,
0: no to tam.
1: Z Zapiekankami z placu.
0: Tak, to też był taki
1: Zawiszy.
0: Poważny i ciężki numer.
1: Tak, bo to chyba było, to był taki breakup song, tak mi się wydaje.
0: Tak, tak, tak.
1: Teraz jak,
0: no, nie na rękach te kawałki jego wszystkie, to też były dosyć...
1: Sama ksywa jest taka, że masz takie, nie? Raczej będzie poważnie.
0: A okładka, widziałeś tą okładkę, tą, co ma całą twarz we krwi? To była...
1: Bardzo możliwe, ale już tak dawno nie sprawdzałem nic od niego.
0: Miałem właśnie na iPodzie tą okładkę wgraną i moja mama się spytała, że czego ty słuchasz, a tam wiesz, cała twarz we krwi gościa.
1: Nie, no. Mamo, Słoń, Love Forever.
0: A, to nie, to Słonia nigdy nie słuchałem akurat, bo Demonologia to jest...
1: Tak, no, to Słoni Mixer.
0: Tak, no to pamiętam, że w szkole u mnie wszyscy chodzili w tych bluzach z tymi nożyczkami jakimiś, tak, to pamiętam, ale nie słuchałem nigdy. No pewnie jest dużo takich kawałków, pewnie jakbym gdzieś tam spojrzał w tracklistę Borysa i tak dalej, to też znalazłbym takie kawałki, co gdzieś tam mnie zawsze poruszały. No nie wiem, jak Janosika teraz graliśmy na przykład, no też ciary, wiesz, stary, no to są takie numery, ale często jest tak, że każda osoba inaczej odbiera dane numery, bo kojarzą im się po prostu z jakimiś etapami w ich życiu, kiedy słuchali tego numeru, ale to u mnie takim największym zawsze była Zorza, z tego co pamiętam, że tak jakoś we mnie tworzyła takie... emocjonalność. Jak mega
1: hot take, jeden z dwóch dobrych utworów na Egzotyce. Ja wiem, że ty uwielbiasz tą płytę, dlatego to mówię.
0: Nie, to ja się nie zgodzę, ale szanuję za opinię.
1: Obok Odyseusza, to te dwa, jakbym miał do czegoś wrócić, to do tych dwóch kawałków, no nie? Miałem ostatnio takie, że no chyba jest to jedna z takich najbardziej over najbardziej przehajpowanych polskich płyt, no. Bo ludziom zrobił w głowach, wiesz, szał, dobra, rozmach.
0: Nie uważasz, że robienie albumu, który opiera się na zwiedzaniu świata, robienie do każdego numeru prawie że klipu...
1: Tak, jakby... to cała otoczka super, tylko same te numery są takie...
0: A, że okej. Okay.
1: Że takie są, no, naprawdę mocno średnie. Okay. Jak ja słyszę shake, shake, shake, no, naprawdę to mnie skręcało, jak wychodziło okay. w 17.
0: Okay.
1: Czy tak dobrze mówię? Chyba tak, w 17. Tak, no. A teraz nie wiem, czy bym dał radę tego posłuchać.
0: Okej, ciekawe. No nie wiem, ja się nie zgodzę, bo ja po prostu tego słuchałem, wiesz, jako w szkole gdzieś tam byłem na koncertach i tak dalej, ja turbo się jarałem tym albumem i nadal sobie wracam, że zawsze jak gdzieś tam jadę w te miejsca, w których Kłebu nawijał, to zawsze na słuchawach pierwsze
1: ten numer.
0: Ten numer z tego miejsca i ten.
1: A że jest ich trochę i trochę nie wyszło, tam chyba miała być jeszcze jakaś Sri Lanka, coś jeszcze.
0: Tak, no, bo ja zawsze się mylę, bo masz te też numery na przykład z Planem B, Kawa i Xanax, on był chyba nagrywany klip w Kanadzie, ale on finalnie nie jest chyba na egzotyce.
1: Nie, bo to jest na którejś, albo to jest dla fanów Eklektyki, albo dla fanów
0: tak,
1: Euforii.
0: Tak,
1: na którejś z tych epek.
0: Tak, tak.
1: To jak jesteśmy przy Kłebo, to nieważne w jakim kontekście, no, ale co się czuje, jak on nawija twoją ksywkę na Stadionie Narodowym?
0: To było zajebiste, ale bardziej było coś takiego, nie wiem skąd ja to miałem, ale jak Kłebo wrzucił ten kawałek w ogóle, to jechałem w taksówce gdzieś, nie pamiętam gdzie się jechałem i mówię do Karoliny, że Kłebo wrzucił kawałek. Karolina aż tak nie ogarnia wszystkiego i ona nie kuma, że Kłebo wrzucił kawałek i że co to znaczy, że Kłebo wrzucił kawałek. No ale ja w ten jadę, słucham tego, słucham i nie wiem czemu, ale powiedziałem Karoliny, zatrzymałem i powiem, założyłem się, że coś o mnie nawinie.
1: No.
0: Jedziemy dalej i nagle to pada, ja tak, bro.
1: Przewidziałeś.
0: Tak, ja mówię, że w ogóle, że, no, że zajebiście. W sensie, ja na początku nie wiedziałem w ogóle, jaki jest meaning tego, o co on tam nawija i tak bardzo długo kminiłem, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. I cały czas, i ludzie to chyba odebrali jako negatywne, w sensie jak tak gdzieś tam czytałem i tak ten to widziałem, że ludzie to odebrali jako właśnie negatywne. Tylko ja tam właśnie nie czuję, że
1: ale
0: to negatywne.
1: Nawet ja widzę dwie drogi, że jest kręcę też maty jak Eryk Moczko, czyli że kręcę też maty, jeśli chodzi o modę i wiesz, po prostu też to jest duża część twojego kontentu, stylówki i tak dalej, a i kręcę maty w stylu, że dziewczyny na ciebie lecą, więc tak czy siak.
0: Tak, no ja właśnie nie wiem, jak ludzie to odebrali, ale z tego co, bo wprost nigdy nie gadałem z Kłebo i się nie pytałem, jaki był dokładny meaning tego wersu, aczkolwiek słyszałem, że ktoś gdzieś tam się pytał i że niby to jest od źródła, że to chodziło właśnie o ciuchy, o to, że ja gdzieś tam interesuję się modą i że gdzieś tam tworzyłem na TikToku jakieś treści modowe i że o to chodziło. Ale jak jest, no nie potwierdzę tego na 100%, bo nie usłyszałem tego od Kłe, tak.
1: Może kiedyś się uda,
0: tak.
1: Przeciąć. Kurczę, no ciekawe, może w jakimś wywiadzie mówił w tych, no tam 2-3 ostatnio też przy okazji tego koncertu było, ale ta pogadanka była tak nudna, że wyłączyłem ją gdzieś tam w połowie,
0: nie
1: więc...
0: Nie, słyszałem, że właśnie...
1: Nie wiem, czy jest zapis z tego, ale to był live przed... bo ta premiera tego koncertu na PGE Narodowym, zapisu wideo, była jakiś tydzień temu. I jak premiera była, powiedzmy, we wtorek o 21:00, to od 20:00 do 21:00 leciał taki live, który prowadził...
0: Kłebo z Krzychem, nie?
1: Tak, no, że Krzychu mu zadawał pytania, ale to widać było, że to było nagrane wcześniej, tylko było po prostu puszczone na kanale. Ale niestety nie szło tam się dowiedzieć za wiele, nie? Z tego i nie wiem też, czy jest zapis, nie wiem też, czy tam padło to pytanie. No ale no właśnie, widział na TikToku. Ja też jestem na TikToku, ty jesteś na TikToku. Nie masz już trochę dość TikToku? Że takiego...
0: Scrollowania ogólnie i tak ten?
1: No.
0: Że wiadomo, na pewno mniej niż kiedyś.
1: Nie chodzi mi o to, że nie masz już dość, że w sensie, że nagrywania, że ci się nie chce.
0: No.
1: Tylko po prostu samo zmęczenie już.
0: Ale też miałem taki moment chwili wypalenia na TikToku, czułem już ten, taki w sensie, że już czasami mi się nie chciało nagrywać czegoś i tak dalej. Ale tak to nie, bo gdzieś tam staram się bardzo ograniczać gdzieś tam scrollowanie i przeglądanie TikToka. Już się naoglądałem za dużo tego trochę. Aczkolwiek jestem, scrolluję, ale nie tak dużo jak kiedyś na pewno.
1: A jak był ten czas, że mówiłeś, że czułeś to wypalenie, to czym mogło być spowodowane?
0: Oj, nie wiem. Chyba za dużo ilości mikrotrendów w jednym czasie i po prostu oglądanie w kółko tego samego. Ja trochę zawsze porównuję, teraz tak mam trochę, że porównuję trochę TikToka do telewizji, bo zawsze mi się kojarzyło to, że jak gdzieś tam mój tata sobie oglądał telewizję, no to rano oglądał wiadomości, po południu oglądał wiadomości, wieczorem oglądał wiadomości i rano, i po południu, i wieczorem my mówili dokładnie o tym samym. I TikTok taki trochę jest, że jak masz mikrotrendy, to scrollujesz i widzisz dokładnie to samo, nie? W sensie, że cały czas nie dostajesz żadnych nowych informacji z tego. Wiadomo, pewnie czegoś się dowiesz i ja lubię być zorientowany, co się dzieje i co jest teraz popularne, aczkolwiek no dużo, no brain rot. Mm.
1: To też, czy to z tego wynika, że przy promocji tej płyty było dużo mniej twoich TikToków w stylu, że ludzie już nie komentowali, że kawałek się znudził zanim wyszedł? Kojarzysz, bo to przy poprzedniej płycie było takie, w zasadzie z każdym numerem,
0: Tak, ale no to teraz rzeczywiście przy tym albumie gdzieś tej TikTokowej promocji było.
1: Zluzowałeś mniej. Trochę chyba.
0: Tak, no w sensie, ale nawet nie wiem czemu, w sensie tak, bo
1: naturalnie.
0: Bo jakoś to naturalnie wyszło, pewnie gdzieś tam skupiłem się trochę na innych rzeczach i tak to wyszło po prostu, że mniej tej promocji było. Aczkolwiek nie jestem ani przeciwnikiem, w sensie nie jestem przeciwnikiem promowania muzy na TikToku, ani niczego.
1: Fajnie, że to powiedziałeś, bo ja na przykład się teraz zastanawiam, czy ty wiedziałbyś, jak wypromować muzykę na TikToku? Bo wiesz, bo to jest, dla mnie na przykład, to jest totalna loteria. Z takich przykładów, że coś się wybiło, to albo to są stare numery, że wracają po czasie, albo na przykład Hubert, no ale to jest taka pierwsza ksywka, która przychodzi do głowy tak, że naprawdę jemu się to udało, nie? Że robił te filmiki na tych stacjach PKP i to ludziom zażarło i to ten dźwięk, który był podłożony, tak u nich zadziałał, że i tak z nimi zarezonował, że teraz u niego na koncercie w Łodzi też było 100 czy tam 150 tysięcy ludzi, tak?
0: Wiesz co, no jeśli ty byś do mnie przyszedł z numerem i byś mi powiedział: Eryk, co mam nagrać, żeby to się wybiło, to mógłbym ci powiedzieć, co bym ci polecił, ale nie zagwarantowałbym ci, że...
1: No dobra, no to poradnik od Eryka Moczko w 4 punktach, co zrobić, żeby twoja nutka się wybiła.
0: Przede wszystkim to uważam jest... Pytanie też, jak kto robi muzykę, bo to jest też właśnie dobre pytanie. Jeśli ktoś robi muzykę z założeniem, że to ma być TikTok moment i TikTok viral, to jest zupełnie inna zabawa. Jeśli ktoś robi muzykę po prostu i chciałby, żeby gdzieś tam więcej osób o niej usłyszało, no to jeśli załóżmy, że robisz muzykę tak jak ja, czyli po prostu robię numery i później gdzieś przechodzę do momentu promocji tej muzyki i gdzieś tam muszę wybrać, co fajnie mogłoby się ludziom spodobać na TikToka, to gdzieś tam pewnie słucham tego numeru kilka razy, rozmawiam z moimi znajomymi, co według was w tym numerze jest fajne, co wam się podoba, co wam się nie podoba potencjalnie. No i gdzieś według tego gdzieś tam wybierasz sobie moment, który chcesz jakby promować na TikToku i tak dalej. No i uważam, że dużo musisz tych TikToków nagrać.
1: Okej, okay, czyli jednak.
0: Tak. Ja mam... W sensie są momenty, na przykład ja z Enzo tak miałem, że ja do Enzo dodałem jednego TikToka i to poszło.
1: Od razu.
0: Tak, że ja dodałem do Enzo...
1: Ale to ty, wiesz, a patrzymy na przykład
0: ale
1: na
0: ja
1: gościa,
0: jak robiłem Enzo, to wiesz, to...
1: Dwa koła słuchaczy i ma takie, że dobra,
0: no,
1: teraz...
0: Ale jak ja Enzo wydawałem, to miałem pewnie z 5 koła 10 słuchaczy.
1: Naprawdę? Co ty mówisz?
0: Chociaż nie,
1: czekaj,
0: to
1: już było po Napalonych.
0: No dobra. No to wtedy może tak, ale no, nawet Napalone Funki też nie nagrałem do Napalonych Funek jakiejś masy ilości TikToków. W sensie później, jak to zaczęło się robić popularne, to nagrywałem, żeby jakby podtrzymywać to. Aczkolwiek jak to zaczęło się robić popularne, to nie było tak, że miałem 30 TikToków do Napalonych Funek. A też wtedy nie miałem jakiejś masy ilości słuchaczy, że po prostu coś zażarło, nie? Ale teraz w tym miejscu, jak tak widzę, jak ludzie promują swoje kawałki, to realnie nagrywają... Pewnie community też się dosyć mocno liczy, ale no jak ktoś nie ma tego community, no to pewnie robić jakieś takie rolki, które są czymś ciekawszym niż tylko soundem. W sensie, że gdzieś tam, żeby to zażarło jakoś fajnie, żeby to było coś ciekawego przede wszystkim. Tak jak Hubert mówi, że miał swoją jakąś, że nagrywał na stacjach benzynowych i tak dalej.
1: Kolejowych,
0: przepraszam. Nagrywać jakieś takie rolki, które o coś można się złapać i mogą mieć jakieś, wiesz, połączenie i tak dalej. No musiałbym też pewnie usłyszeć numer, żeby wiedzieć, w jakim to, wiesz, jest stylu i co fajnie jest nagrać, co nie. No tych opcji pewnie ile osób, tyle masz opcji do promowania tej muzyki, aczkolwiek no nie da się zagwarantować virala, no nie da się, w sensie nie wiesz, jak coś zażyć, nie wiesz, co ludziom się spodoba.
1: Czyli kochani, słuchajcie, nie siadamy przed telefonem i po prostu nie lipsynkujemy do kawałka i nie.
0: Chociaż czasami to też jest spoko.
1: Nie piszemy, że właśnie rozwaliśmy grę, tylko no jednak to musi być z jakimś minimalnym, ale jednak pomysłem.
0: Tak, tak. No fajnie jak ten pomysł jest na pewno, nie? Ale czasami lipsynki też idą. W sensie, że no nie ma zasady trochę. W sensie są pewnie jakieś patenty, które ja bym mógł komuś powiedzieć, jak u mnie to zażarło, ale też są osoby, które mają pewnie swoje patenty i tak dalej. No jakby... Jak każda promocja, albo pójdzie, albo nie pójdzie.
1: To też zależy od jednostki, bo to, co u ciebie pójdzie, nie znaczy, że pójdzie u kogokolwiek innego. Mi też się zdarza, że ludzie się mnie pytają, czy tutaj próbujemy coś rozkminiać, jak zrobić, żeby coś bardziej poszło. I ja na przykład sam jestem czasem w szoku, jak coś idzie i TikTok też jest taką loterią, że ja nie wiem, czy ta reakcja, czy ten unboxing zrobi 100 koła, czy zrobi milion, nie wiem. Może, no nie może być tak i tak.
0: No
1: nie,
0: tak, tak.
1: Nigdy
0: tak.
1: Nie wiemy. No nie wiadomo, że regularność robi swoje,
0: no.
1: Ale jednak to jest...
0: Ja zawsze na przykład mam tak, że jak widzę, że ktoś nagrał fajnego TikToka pod mój sound, to zawsze gdzieś tam mu skomentuję, przekażę dalej, żeby ten i gdzieś to później na pewno jakoś się napędza, nie? W jakiś sposób. Czy ktoś widzi, coraz więcej tego jest. Ale o, coś, co ja zauważyłem. Że TikTok zaczyna, w sensie sound najczęściej u wielu osób zaczyna iść viralowo, kiedy jakaś popularna influencerka albo influencer nagra do tego TikToka.
1: Okej. No bo to chyba od razu też idzie z tym, że...
0: Też ja pamiętam, że jak wychodziły Napalone Funky, to jakoś tak się stało, że nie pamiętam, kto tam pierwszy nagrał, ale jakaś Natsu chyba nagrała i później zaraz się pociągnęło, że osoby z ekipy zaczęły do tego nagrywać, ktoś tam. No i wiesz, i to tak jakoś się napędziło, że im więcej pewnie popularnych osób gdzieś tam promuje twoją muzykę, oni też mają swoje grono odbiorców i grono odbiorców chce potencjalnie też nagrać TikToka do czegoś, do czego nagrała ich ulubiona osoba z internetu i to tak się napędza.
1: Kurde, ja zawsze byłem przekonany.
0: Mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi taką analizę. Analizę virali na TikToku. Bardzo bym chciał to zobaczyć.
1: Ja nie wiem, czy to jest do zrobienia. Oprócz ludzi, którzy tam
0: pracują,
1: siedzą i grzebią w tym, gdzie naprawdę nigdy nie wiesz. Ja jestem na TikToku już, nie wiem, 5. rok. Po prostu jestem przyzwyczajony do tego, że to idzie fajnie, ale nigdy nie jestem w stanie zagwarantować. Jeżeli ktoś pisze do mnie o jakąś formę współpracy i tak dalej i jest właśnie pytanie o viewsy i tak dalej, to ja piszę wprost, że
0: nie da się.
1: Nie da się, na TikToku się nie da, zwyczajnie.
0: Chyba, że wykupisz, nie?
1: Promocja. No jasne, to dopalić film zawsze no tak, można. Tak. I właśnie ja byłem zawsze przekonany, fajnie, że powiedziałeś o tej Natsu, no. Ale jak widzę Natsu, czy widzę Jeleniewską, czy kogokolwiek naprawdę z dużych influ na TikToku, to ja nigdy nie wierzę, że oni po prostu sami z siebie nagrywają pod ten kawałek. Nigdy. Że to nie jest
0: myślisz,
1: takie...
0: że to jest kupione?
1: Hej stara, tam przeleję ci 2 koła bliczkiem, ale nagraj tak. Pod to.
0: Kurde, ciekawe. Nie wiem, ja nigdy tak nie zrobiłem.
1: Nie mówię, że zrobiłeś, nie. Ale ja po prostu od razu mam takie...
0: Ale powiem ci, że...
1: Dlaczego Natsu by miała nagrywać pod krąkel doma? Okay. No proszę.
0: No kumam. W sensie jakby nie wiem, ale na pewno wiem, że są osoby, które korzystają z czegoś takiego. Nie wiem, czy korzystają u dużych influencerów, ale wiem, że jak masz mniejszych influencerów, to dla nich nagranie TikToka za nie 100 zł, 50 zł nie jest większym problemem. Jak sobie weźmiesz, masz budżety i weźmiesz sobie 100 mniejszych influencerów po 100 zł, albo po, no tam nie wiem ile. Wiem, że są w Polsce artyści z mainstreamu, którzy korzystają z takich usług TikTokowych.
1: Zapraszam serdecznie, jak coś. Kaziu Rablas na TikToku i na Instagramie.
0: Tak.
1: Aż taka autopromocja.
0: Tak, że są osoby, które zbierają, znam też osoby, które się tym zajmują. W sensie ja nigdy osobiście nie korzystałem.
1: Czyli miałem trochę racji.
0: Trochę na pewno w tym jest racji, że są na pewno osoby, które jakby po opłaceniu nagrają ci do twojego soundu. Ja nigdy z tego właśnie nie skorzystałem, aczkolwiek znam osobę, która, bo gdzieś tam kiedyś się przecięliśmy, która otworzyła sobie taki biznes i po prostu ma cały skrypt influencerów od jakichś tam zasięgów i tak dalej. I później on pisze do wielkiej wytwórni. Ale mi się wydaje, że często to nawet może stary się dziać bez wiedzy artysty. że ktoś
1: podejrzewam,
0: może pisać,
1: że tak, jasne.
0: Że ktoś może pisać do wytwórni: siemanko, słuchaj, możemy zrobić ci 300 TikToków od takich i takich influencerów, koszt tego będzie to kosztowało, nie wiem, 50 000 zł, dajcie znać, czy chcecie, i wtedy wytwórnia nawet może podejmować potencjalnie decyzję, no pewnie to zależy od umów, jacy artyści mają, czy wiedzą, jak takie rzeczy się dzieją za ich plecami, czy nie, aczkolwiek wiem, że się dzieją. Pewnie nawet byś się zdziwił, jakbym ci powiedział. Ale nie chcę mówić, bo to nie.
1: To pogadamy sobie, tak. Wiesz, na priv, ale ja na przykład u siebie zauważyłem taką rzecz, bo właśnie mówisz, że bez wiedzy artystów.
0: No.
1: I widziałem u siebie na przykład takie sytuacje, że po jakimś czasie od dodania tego TikToka on się zboostował sam. Aha. Bo to, że są kody do dopalenia i tak dalej, to wszyscy wiemy. No. Ale że to może jeszcze da się jakoś. No wtedy bez mojej wiedzy i tak dalej, że powiedzmy wyszedł jakiś numer, zrobiłem na niego reakcję, powiedzmy, że ona zrobiła naprawdę średnie viewsy, ale to jest, wiesz, podpięty prawidłowy dźwięk od tego artysty, ten dźwięk, którego można używać i tak dalej, i filmiki z tym dźwiękiem albo niektóre po prostu boostujemy.
0: Tego nie wiem, ale wiem, że często mogło się tak zdarzać, na przykład, że załóżmy nagrałeś, nie wiem, jakiś materiał o jakimś artyście, który w danym momencie nie był na językach. Mm-hmm. I za 3 miesiące nagle się dzieje jakaś akcja z tym artystą i jest nagle
1: to. Samo podpowiada.
0: I wtedy ludzie se wpisują, chcą się dowiedzieć o tej sytuacji, że ta osoba zrobiła coś takiego. I wtedy wchodzisz i w tych wyświetlanych na pewno może się wyświetlić twój TikTok o tym, jak ty komentujesz jego rzecz sprzed 3 miesięcy, tak, nawet która nie jest odnośnikiem do danej sytuacji.
1: Tak, widzę to w momentach, jak na przykład ktoś wraca, to recenzja moja sprzed, nie wiem, 3 lat nagle jest lajkowana bardziej.
0: To są jakieś tak, no, algorytmy, no w sensie sam nie ogarniam ich jakoś zajebiście, więc ciężko jest mi się też wypowiadać, ale coś tam już robiłem, więc też trochę kumam. No.
1: Niesamowite czasy.
0: TikTok jest ciekawy.
1: No. Że można sobie, i to teraz w dzisiejszych czasach, to naprawdę można 2 viralami grać już koncerty. Była ostatnio Oliwka Brazil tutaj na twoim miejscu i ona mówiła, że grała koncerty po 4 kawałkach, nie? Że miała 4 numery i już grała konkretne sztuki i trasy i zarabiała na tym fajny hajs, no nie? A to było jeszcze przed czasami takimi, znaczy ona już była na TikToku, chociaż wtedy chyba jeszcze na Musical.ly, ale nie było tego jeszcze takiego momentu, że naprawdę coś się viraluje, jeden numer i ten jeden numer po miesiącu ma, nie wiem, 20 baniek na Spotify, no nie?
0: No ale uważam, że też, że żeby coś się zwajralowało, to jednak coś musi w tym być. Coś musi
1: Samo
0: w tym
1: siebie
0: być.
1: Się nie, tak. Choćbyś nie wiem, jak tego dopalał,
0: tak.
1: To i tak ludzie będą widzieli, że nikt na przykład tego nie komentuje i co.
0: No. Że uważam, że nawet jak chcesz, jakby, nie wiem, nagrywać 100 TikToków i promować swoją muzę w różne sposoby, to jednak, żeby ludziom się to spodobało, to musi tam być jakiś punkt zaczepienia, który będzie z nimi rezonował, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Albo wersy na przykład, że stół z powyłamywanymi nogami.
0: Na przykład.
1: I to jest właśnie ten.
0: Ale to rezonuje z ludźmi.
1: To jest ten TikTok moment, o którym mówisz, że słuchasz tego i wiesz, że to trzeba wyciąć te 12 sekund i.
0: No i zadziałało w jakiś sposób do promocji singla, nie?
1: Tak, no, bo to jest też taki najbardziej.
0: Największy numer.
1: Najbardziej viralowy właśnie taki fragment z tej płyty. Tak. No dobrze, ale wracając jeszcze do V24, która forma poprawna? Czy ta i ta?
0: Ja też, od 24.
1: Ja dostałem od ciebie preorder.
0: Tak.
1: Z listem w zasadzie, pamiętasz?
0: Tak.
1: Taką krótką wiadomością dla mnie. I jestem ciekaw, czy dużo wysłałeś takich wiadomości, jak to wyglądało?
0: Wysłałem te wiadomości do osób, które pracowały przy tym albumie i też później, jak wysyłaliśmy takie paczki jak tobie, jakieś PR paczki. W sensie nie wiem, czy do każdego napisałem list, ale tam jak z kimś...
1: Kilka było.
0: Miałem jakieś powiązania albo coś chciałem napisać, to pisałem.
1: Ja pamiętam, że robiłem unboxing tego preorderu, ale tej wiadomości chyba nie pokazywałem ludziom. Zostawiłem ją dla siebie. Aha. I mam po prostu tę płytę złożoną, tak jak jest okładka, to jest tak. Okładka płyty.
0: Okay, okay.
1: Więc bardzo ci dziękuję i właśnie byłem ciekaw, bo to odważny ruch też z twojej strony.
0: Bo ja nie pamiętam, co ja tam napisałem. Nie, ja coś napisałem, że pewnie ci się nie spodoba, czy coś takiego?
1: Ja mam to. Nawet sobie, bo pomyślałem o tym i musiałem znaleźć płytę, bo tak jak ci mówiłem, nie pamiętam, czy to już było przed rozmową, czy jak już gadaliśmy, że jestem po przeprowadzce i po prostu musiałem znaleźć to tę płytę w tych wszystkich kartonach jeszcze. Czytam, cytuję.
0: No, dawaj.
1: Znając twoje gusta, pewnie album 2 na 10, ale chociaż masz go na półce. Hehe, pozdro.
0: No.
1: I jest młody E.
0: Tak.
1: I byłem ciekaw, czy na przykład ktoś dostał taką samą wiadomość, ale wiesz, z podpisem nie będę tutaj innych recenzentów promował, bo i takich jest ich trzech.
0: Nie, właśnie tak chyba naprawdę... z takich recenzentów to nie wiem, czy ty nie byłeś jedyną osobą, której wysłałem z wiadomością taką. Bo nie kojarzę sobie, żebym coś innego pisał. Takiego. Bo tak to wysyłałem do jakichś, wiesz, producentów i tak dalej, to bardziej tam pisałem jakieś podziękowania, że bardzo dziękuję i że bardzo mi miło. No, ale tak. Możesz czuć się zaszczycony, bo chyba jakoś
1: tak, ten właśnie, dostałeś. Właśnie tak się czuję. Właśnie tak się
0: ale nie
1: czuję.
0: Pamiętam, ten album.
1: Nie pamiętasz, jak oceniłem?
0: W sensie pamiętam, że... Ale nie pamiętam, czy tam było 2 na 3, czy tam było więcej?
1: Jeszcze niżej.
0: Niżej, że tam było 1?
1: Tak.
0: Okej.
1: Ja powiem ci tak, gadaliśmy o tym... przed chwilkę o tym takim moim jakby to powiedzieć ugrzecznieniu, jakkolwiek, o takim uspokojeniu się może. No. Ja sobie próbowałem, jak wiedziałem już, że będziemy rozmawiać na pewno, bardzo się obawiałem wrócić w ogóle do tej recenzji, bo wiem, że dzisiaj bym na przykład nie nagrał czegoś takiego.
0: Okay.
1: Ja też rozumiem w ogóle totalnie na przykład zdania ludzi, które ja odrzucam, bo na przykład ja jestem nazywany często hejterem, ale uważam, że hejter to jest ta osoba, która po prostu obraża. Wprost tam nic nie było, wiesz, ani, nie wiem, odnośnie twojego wyglądu czy czegokolwiek nic. A to na tym się jednak hejt opiera, że wiesz, ja dostaję na przykład komentarz w stylu, ty gruby chomiku, co ty gadasz? No i to jest hejt. Tam odnosiło się wszystko do muzyki.
0: Tak.
1: I miałem konkretne obawy przed odpaleniem tej recenzji, tak jak mówiłem. Odpaliłem ją, obejrzałem. Później na spacerze z psem posłuchałem sobie twojej płyty i jednak się nadal ze sobą trochę zgadzam.
0: Okay.
1: No. Może nie we wszystkim, ale no ja na przykład nie wiem, jak ty patrzysz na tę płytę. To już będzie co? Półtora roku?
0: No za chwilę.
1: Po czasie.
0: Za chwilę, półtora roku.
1: I ja słyszę teraz u ciebie progres razy 10.
0: To dziękuję. To bardzo mi miło, bo bardzo dużo osób mi to mówi i każdemu, komu nie puszczam album, to mówi, że to jest progres niebywały, w sensie, że rzadko słyszeli, żeby z albumu na album mieć taki przeskok. Więc bardzo mi miło, dziękuję. Jak ja patrzę na ten album? Zajebiście. W sensie, że kurde, bo my jesteśmy trochę w innych miejscach, bo ja jestem artystą, ty recenzujesz rzeczy.
1: Tak.
0: I trochę to jest ja na mój album jako B24 patrzę jako część drogi i patrzę jako część, czym się jarałem i co robiłem w danym momencie w życiu i o czym miałem ochotę nawijać, o czym chciałem nawijać. I ja zdaję sobie sprawę, że na tym albumie jest pewnie wiele niespójnych rzeczy ze sobą i tak dalej. Pójdź sobie intro i tam na początku jest pewien dialog, który ktoś wymawia, to sobie zobaczcie. I ja trochę, jak zostało mi to powiedziane, bo to jest trochę takie, ta osoba, która tam coś mówi, to jest trochę odbicie do tych wszystkich zarzutów, które ja dostawałem podczas tego i uważam je za super fajne i dlatego też wrzuciłem je na intro.
1: To jest głosówka, tak? Czy to jest jakieś...
0: Nie, to jest coś, co zostało mi powiedziane w pewnym wywiadzie, pewna osoba powiedziała coś w pewnym wywiadzie w moim kierunku odnośnie tego albumu.
1: Odnośnie V24.
0: Tak, okay. Tak. Więc i zgadzam się z tym, co tam zostało powiedziane trochę i że to jest ciekawe. Ja ten album traktuję jako część mojej drogi i gdzieś tam... Ja wiem na przykład, że teraz, w tym momencie, w którym jestem teraz, nie wydałbym takiego albumu jak V24.
1: Ale czy będę fajnie, że się zgadzamy. Ja bym tego nie nagrał, ty byś tego nie nagrał.
0: Tak, ale nie wydałbym teraz takiego albumu. Ale czy żałuję, że go wydałem? Oczywiście, że nie. W sensie lubię czasami nawet wrócić do niektórych numerów z tego albumu. Wiadomo, że nie do wszystkich. Wiadomo, że one nie były idealne. No ale gdzie miałoby sens robienie muzyki, jeśli wszystko by było...
1: Od początku
0: idealne. No wiesz, jakby fajnie jest chyba w całej karierze i w całym robieniu jakby czegoś ciekawego w życiu i jakby jarania się danymi rzeczami, przechodzić drogę i się uczyć na niej. W sensie nikt nie zrobi... Tak, w sensie nikt mi nie powie, jak mam coś zrobić, jeśli ja sam czegoś nie zrobię i się nie nauczę na błędach robienia jakichś rzeczy, nie? Ale tak, ja bardzo się jarałem tym albumem w tamtym okresie. Uważam, że teraz poprawiłbym w nim wiele rzeczy, ale nigdy nie będę się go wstydził, nie? W sensie jakby...
1: To jest super, że to widzisz, że potrafisz to przyznać po czasie, bo wiesz... Nie wiem, wydaje mi się, że jakbym tu siedział z Frostim, z którym gadałem jakiś czas temu, to w życiu by tak nie powiedział o żadnym swoim kawałku. Okay. Nigdy, nie?
0: Okej.
1: Wiesz...
0: Ciekawe.
1: A młodym raperom brakuje pokory, umówmy się.
0: No, w sensie stary, ja mam tak, że czasami są te numery, że na przykład nie lubię ich słuchać. że są numery na V24, których nie lubię słuchać, bo uważam, że są średnie. Jakby, ale w tamtym okresie to był mój najlepszy kawałek w życiu i się nim turbo jarałem, więc jakby to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że możesz przechodzić tą drogę i teraz z poziomu robienia family brand mogę spojrzeć na albumy wstecz i powiedzieć to i to i to było niefajne, już tak tego nie zrobię, teraz na family brand zrobię to tak, a za rok jak będę wydawał kolejny album, spojrzę na family brand i powiem o, to było w sumie średnie na tym albumie i teraz zrobię to lepiej i za każdym razem uważam, że dopóki jakby czerpiesz pasję z robienia muzyki, jak czerpiesz, jakby uczysz się i tak dalej, to te błędy są właśnie zajebiste i ta krytyka, jak ty oceniałeś, to ta krytyka w tamtym momencie, może ja się nie zgadzałem z tobą i mówiłem, że kurde, wyzywa mnie i mówi, że ten album nie jest słaby.
1: Nic takiego nie było.
0: że mówi, że jest tylko nawijane o hajsie i tak dalej. I wtedy może się z tym nie zgadzałem, ale teraz mogę się z tobą zgodzić i na pewno tam były rzeczy, których było za dużo, które były chaotyczne, które były nie takie, jak powinny być, ale to jest właśnie część drogi i to jest właśnie w jakiś sposób uważam intrygujące.
1: A czemu komentarz usunąłeś pod recenzji?
0: A jaki komentarz?
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu podoba. I nie ma go już, nie wiem, co się stało.
0: Naprawdę?
1: Przysięgam na mamuśkę.
0: Ale to...
1: Pozdrawiam, mamo, jak to oglądasz.
0: Ja nie usuwałem, przysięgam, że nie usuwałem.
1: Kurde, rozkminialiśmy to wczoraj. Jeżeli możecie, to sprawdźcie. Może jest nagle,
0: ja
1: nie wiem. Aronow, sprawdź.
0: Sprawdzę.
1: Przysięgam, że był pod recenzją.
0: Ja dzisiaj oglądałem tą recenzję. No.
1: I był komentarz od ciebie z twojego konta. No chyba, że to było jakieś inne konto. Ale
0: zaraz
1: nie
0: zobaczę.
1: Pamiętam.
0: Bo ja nawet oglądałem.
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się z Kaziu spodobało, czy że podoba...
0: Ja pamiętam, że pisałem ten komentarz, ale rzeczywiście że nie ma tego. Ale mogę skomentować jeszzie raz, jak chcę.
1: Tak, ale nie. Dzięki za rozmowę.
0: Ale nie usuwałem, akurat naprawdę nie usuwałem, więc nie wiem, o co tam chodzi. Bo pamiętam, że komentowałem. A też to był taki komentarz, że szczególnie.
1: No tak, no właśnie,
0: wiesz,
1: nie? I wczoraj...
0: Jak mam, jakbym tam cię wyzywał i później bym usunął i powiedział, kurde, może nie powinienem takiego komentarza wrzucać, ale to jak było fajnie, że ci się spodobało, to ten.
1: Jeden jeszcze z takich... luźniejszych tematów, bo mam tutaj cytat od ciebie. Siedzę na kolacji w garniturze z Spider-Manem. I wyjaśnij, czy to chodzi o Toma Hollanda, czy o co chodzi z tą sytuacją?
0: Hollanda.
1: Bo ja nie wiem, czy było jakieś zdjęcie, czy mnie coś ominęło.
0: Nie, nie było żadnego zdjęcia.
1: To co to była za sytuacja?
0: Wiesz co, ja byłem z moją narzeczoną twarzami kampanii Prady Paradigm Perfumów na Polskę. A Tom Holland był na cały świat. No i tak się złożyło, że...
1: Kiedy to było? Bo teraz mamy premierę filmu, wiesz?
0: Tak,
1: o tym
0: wiem.
1: To jest hot temat.
0: Tak, tak. No to było wtedy jakoś jak certyfikat wychodził. Ja nie pamiętam, kiedy byliśmy w Nowym Jorku, ale tak, no, tak się złożyło, że się spotkaliśmy.
1: Okej, okay, ale czyli to była taka przecinka po prostu...
0: Biznesowa stricte, no.
1: Okej.
0: Okay, okay. Ale fajnie było.
1: Jak pachnie Tom Holland oprócz tego, że Pradą? A Zendaya?
0: Nie było Zendai. No, nie było. Ale było bardzo dużo w ogóle na tym evencie aktorów, na przykład większość ze Stranger Things. I też miałem taki moment takiej realizacji, że tak, co się właściwie dzieje, że jestem w Nowym Jorku, w jakimś budynku, obok mnie drinki se piją aktorzy ze Stranger Things. Byli też ten aktor taki młody z tego horroru, z tym clownem.
1: Z It?
0: Tak, ale nie pamiętam, jak ten aktor się nazywa.
1: Nie, jeszcze nie pamiętam.
0: Taki wygląda jak taki bully, taki ten.
1: No, nie był Barry, nie.
0: Nie wiem, ale byli tam, było tam dużo bardzo aktorów, było bardzo dużo w ogóle takich osób, których ja nawet nie znałem często, w sensie, że my tam byliśmy z kilkoma osobami, ktoś mi partujcie. Kto to jest, jakby i tak dalej. Poznałem, pogadaliśmy chwilę z synem Travisa Barkera. Bardzo, bardzo fajny chłopak. Nie, no fajnie było, no po prostu fajnie było. I jak pachnie tą Holland, to jak Prada po prostu.
1: A teraz będziesz szedł do kina? Jesteś fanem tak Spider-Mana po prostu?
0: Nie, ale pójdę do kina. Ale czy jestem takim fanem, żeby turbo się jarać, to nie, ale jak są jakieś eventy kinowe, tak jak teraz Odyseja, jakieś Toy Story i tak dalej, to lubię sobie pójść do kina po prostu i uczestniczyć w tym, że cały świat się jara w danym momencie, danym filmem. Ale tak, żeby być jakimś turbo zajawkowiczem Marvela i tak dalej, to nie, aczkolwiek jak są takie wielkie premiery, to se zawsze idę obejrzeć. Ale nie jaram się tym jakimś niesamowicie. Bo nie jestem w tym lorze pewnie tych wszystkich multiversów, że to jest za głębokie, żeby już w to wchodzić.
1: Już jest tyle tego wszystkiego, że ja już też nie wiem. Tym bardziej, że ja tu w pracy jestem, wiesz, w rapie, później po pracy jestem u siebie w rapie i jak jest 24, to mam, wiesz, 20 minut na Mario na Switchu i to jest wszystko, nie? Więc tyle jestem w stanie zrobić. Ja na koniec moich rozmów mam takie taki rolling, trochę rolling joke, takie rolling pytanie, jak można tak powiedzieć. To jest twoja kamera. I poproszę cię o 30 powodów, żeby ludzie posłuchali twojego najnowszego albumu. Czas start 3 minuty.
0: 30 powodów?
1: 30.
0: Po prostu. Jeśli macie ochotę, tego przesłuchajcie. Jeśli nie macie go ochoty słuchać, tego nie słuchajcie. Jakby muzyka jest po to, żeby ją enjoyować. Sprawdźcie se, nie wiem, 3 kawałki. Jeśli wam się spodobają, zostańcie na dłużej. Jeśli wam się nie spodobają, to po prostu przejdźcie na artystę, którego lubicie słuchać i wspierajcie artystów, których lubicie słuchać. Nie musicie koniecznie słuchać mnie. Ta muzyka jest głównie dla mnie. I ta muzyka jest też głównie dla ludzi, którzy tą muzyką się jarają. Jeśli nie jesteś osobą, która jara się tą muzyką, to jej nie słuchaj. Jeśli jesteś osobą, która się jara, to ty wiesz, czym się jarać.
1: Ja bardzo chętnie posłucham. Pięknie ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Było bardzo miło. Tak. Myślę, że na pewno się spotkamy jeszcze przy następnych ruchach. I co? Do następnego. Pa, pa.
0: Pa, pa. Hear me out. W Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is.
2: Radio Kiss FM Kraków. Reklama. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Teraz ostatnia reklama.
11: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.

0: promocja. Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem.
0: Dobra.

0: Počúvajte do rádia Kiss FM. Jobs and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka.

0: przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
11: Zaraz wracam.
12: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
20: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
19: Znacie, Frosta kupiłeś?
20: Prościej się nie da.
21: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
22: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
23: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
24: Teraz ostatnia reklama.
25: Jak sobota to?
26: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl+.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: na mediaexpert.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co byście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
16: Teraz ostatnia reklama.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: Po reklamie.
18: Here comes the sound.
19: Let's go.
16: Same hity.
20: Kiss FM.
21: Radio Kiss FM.
16: Same
21: hity.
18: Here comes the sound.
22: Drops and bangers.

and bangers.

I've been fighting.

0: Hej, powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
1: Taka sytuacja, nie?
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Kiss my DM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł.

0: by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło ekstra koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Kart Extra. Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
17: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
3: Dziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Czyta lektor AI.

0: Niżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2+2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
17: Wyjazd na maksa.
16: Nowy sezon Down the Road już jutro o 22:00 w TTV.
18: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
22: Mamy niskie ceny.
23: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
24: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
23: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Teraz ostatnia reklama.
0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: promocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra. Hejka, kochani, tu wasza ulubiona prowadząca Julia Wasielewska. Mimo tego, że zaczynamy program od 7, to jest jakby okej, okay, damy radę. Easy, jazda z tematem Radio Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji.

z Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną pięciogwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie. To jest radio KIS FM.

0: Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co byście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
8: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Jak sobota to?
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Po reklamie.

0: 5 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce

0: Soboto branie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie. Drops and Bangers.
17: Drops and Bangers.
0: Radio Kiss FM.

0: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Radio.

0: sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Autopromocja. No siemano, tu nowe radio Kiss FM. Drops and bangers. Poznajmy się trochę.
2: Hello
1: everybody.
3: Hey, what's up?
1: Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Wyślij nam DM, nagraj głosówkę. Co tylko chcesz.
0: Yes.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Znowu niespodzianka?
9: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl. Regulaminy.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
1: Teraz ostatnia reklama.
18: Designer Beats nadchodzi.
19: Tylko 12 września od 15 do 21 w Designer Outlet Kraków czeka na Ciebie wyjątkowa okazja.
18: Minus 30% od cen outletowych.
19: Zapisz datę. 12 września od 15 do 21.
18: Nie możecie zabraknąć. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Widzimy się 12 września.
1: Po reklamie.

0: to promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. muzeumkrakowa.pl.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Po reklamie. Same hity. Same hity. Radio Kiss FM.

0: to promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.

0: to promocja. Reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
19: Zaraz wracam.
4: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
15: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: To promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mamy jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy, Frosta kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
0: Teraz ostatnia reklama.
20: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: No siemano, tu nowe radio Kiss FM.
2: Kiss my DM.
1: Turn it up. Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz.

0: autopromocja. Reklama.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punkt.

Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płaci.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Teraz ostatnia reklama.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Designer Beats nadchodzi.
18: Tylko 12 września od 15 do 21 w Designer Outlet Kraków czeka na ciebie wyjątkowa okazja.
17: Minus 30% od cen outletowych.
18: Zapisz datę 12 września od 15 do 21.
17: Nie możecie zabraknąć. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Widzimy się 12 września.
19: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
20: Pan Rębiszewski?
21: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Co za dzień.
23: Co się stało?
22: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
25: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
26: O, ale że to tak dla mnie?
25: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: New music.
2: Radio Kiss FM. Trend alert.

and bangers.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechać zawiasy.
2: Czemu to czynisz?
3: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Tutaj! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
16: O Boże, co wyście tu zrobili?
17: Czy możemy zwolnić go?
18: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
17: Michel, ty jesteś już mój asystent.
15: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin

0: Promocji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Teraz ostatnia reklama.
13: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
14: Wyjazd na maksa.
13: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
12: Po reklamie.
15: Radio.

0: Autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Designer Beats nadchodzi.
18: Tylko 12 września od 15 do 21 w Designer Outlet Kraków czeka na Ciebie wyjątkowa okazja.
17: Minus 30% od cen outletowych.
18: Zapisz datę. 12 września od 15 do 21.
17: Nie możecie zabraknąć. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Widzimy się 12 września.
19: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
1: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz. Teraz ostatnia reklama.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM.
4: Come on, my.
1: Props and bangers. Same hity.
5: Kiss FM.

0: sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Autopromocja. No siemano. Tu nowe radio Kiss FM. Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas.
2: Hi.
1: What's up? Hey. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
3: Taka sytuacja, nie?
1: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Kiss my DM.
2: Kiss.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Teraz ostatnia reklama.
18: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Możemy

0: to promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anterowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeum Krakowa.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Po reklamie. To jest radio KIS FM.

0: ojcu. Trzęśnił bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Do tego trochę dymu. A się zgubił, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste Kubi.
1: Radio Kiss FM Kraków.

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjaśnij zawiasy.
3: Czemu to czynisz?
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
21: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: To jest radio KIS FM.

0: emócia. Hejka, tu vaša śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem.
0: Dobra.

0: Počúvajte do rádia Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio.

18. Część tym bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu. A się zgubić, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste, Kubin. Radio

przewodnik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

0: autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM.
1: Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handki na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

Kiedy czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie, wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: 18. Część lubię wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu. A się zgubić, zdarło głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste, Kubi.
1: Radio Kiss FM. Drop